0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Taniej na stacjach paliw. Ceny w dół dopiero po weekendzie. Każdy będzie mógł sprawdzić, jakie dane wyciekły po ataku na MyDoctor. Mecz Lecha Poznań na Wyspach Owczych przełożony odbędzie się dzisiaj wieczorem. Michał Pierzchała, dzień dobry. Będzie tańsze paliwo, choć dopiero po weekendzie. Rząd zdecydował, że od poniedziałku do końca sierpnia VAT na paliwo będzie obniżony do 8%. To realnie powinno sprawić, że ceny na stacjach spadną o mniej więcej złotówkę. Na specjalnej stronie internetowej będzie można sprawdzić, czy informacje o naszym zdrowiu znajdują się w grupie danych 19 milionów pacjentów, które wyciekły z prywatnej platformy MyDoctor. Ministerstwo Cyfryzacji musi jednak najpierw w bezpieczny sposób pozyskać dane, do których dostęp przejęli przestępcy. Na razie specjaliści radzą, aby w urzędzie bądź w aplikacji mObywatel zastrzec swój numer PESEL. Benedykt O'Connor.
2: Wykradzione dane nie zostały udostępnione na rynku, mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Teraz trwają prace nad tym, żebyśmy zgodnie z prawem wydobyli te dane, które były w firmie przetwarzającej, mogli je bezpiecznie włożyć do systemów państwowych, gdzie obywatele będą mogli potwierdzać, czy to nie były ich dane.
2: By zwiększyć bezpieczeństwo danych, powinniśmy zastrzec numer PESEL, mówi ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa NASK Iwona Pruszyńska.
4: Możemy to zrobić łatwo, na przykład w aplikacji mObywatel. Z dużą ostrożnością powinniśmy podchodzić do telefonów, wiadomości czy SMS-ów, w których ktoś wywiera na nas presję działania.
2: W ataku wykradziono numery PESEL pacjentów oraz ich wrażliwe dane medyczne.
1: Już niemal oficjalnie członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego są poza Prawem i Sprawiedliwością. Działający w partii koleżeński sąd dyscyplinarny podjął wczoraj decyzję o wykluczeniu 38 posłów i dwóch senatorów. I choć mają oni tydzień na odwołanie się od tej decyzji, to wydaje się, że nikt tego nie zrobi. Sycylijska Etna nadal aktywna. Z tego powodu znów zostało przedłużone zamknięcie lotniska w Katanii. Wiadomo już, że turyści, którzy tam utknęli, nie wylecą co najmniej do 8 rano. Kryzys w ruchu lotniczym w Katanii przypadł na okres najwyższej w roku liczby pasażerów, czyli w tygodniu poprzedzającym jutrzejsze włoskie święto Ferragosto, uważane za szczyt wakacyjnych wyjazdów. Kto czekał na rewanżowy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy KL Glasgow z Wysp Owczych a Lechem Poznań, to się nie doczekał. UEFA przełożyła spotkanie na dzisiaj z powodu problemów z transportem kolejorza. Piłkarze Lecha dopiero wczoraj po południu po wielu perypetiach dotarli na miejsce. Mieli wylecieć w środę, ale podróż została wstrzymana przez mgłę. Wystartowali wczoraj rano, ale koło południa mieli przymusowe lądowanie w Norwegii, bowiem nad Wyspami Owczymi znów pojawiła się gęsta mgła. Musieli poczekać kilka godzin. Mecz dzisiaj o 21:45. Tymczasem Górnik Zabrze zremisował z węgierskim Ferencvarosem Budapeszt 1-0 w rewanżowym meczu trzeciej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy. Ponieważ pierwsze spotkanie wygrał zespół węgierski, to awansował do następnego etapu. Górnik trafi teraz do Ligi Konferencji, a o fazę zasadniczą powalczy z AS Monaco. Z kolei piłkarze Rakowa Częstochowa wygrali na wyjeździe z Hammarby IF 1-0 w rewanżowym meczu i awansowali do czwartej decydującej rundy eliminacji Ligi Konferencji.
5: Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Minęła godzina 6, więc zabieramy się za pobudkę razem z Trend Radiem, ale to będzie przemiła pobudka, bo weekend czuć już u nas od rana w studio w tym oto 14 dniu sierpnia. Zaczynamy od pogody, tak w ogóle Łukasz Wichter, witam pięknie i pozdrawiam Was, życząc miłego dnia. A ten dzień może być miły właśnie dzięki pogodzie, bo będzie słonecznie. Termometry wskażą nam w okolicach 28 stopni Celsjusza w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie. Ciśnienie 1020 hektopaskali, biometr jest wprawdzie niekorzystny, ale mam nadzieję, że ta aura za oknem wynagrodzi Wam nawet taką sytuację biometeo.
6: Trendy start w Trendy Radio.
7: Hej, hej! Dla miłości hop!

Piątek, 14 dzień sierpnia, czyli 226 dzień roku. 139 dni pozostaje nam do jegoż końca. Dzisiaj Alan, Dobrowoja, Elżbieta, Eusebiusz i Irena świętują imieniny. 5:18, o tej porze był wschód słońca, zachód będzie o 20:03. No a dzień potrwa nam 14 godzin i 45 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 2 minuty. Znak zodiaku urodzonych 14 sierpnia to lew, a do końca astronomicznego lata pozostaje 39 dni.

Ten piątkowy poranek czas zmierzyć się z datą 14 sierpnia, jeśli chodzi o wydarzenia w kraju. W roku 1344 Działdowo otrzymało prawa miejskie. W 1594 biskup włocławski Hieronim Rozdrażewski konsekrował ponownie odbudowaną po pożarze bazylikę archikatedralną w Gdańsku Oliwie. W 1919 założono klub piłkarski Ruch Radzionków. W 1942 Niemcy rozstrzelali około 700 Żydów z Gorlic i Bobowej. W 1995 w Warszawie odsłonięto pomnik Józefa Piłsudskiego.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Prace związane z budową nowego mostu w Libuszy przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. W ramach inwestycji powstaje nowoczesna przeprawa o konstrukcji żelbetowej. Nowy obiekt będzie trwały, bezpieczny i dostosowany do współczesnych wymagań, zapewniając sprawny przejazd mieszkańcom oraz kierowcom korzystającym z tej trasy. Całkowity koszt zadania wynosi ponad 3,4 miliona złotych. Trwa trzeci etap budowy remizy OSP w Potoku. Obecnie prowadzone są intensywne prace wykończeniowe wewnątrz obiektu. Układany jest gres na podłogach, a w pomieszczeniach sanitarnych wykonywane są okładziny ścienne z płytek ceramicznych. Rozpoczęto również prace malarskie, które nadają poszczególnym pomieszczeniom docelowy wygląd. Równolegle prowadzone są prace zagospodarowania terenu wokół budynku. Koszt realizacji trzeciego etapu inwestycji wynosi ponad 688 tysięcy złotych. Program profilaktyki raka szyjki macicy wkracza w nowy etap. Kobiety mogą korzystać z nowoczesnego testu HPV-HR finansowanego przez NFZ. To nie jest kolejna wersja dobrze znanego badania. W programie profilaktyki raka szyjki macicy finansowanym przez NFZ klasyczną cytologię zastąpił od 1 sierpnia test HPV-HR. Nowoczesne badanie uznawane za najskuteczniejszą metodę wykrywania zagrożenia rozwojem raka szyjki macicy. Najważniejsza różnica polega na tym, że nie szuka ono skutków choroby, ale jej przyczyny. Dzięki temu zagrożenie można wykryć wcześniej i zwiększyć szansę na skuteczniejszą profilaktykę, mówi Łukasz Ślisz, rzecznik prasowy Podkarpackiego Oddziału NFZ.
2: Klasyczna cytologia wykrywa zmiany, które już pojawiły się w komórkach szyjki macicy. Test HPV-HR wykrywa obecność wirusa brodawczaka ludzkiego, czyli HPV wysokiego ryzyka, odpowiedzialnego za zdecydowaną większość przypadków raka szyjki macicy. Innymi słowy, cytologia pokazuje skutki zakażenia, a test HPV-HR pomaga wykryć jego przyczynę, zanim dojdzie do rozwoju zmian chorobowych. Badanie wykonuje się podobnie jak cytologia i trwa zaledwie kilka minut. Jeśli wynik testu HPV-HR będzie dodatni, z tej samej pobranej próbki zostanie wykonana cytologia na podłożu płynnym.
1: Pacjent nie musi ponownie zgłaszać się na pobranie materiału, co skraca czas diagnostyki i pozwala szybciej podjąć ewentualne dalsze postępowanie. Z programu mogą korzystać kobiety w wieku od 25 do 64 lat. Badanie jest bezpłatne i nie wymaga skierowania. Wystarczy zgłosić się do placówki realizującej program lub umówić wizytę przez centralną e-rejestrację. Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zaprasza do zwiedzania nowej odsłony stałej ekspozycji poświęconej jednemu z najwybitniejszych i najbardziej cenionych artystów epoki Młodej Polski, Teodorowi Axentowiczowi, mówi Katarzyna Szepieniec, dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
3: Wzbogaciliśmy ekspozycję o ponad 400 nowych obiektów, na które składają się przedmioty osobiste samego artysty, jak też jego żony oraz prababki żony Axentowicza, słynnej gwiazdy sceny narodowej w Lwowie, Anieli Aszpergerowej. Dodatkowo prezentujemy też wiele niepublikowanych do tej pory obrazów z kolekcji rodzinnej, szkiców, pamiątek z podróży związanych z tradycją ormiańską też przywoził. I te właśnie pamiątki Axentowicza stanowią nowe oblicze wystawy stałej w Gorlicach.
1: Wystawa jest czynna do 31 grudnia przyszłego roku.
4: Reklama.
5: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
6: No jasne, szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
7: Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
4: Reklama.
8: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

14 dzień sierpnia, teraz już czas na informacje z naszego kalendarza wspomnień, co wydarzyło się na świecie. W roku 1815 król Sardynii i Piemontu Wiktor Emanuel I ustanowił order sabałucki wojskowy. W 1880 zakończono trwającą od 1248 roku budowę katedry w Kolonii. 1912 rozpoczęła się amerykańska interwencja wojskowa w Nikaragui. 1925 rok wszedł w życie traktat Spitsbergeński. W 1947 Pakistan uzyskał niepodległość od Wielkiej Brytanii. 1952 RFN przystąpiła do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W roku 2001, 14 sierpnia, w Turcji została założona Turecka Partia Sprawiedliwości i Rozwoju.

Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.

Zanim wybije godzina siódma, jeszcze w ten piątkowy poranek mam dla was w tej godzinie kalendarium muzyczne. 14 sierpnia 1910 roku urodził się Pierre Schaeffer, kompozytor, który zmarł w 1995 roku. 14 sierpnia 1946 urodził się Larry Graham, wokalista, kompozytor i producent, basista formacji Sly and the Family Stone. W 1960 urodziła się Sarah Brightman, śpiewaczka operowa i piosenkarka. W 1961, 14 sierpnia, urodziła się Luisa Fernandez, piosenkarka. Rok 1992, zmarł Tony Williams, wokalista i współzałożyciel grupy The Platters.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nadciągają upały, na zachodzie już dziś gorąco. Nadciąga też rządowa obniżka cen paliw, ale to dopiero od poniedziałku. A przed nami świąteczny weekend. Już dziś wiele urzędów będzie nieczynne. Marcin Krzemiński. Do Polski nadciąga kolejna fala upałów. Po kilku dniach umiarkowanych temperatur w weekend termometry znów wskażą ponad 30 stopni. Najgoręcej będzie w zachodnich regionach, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.
2: Ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
1: No właśnie, na krańcach zachodnich już dziś będą obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Chodzi o fragmenty Pomorza Zachodniego i Dolnego Śląska oraz zachodu województwa lubuskiego. Tam dziś do 31 stopni. Sycylijska Etna nadal aktywna, z tego powodu znów zostało przedłużone zamknięcie lotniska w Katanii. Wiadomo już, że turyści, którzy tam utknęli, nie wylecą co najmniej do jutra, do godziny 2 w nocy. Program CPN, czyli ceny paliw niżej, wraca na stację w ograniczonej formie, bo ma zostać obniżony podatek VAT, a akcyza już nie. To sprawi, że ceny mogą spaść o blisko złotówkę za litr. Zadowolenia z tego faktu nie kryją kierowcy.
3: Dobrze, bardzo dobrze.
4: No dobrze, no im mniej, tym lepiej.
5: Nie dobrze, będziemy więcej jeździć niestety.
6: Dokąd?
5: Gdzie oni czy poniosą, proszę pana.
4: Ile będzie jeździć, to na pewno.
7: Będzie za co jeździć.
1: Obniżki na stacjach wejdą w życie w poniedziałek i będą obowiązywać do końca sierpnia. Służby weryfikują, kto stał za atakiem na dane medyczne 19 milionów Polaków, mówi minister cyfryzacji i apeluje, by dla zwiększenia bezpieczeństwa zastrzec numer PESEL. Wykradzione dane mogą posłużyć chociażby do wzięcia na nas kredytu, mówi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
8: Dane łącznie z numerem PESEL rzeczywiście takie ryzyko zwiększają. No, ryzyko zaciągnięcia jakichś pożyczek, jakichś innych zobowiązań finansowych rzeczywiście istnieje.
1: Na rządowej domenie Bezpieczne Dane wkrótce ma się pojawić możliwość zweryfikowania, czy nasze dane zostały wykradzione. Jeśli macie do załatwienia jakąś urzędową sprawę, to może to być dziś trudne, a miejscami wręcz niemożliwe. 14 sierpnia dla tysięcy osób to dzień wolny od pracy. Pracodawcy oddają pracownikom dzień wolny za przypadające jutro święto. Zamknięte dziś będą m.in. urzędy administracji rządowej, w tym urzędy skarbowe, ZUS czy urzędy wojewódzkie. W samorządach wszystko zależy od prezydenta lub burmistrza. Piątek to też ostatni dzień, by zrobić duże zakupy na weekend. Wiele sklepów będzie dziś czynna dłużej. Jutro mamy dzień świąteczny, więc markety będą zamknięte, tak jak na przykład w niedzielę handlową. Otwarte mogą być tylko małe sklepy, gdzie za ladą stanie właściciel. Podobnie będzie w niedzielę.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Iga Świątek, królową Toronto. Polka wygrywa tenisowy turniej w Kanadzie, pokonując Kazaszkę Jelenę Rybakinę w dwóch setach 6-2, 6-3. To był mecz pod całkowitą kontrolą Polki, a turniejowe zwycięstwo po 326 dniach to przełamanie słabszego momentu w karierze. Chcę ten tytuł zadedykować wszystkim tym, którzy walczą z hejtem. Trzymajcie się, skupcie się na sobie, bo wiecie, co jest najlepsze dla was. Mówiła Świątek podczas ceremonii kończącej turniej. Oprócz pucharu ponad miliona dolarów na koncie, Świątek może zapisać sobie 1000 punktów do rankingu WTA, a to oznacza, że awansuje na piąte miejsce w zestawieniu najlepszych tenisistek na świecie. Śląskie drużyny nie najlepiej będą wspominać eliminację do europejskich pucharów. W środę z Ligi Konferencji odpadł GKS, wczoraj Górnik Zabrze pożegnał się z marzeniami o Lidze Europy. Miał bowiem do odrobienia jednobramkową stratę do węgierskiego Ferencvaroszu, a w rewanżu zremisował 1-1, notabene strzelając niestety obie bramki, mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik.
2: Jest to szkoda, bo chłopacy zasłużyli na to iść do dogrywki. Ja tam wierzyłem, że już będzie ta dogrywka i mieliśmy tam jakiś ten plan jeszcze przygotowany, ale niestety ten błąd zdecydował, że nie awansujemy dalej.
1: Górnik spada do Ligi Konferencji, łatwo jednak nie będzie, bo tam już czeka AS Monaco. W ostatniej rundzie eliminacji zagra także Raków, za to w Lidze Europy walczą jeszcze Jaga i być może Lech Poznań, który rozegra przełożone spotkanie z KL Klaksvik. Włoszki wygrywają siatkarski memoriał Agaty Mrus-Olszewskiej. W meczu o zwycięstwo rozbiły Polki 3-0 w setach do 16, 21 i 20. Turniej był ostatnim sprawdzianem przed Mistrzostwami Europy, które startują równo za tydzień.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Piątek w regionie zapowiada nam się pogodnie, z temperaturami w okolicach 26 stopni Celsjusza w dzień, w nocy spadek temperatur do 9 kresek, wiatr od 20 do 40 km na godzinę, powieje nam dzisiaj ze wschodu, ciśnienie 1021 hektopaskali, no i ten biometr, który zapowiada się niekorzystny, ale w sobotę i w niedzielę, proszę bardzo, powyżej 30 stopni Celsjusza. Idealny czas na świętowanie, no i też, kto wie, może nam małą wycieczkę w plener?
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-krętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep ProRowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
5: Reklama.
3: Trendy start w Trendy Radio.

Witam serdecznie po godzinie 7:00, to jest piątek, jak to niektórzy już mawiają od samego rana, weekendu początek. No, trzymamy kciuki za ten słoneczny weekend, trzymamy również za kolejne wakacyjne dni, aby tego słońca, które w prognozie pogody nam meteorolodzy fundują, nie zabrakło również realnie. A muzyka, którą przygotowaliśmy dla was, też zawiera hity, które przysyłacie do mnie na trendystart@trendradio.pl. Jeśli macie ciekawe tematy, również nie bójcie się ich przesyłać. Radiowy Messenger czeka, a co przed weekendem słychać, dzisiaj też wam będziemy podpowiadać w ciągu dnia. Zresztą, no, wakacje, więc dzieje się sporo.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Sąsiedzie, pierwsze polskie gruszki w MPM i od razu za połowę ceny. Pyszne, wczesne, soczyste. Idealne do chrupania na świeżo. Teraz kupisz je w MPM tylko po 6 zł za kilogram. Tak, polskie wczesne gruszki w MPM 6 zł za kilo. Aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
3: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy!
4: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
6: Pobudka, wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
0: Reklama.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
8: Moi drodzy, dzisiaj 14 dzień sierpnia, a więc Maksymilian, Eusebiusz, Elżbieta, Alfred, Marceli i Kalikst świętują imieniny. Dzisiaj 226 dzień roku, który

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Droga rolnicza w Iwoniczu już gotowa. W ramach zadania wykonano karczowanie terenu wraz z korytowaniem drogi, utwardzenie nawierzchni kruszywem, oczyszczenie rowów przydrożnych. Na realizację dwóch dróg rolniczych w Iwoniczu oraz Lubatówce gmina Iwonicz-Zdrój pozyskała 170 tysięcy złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej. Wyremontowana droga w Iwoniczu jest powiązana z kolejnym projektem, który pozwoli lepiej wykorzystać przyrodniczy potencjał tego miejsca. W ramach konkursu Czas na Podkarpackie edycja 3 gmina otrzymała 20 tysięcy złotych dofinansowania na realizację zadania związanego z budową ścieżki natury nad rozlewiskiem Bobrowym. Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie otrzymała ponad 22 tysiące złotych dofinansowania z Instytutu Książki w ramach programu Kraszewski Komputery dla Bibliotek. Do biblioteki trafią 4 komputery stacjonarne, oprogramowanie antywirusowe, drukarka laserowa, projektor multimedialny wraz z ekranem. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych oraz wyrównanie szans mieszkańców gmin o najniższych indywidualnych wskaźnikach zamożności poprzez wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy. Od 14 do 16 sierpnia w skansenie archeologicznym Karpacka Troja odbędzie się 14. Karpacki Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje angażujące publiczność. Dostępne będą m.in. tory łucznicze. Dzieci i młodzież zaproszone zostaną do udziału w turnieju archeologicznym oraz szkółce młodego wojownika, a miłośnicy dawnych kultur będą mogli uczestniczyć w warsztatach pisania głagolicą. Nie zabraknie emocjonujących widowisk. W programie znalazły się turnieje wojów, konkurs na najlepszy strój historyczny oraz rywalizacja o tytuł najsprawniejszego woja. Kulminacyjnym punktem sobotnich wydarzeń będzie widowiskowa bitwa o Gród. Festiwal to nie tylko rekonstrukcja i widowiska, ale również spotkanie z nauką i kulturą. Będą wykłady, a muzycznym dopełnieniem wydarzenia będą koncerty zespołu Lity Thaler.
2: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
1: Mieszkańcy regionu oraz turyści mogą już planować wyjątkowo intensywną sobotę, ponieważ 15 sierpnia na Błoniach przy ulicy Jaćmierskiej w Zarszynie odbędzie się pełne energii wydarzenie plenerowe pod hasłem Lato w gminie Zarszyn. Mówi Anna Pasternak, dyrektor GOK w Zarszynie.
3: 15 sierpnia zapraszamy na zarszyńskie Błonia, gdzie odbędzie się impreza Lato w gminie Zarszyn. Rozpoczynamy o godzinie 15 koncertem Orkiestry Dętej Lutnia Zarszyna. Następnie zobaczymy mażoletki Aura z Zarszyna i mażoletki Wiwit z Jaćmierza. Wystąpi również Anna Wojton, czyli Czarny Anioł, Daria Negra, no i około 20 Gwiazda Wieczoru, zespół Fil. Na zakończenie odbędzie się zabawa z DJ-em No Name. W czasie trwania imprezy dostępna będzie strefa gastronomiczna, stoiska handlowe i rękodzielnicze, dla dzieci darmowe dwuchańce oraz inne atrakcje i animacje. Dorośli będą mogli sprawdzić swoje możliwości na mobilnej strzelnicy. Serdecznie zapraszam.
1: Udział we wszystkich koncertach i strefach zabawy jest całkowicie bezpłatny. Jagody to niezwykle zdrowe owoce bogate w witaminę C, witaminy z grupy B, potas, magnez i fosfor, a także błonnik i przeciwutleniacze. Wspierają wzrok, obniżają poziom cholesterolu, wzmacniają odporność, działają przeciwzapalnie, pomagają w biegunkach i mogą zmniejszać ryzyko niektórych nowotworów, mówi dietetyk Magdalena Jaskółka.
4: Jagody są owocami niskokalorycznymi, mają około 50 kilokalorii na 100 gramów. Co więcej, mają niski indeks glikemiczny, czyli nie powodują skoków glukozy ani insuliny we krwi. Są bogactwem witamin, m.in. witaminy C. Tu koniecznie trzeba wspomnieć o antocyjanach. Są to składniki, które nadają jagodom fioletowy kolor, wspomagają serce i działają przeciwzapalnie. Także dobrze spożywać jagody, zwłaszcza teraz, kiedy jest na nie sezon i zdecydowanie warto po nie sięgać.
1: Jagody są niskokaloryczne i mogą być spożywane przez diabetyków.
0: Reklama.
5: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną. Materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw. Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Piątkowy ranek, a więc w regionie zaczyna robić się coraz tłoczniej na ulicach miast Podkarpacia i Małopolski. A jak wygląda sytuacja okiem Michała Sienickiego? Posłuchajmy teraz.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Jeszcze troszkę wolniej ulicami Piłsudskiego 17 stycznia w stronę Ronda Solidarności. Oczywiście nogę z gazu ściągamy w centrum oraz na ulicy Metzgera. Ruch w Krośnie jest średni, uważajmy bardziej na ulicach Podkarpackiej, Bieszczadzkiej oraz Korczyńskiej, Legionów, Podwalu i ulicy Grodzkiej, gdzie trwają prace drogowe. W Gorlicach uważajmy bardziej na Parkowej, Kościuszki, Bieckiej przy skrzyżowaniu z ulicą Skrzyńskich oraz ulicach Laskowskiego i Sienkiewicza.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Szukasz idealnego planu na gorący sierpniowy weekend? Mamy to! Już w piątek 14 sierpnia lokal Bajorki w Piliśnie przy Bujnowskiego 60 zaprasza na najgorętszą imprezę tego lata. Rozkręcamy parkiet od samego wieczora, a najlepsze dancingowe hity na żywo zagra dla Was niezastąpiony zespół Sami Swoi. Mało? O godzinie 21.30 scenę przejmuje absolutna gwiazda wieczoru. Uwielbiany i niesamowity zespół Toporki. To będzie totalne muzyczne szaleństwo. Sterami konsoli pojawi się również DJ Max, który podkręci imprezowy klimat. Bajorki Pilzno. Tu bije serce najlepszej zabawy. Do zobaczenia na parkiecie.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Dzień Energetyka. Tak, moi drodzy, dzisiaj takie święto zapisano nam w kalendarzu. To 14 dzień sierpnia, a ja tylko dodam, że ten dzień ustanowiono już w 1956 roku. Obecnie obchodzony jest 14 sierpnia na cześć patrona energetyków, świętego Maksymiliana Kolbego, który tego dnia w 1941 roku został zamordowany w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz.
5: Informujemy o tym, co ważne.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Łotwa i Finlandia ogłosiły alarm powietrzny. Powiemy czemu. W Polsce areszt dla Rosjanina, który miał planować zamach na obywatela USA. Świąteczny weekend. Jest apel policji do kierowców i wypoczywających nad wodą. Marcin Krzemiński. Na Łotwie ogłoszono alert zagrożenia powietrznego po namierzeniu i zestrzeleniu drona. Z powodu zagrożenia i możliwego naruszenia przestrzeni powietrznej Finlandia z kolei podjęła decyzję o czasowym wyłączeniu ruchu powietrznego nad częścią kraju. O niespokojnej nocy na wschodniej flance NATO Benedykt O'Connor.
2: Łotwa ogłosiła alert dotyczący zagrożenia powietrznego po tym, jak natowski myśliwiec zestrzelił drona w północno-wschodniej części kraju. Finlandia z kolei zdecydowała się na ograniczenie ruchu powietrznego i żeglugi w rejonie wschodniej Zatoki Fińskiej, uzasadniając decyzję możliwym naruszeniem fińskiej przestrzeni powietrznej. Wiele wskazuje na to, że powodem tych decyzji jest większa liczba ataków dronowych w regionie. Dziś w nocy Rosja poinformowała o zestrzeleniu nad obwodem leningradzkim 15 dronów. Eskalacja napięć w regionie i zwiększone ryzyko podjęcia przez Rosję aktów dywersji skłoniła z kolei estońskie władze do zamknięcia przejść granicznych z Rosją w godzinach nocnych.
1: Rosjanin, który przygotowywał zamach na obywatela USA w Polsce, aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Według śledczych 29-latek działał na zlecenie obcego wywiadu. Podejrzany planował zabójstwo osoby niewygodnej dla reżimu Władimira Putina. Do zamachu miało dojść w Warszawie, ale w ubiegłym tygodniu Rosjanina zatrzymali przy ulicy Wołoskiej policjanci z Wydziału do Walki z Terrorem. Później razem z funkcjonariuszami ABW zbierali dowody w tej sprawie.
3: Co przekuło się na przedstawienie mężczyźnie zarzutu między innymi przyjęcia zlecenia zabójstwa, a także czynienia przygotowania do jego zrealizowania.
1: Mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski. Mamy dane o inflacji w lipcu. Według danych GUS-u wyniosła dokładnie 3% w skali roku. Dla porównania w czerwcu ceny rosły w tempie 2,5%. W porównaniu z lipcem zeszłego roku najmocniej podrożał transport, aż o 7%. Czujność i przede wszystkim trzeźwość. Oto przed świątecznym weekendem apeluje policja. Choć kontrole będą wzmożone, funkcjonariusze przypominają o społecznej odpowiedzialności, bo to alkohol dominuje w tym czasie jako negatywny czynnik nad wodą oraz na drodze, mówi Andrzej Fiołek z lubelskiej policji.
4: Bywają lata, że nawet 90% osób, które utonęły podczas takiego letniego wypoczynku, jeziora, morze, to są właśnie mężczyźni. Pod wpływem alkoholu jest większość z nich.
1: W letnie weekendy wypadków na drogach jest mniej, ale częściej przekraczamy prędkość i to bywa zabójcze. Od przyszłego roku będzie można legalnie uniknąć podatku Belki. Prezydent podpisał ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Środki do 100 tysięcy złotych zgromadzone na OKI mają być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Teraz tak zwany podatek Belki zjada 19% odsetek z naszych oszczędności i inwestycji. Na osobistych kontach inwestycyjnych 25 tysięcy złotych będzie mogło być ulokowane w lokatach, reszta w inwestycjach, fundusze albo giełdę.

0: Info sportowe w Trendy Radio. Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek wygrywa turniej w Toronto, pewnie pokonując w finale Jelenę Rybakinę z Kazachstanu w dwóch partiach 6-2, 6-3. Jak mówi komentator tenisa Radosław Spiak, Świątek w Toronto pokazała moc.
1: W dość nietypowym momencie ta forma wróciła. To znaczy ważne oczywiście, że przed US Open, bo na koniec sierpnia się zaczyna ostatni wielki szlem w tym roku, ale myślę, że tak szczerze, to niewiele osób się spodziewało, że Iga jest w stanie bardzo dobry wynik osiągnąć jeszcze w tym turnieju.
0: A pozostałe tenisistki walczą już w Cincinnati. Polki ze zmiennym szczęściem. Magdalena Fręch wygrała z Chorwatką Antoniną Różić 6-2, 7-5. Kolejną rywalką łodzianki będzie Łotyszka Jelena Ostapenko. Z turnieju odpadła inna polska tenisistka Magdalinet, która przegrała z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę 0-6, 3-6. W Cincinnati zagra jeszcze Maja Chwalińska, ale ona, podobnie jak Świątek, przystąpi do turnieju od drugiej rundy. Do sensacji doszło w Szwecji. Tam Hammarby przegrało 0-1 z Rakowem Częstochowa w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Bramkę na wagę awansu dla ekipy spod Jasnej Góry zdobył Grek Stratos Sparnas, a od 54 minuty Raków grał z przewagą jednego zawodnika po drugiej żółtej, a w konsekwencji czerwonej kartce dla Amina Boudriego.
2: Czerwona karta doprowadziła do tego, że teoretycznie uważam, że powinniśmy się dłużej utrzymać przy piłce w budowaniu i no nie pozwolić Hammarby na tak długą kontrolę meczu z piłką w tej sytuacji.
0: A mówił trener medalików Dawid Kroczek. Raków w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji zagra z Hajdukiem Split. Z kolei Górnik Zabrze zmierzy się z AS Monaco. Brytyjka Emmy Hunt, najlepszą sprinterką Europy, 24-latka, była najszybsza w biegu na 200 metrów podczas mistrzostw w Birmingham. Wcześniej sięgnęła po złoto na 100 metrów, pokonując m.in. Polkę Ewę Swobodę.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Piątunio zawitał. Dzisiaj zachmurzenie małe nad Podkarpaciem i nad Małopolską, a jeśli chodzi o wskazania termometrów z Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa, Jasła, to zobaczymy dzisiaj do 27 stopni Celsjusza w dzień. W nocy temperatury mają spaść poniżej 10 kresek. Wiatr ze wschodu w porywach 40 km na godzinę. Jak mówią synoptycy, dzień zapowiada nam się bez opadów, a barometr pozostaje niekorzystny.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
8: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
10: Reklama.
11: Trendy start w Trendy Radio.
12: We'll be right back.
4: Minęła godzina 8, to poranek Trendy Start, zwiastujący nadejście weekendu. Jutro dzień świąteczny, bo to 15 dzień sierpnia nam się szykuje. A dzisiaj, 14 sierpnia, zabieramy was do muzycznej krainy od samego rana, przekazując tą dobrą informację. Wakacje trwają, wprawdzie już niewiele ich pozostało, ale no u nas zawsze gorące, słoneczne hity rządzą. I dzisiaj też obiecuję, że takowych nie zabraknie do godziny 11. To właśnie do tej godziny jesteśmy razem z wami. Poranna zmiana, Łukasz Michtal, kłaniam się bardzo niziutko i gram dla was kolejne wielkie hity.

0: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
1: Sąsiedzie, masz ochotę na coś słodkiego i soczystego? W MPM czekają jasne winogrona ze słonecznej Italii w świetnej cenie. Tylko 7 zł za kilogram. Tak, duże soczyste winogrona do podjadania, na stół i na letnią przekąskę. W MPM teraz tylko 7 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
2: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, krętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To jest piątek, to jest program Trendy Start, a przed nami teraz rozmowa dnia, na którą zapraszam.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
2: Przed nami święto Wniebowzięcia Matki Bożej, nazywane też świętem Matki Bożej Zielnej. Skąd wzięło się to święto i co upamiętnia, o tym porozmawiamy z księżmi, którzy są już po drugiej stronie telefonu, księdzem Mateuszem Łachmankiem, księdzem Rafałem Kłosem i księdzem Michałem Piętką. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków amen. Witamy serdecznie.
2: Tak zwane święto Matki Bożej Zielnej, święto Wniebowzięcia Matki Bożej. Co ono upamiętnia i dlaczego ono jest ważne dla Kościoła?
4: Ksiądz Mateusz Łachmanek, wikariusz w parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Czuczcu. Może na początku warto w ogóle wspomnieć o kulcie maryjnym, skąd on jest w naszym Kościele. My jako katolicy jesteśmy często postrzegani jako ci, którzy w sposób szczególny czczą Matkę Najświętszą. Nieraz właśnie może czasami ktoś powie, że troszkę do przesady. Ja myślę, że właśnie warto jest takie rozmowy rozpocząć na początku właśnie od kultu maryjnego, że Matka Boża jako ta, która dała nam Jezusa Chrystusa, którą Pan Bóg się posłużył, żeby dać nam na świat Jezusa Chrystusa, jest świętą, która była człowiekiem takim samym jak my, no ale traktowaną jest w sposób szczególny, dlatego właśnie, że no nie można sobie wyobrazić bliższej relacji z Jezusem Chrystusem niż noszenie Go w swoim łonie, niż wydanie Go na świat, niż jakby taka łaska, kiedy Pan Bóg się posługuje osobą, żeby dać Syna Bożego na świat. Więc właśnie Matka Boża jest traktowana przez nas katolików jako święta, ale święta szczególna, największa spośród wszystkich świętych, bo ta, która była najbliżej Jezusa Chrystusa. I często właśnie święta, takie jak Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, czy wszelkie inne święta maryjne, różne nasze nabożeństwa maryjne, one nam pomagają spojrzeć na Matkę Bożą jako na taką kobietę, która nas tak naprawdę rozumie, wie, kim jesteśmy, czego potrzebujemy, ale też dzięki niej nam jest dużo łatwiej skomunikować się z Panem Bogiem. Ona jest taką naszą pośredniczką. Oczywiście uznajemy, że jedynym pośrednikiem jest Jezus Chrystus, natomiast Matka Boża, Matka Najświętsza jako największa spośród wszystkich świętych, ona jest tą, której naprawdę ufamy i decydujemy się przez jej ręce powierzyć nasze sprawy, nasze prośby, nasze modlitwy. I myślę, że tutaj to jest taki pierwszy punkt, od którego należy wyjść wtedy, kiedy mówimy o świętach maryjnych, że jest ona świętą, która nas rozumie, która chce nasze sprawy przedstawiać Panu Bogu i której po prostu jako naszej Matce ufamy.
2: Wiara w Wniebowzięcie Matki Bożej była dość długo zakorzeniona w Kościele, jednak formalnego zapisu dogmatycznego doczekała się, no, można powiedzieć, już w czasach nam współczesnych.
3: Ksiądz Rafał Kłos, wikariusz parafii w Kołaczycach. Tak, historia kultu maryjnego, kultu związanego z celebracją Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jest daleko bardziej posunięta historycznie, aniżeli sam dogmat. Dogmat został ogłoszony przez papieża Piusa XII w 1950 roku i był swego rodzaju potwierdzeniem, ukoronowaniem tego kultu maryjnego związanym z tradycją jej

0: wynagrodzeniem jej wyjątkowego życia, daru, ofiary ze swojego życia, ofiary z siebie była właśnie ta wyjątkowa godność, którą obdarzył ją Bóg, iż właśnie ciałem i duszą została wzięta do nieba. Więc ten kłód jest daleko bardziej posunięty czasowo i wiekowo, aniżeli sam dogmat. I w 1950 roku oficjalnie papież po prostu potwierdził to, co przez wieki Kościół widział w osobie Matki Najświętszej i potwierdził to, w jaki sposób Kościół celebrował jej zaśnięcie i wniebowzięcie.
1: Pierwsze skojarzenie z świętem wniebowzięcia Matki Bożej to właśnie święcenie ziół. Także w tradycji ludowej rozpoczynają się też dożynki, święto plonów. Zwyczaj święcenia ziół ma też swoją głęboką symbolikę.
2: Ksiądz Michał Piętka, wikariusz parafii błogosławionej Karoliny w Rzeszowie. Jeżeli popatrzymy na piękną tradycję święcenia ziół, musimy ją rozpatrywać w takich trzech płaszczyznach, elementach. Pierwszy to jest tradycja, drugi to jest symbolika i czy to jest pewna kultura naszego kraju, Polski. Jeżeli chodzi o tą pierwszą część, czyli tradycję, tradycja nam powie i przypomni, że apostołowie w miejscu, gdzie dokonało się zaśnięcie, w niebowzięcie Świętej Maryi Panny, zamiast ciała znaleźli właśnie kwiaty i zioła i to jest ta pierwsza warstwa tradycyjna. Druga warstwa, czyli warstwa symboliczna przypomina nam o tym, że symbol, zwyczaj święcenia ziół przypomina nam o tym, że człowiek powinien być doskonały, zbawiony i zdrowy, czego uosobieniem jest sama Matka Boża, sama Maryja. I według bardzo starej tradycji w tym bukiet do poświęcenia w tym dniu wiązano 7 lub 77 różnych ziół, zbóż, a później również kwiatów. Jak wiemy, siódemka już w Starym Testamencie jest symbolem doskonałości, więc ma nam przypominać o tym, że mamy się stawać doskonali jak Matka Boża, żeby właśnie osiągnąć tą chwałę bycia w niebie. I wreszcie trzecia warstwa, czyli ta tradycja w Polsce, wiąże się w niebowzięcie, to jest czas mniej więcej zakończenia żniw, czyli zbierania plonów, przede wszystkim tego, co rosło na tych polach, które ludzie własnymi rękami uprawiali, pielęgnowali i dbali. I ta owa dożynkowa właśnie wiązanka musiała zawierać pokruszone kłosy, pszeniczy, żyta, jęczmienia i owsa. Obowiązkowe było, żeby to przygotowywać jako właśnie podziękowanie za ten dar, który otrzymaliśmy, dzięki któremu możemy żyć, wzrastać, po prostu egzystować, ale także z prośbą o to, żeby te plony w przyszłości również były takim Bożym błogosławieństwem dla nas tutaj żyjących na ziemi.
1: Czyli taka tradycja z bardzo bogatą symboliką.
0: Tak, dokładnie.
1: Ja dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi byli księża Mateusz Łachmanek, Rafał Kłos i Michał Piętka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Dziękujemy.
4: Dziękujemy bardzo.
5: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: 13 wykonawców jest zainteresowanych modernizacją ponad 9-kilometrowego fragmentu DK73 Pilzno-Brzostek. Przebudowywany odcinek DK73 przebiega przez gminy Pilzno oraz Brzostek. Trasa w większości prowadzi przez obszary intensywnej zabudowy mieszkaniowej, częściowo zagrodowej i rolniczej. W bezpośrednim sąsiedztwie drogi funkcjonują także punkty handlowe oraz usługowe, co dodatkowo zwiększa liczbę użytkowników drogi, w tym pieszych. Ponad 9-kilometrowy odcinek DK73 będzie dostosowany do parametrów drogi klasy GP ze wzmocnioną nawierzchnią do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś. Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku Pilzno-Brzostek to nie tylko inwestycja ważna lokalnie, ale także istotny krok w stronę poprawy bezpieczeństwa i rozwoju komunikacyjnego tej części województwa podkarpackiego. Mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.
2: Wybrany wykonawca zrealizuje inwestycje w formule projektuj i buduj. Na cały proces przewidzieliśmy 39 miesięcy, w tym 20 miesięcy na przygotowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, czyli tak zwaną decyzję ZRID, oraz 19 miesięcy na roboty budowlane. W ramach zadania przebudujemy 10 skrzyżowań, 3 obiekty mostowe i 21 przepustów. Wybudujemy też ponad 13 km ciągów pieszo-rowerowych oraz 17 zatok autobusowych. Rozbudowa DK73 między Pilznem a Brzostkiem jest to inwestycja, która przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo, przepustowość i komfort podróżowania na jednym z ważniejszych ciągów komunikacyjnych naszego regionu.
1: W ciągu drogi krajowej powstaną też 3 nowe obwodnice – Pilzna, Brzostku i Kołaczyc oraz Jasła. Obwodnice Jasła i Pilzna są już w realizacji. Wykonawcy prowadzą prace projektowe i przygotowują dokumenty niezbędne do złożenia do wojewody podkarpackiego wniosku o wydanie decyzji ZRID. Burmistrz gminy Jedlicze oraz Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu zapraszają wszystkich mieszkańców oraz gości na tegoroczne dożynki gminne. Święto Dziękczynienia za zebrane plony odbędzie się w sobotę na placu targowym Mój Rynek w Jedliczu. Wydarzenie rozpocznie się mszą świętą o godzinie 15. Później nastąpi przemarsz uroczystego orszaku dożynkowego na miejsce wydarzenia, gdzie odbędą się oficjalne uroczystości. Wieczorna część artystyczna zapowiada się niezwykle widowiskowo. Na scenie zaprezentują się zespoły Jarzębina, Magnolia oraz Tanie Dranie. Zwieńczeniem dożynkowego świętowania będzie huczna potańcówka pod gwiazdami, którą poprowadzi zespół Heaven.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: W sobotę w Jaśle odbędą się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego. Sobotnie obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczną się o godzinie 9 mszą świętą w intencji ojczyzny w Kościele Ojców Franciszkanów. Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy wydarzenia przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej przemaszerują do Parku Miejskiego, gdzie pod grobem nieznanego żołnierza odbędzie się ceremonia złożenia kwiatów. O godzinie 11 rozpocznie się koncert laureatów 8. Konkursu Poezji Pieśni Patriotycznej Niepodległa Niepokorna. Z kolei w niedzielę 16 sierpnia przy ulicy Sroczyńskiego odbędzie się kolejna edycja memoriału kawaleryjskiego majora Henryka Dobrzańskiego Kubala, mówi Patrycja Bimkiewicz z Urzędu Miasta w Jaśle.
4: Serdecznie zapraszamy na patriotyczny weekend do Jasła. 15 sierpnia w Jaśle odbędą się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego, a już następnego dnia, w niedzielę, na Łąkach Hubalowych kolejna edycja memoriału majora Henryka Dobrzańskiego Hubala. Szczegóły obu wydarzeń dostępne są na stronie internetowej miasta Jasła. Zapraszamy.
1: Podczas memoriału odbędą się m.in. konkursy kawaleryjskie, władania lancą i szablą, pokazy musztry konnej, pokazy kaskaderki konnej oraz wystawa sprzętu kawaleryjskiego.
0: Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
5: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
10: Mamy quady dla każdego.
9: Zapraszamy.
11: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep Pro Rowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
0: Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Piątkowy ranek, a my znowu dzisiaj przewieziemy się ulicami Podkarpacia i Małopolski. Sytuację na drogach regionu monitoruje Michał Sienicki, więc kierowcy, dajcie głośniej obowiązkowo.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Wyjeżdżamy na drogi naszego regionu po raz kolejny. Najpierw jedziemy przez ulicę Jasła, spowolnienia na dojazdach do Ronda Solidarności oraz w centrum miasta zwalniamy i uważajmy bardziej na ulicy Mickiewicza, na Piłsudskiego, przyhamujemy przed skrzyżowaniami. W Gorlicach ruch jest umiarkowany, troszkę wolniej ulicami Parkową i Kościuszki. W Krośnie odrobinę wolniej na ulicach Niepodległości i ulicy Korczyńskiej, utrudnienia na ulicy Grodzkiej, troszkę wolniej ulicą Jagiellońską.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Trendy Radio na wakacjach.
1: Zbliża się weekend, a my już dzisiaj w piątek, 14 sierpnia, zapraszamy Was bardzo serdecznie na to, co dziać się będzie podczas Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego. Oczywiście sobota i niedziela, 15-16 dzień sierpnia, to finałowe dni Wielkiego Odpustu. Jest to też największe tradycyjne wydarzenie religijno-kulturalne w regionie, przyciągające tysiące pielgrzymów. Już w sobotę odbywa się uroczysta suma odpustowa z procesją, a w niedzielę w ramach obchodów jubileuszowych przewidziano m.in. oprawę muzyczną w wykonaniu sanockiego chóru kameralnego. Jeśli jesteście zainteresowani większą ilością wydarzeń kulturalnych z Podkarpacia i Małopolski, bądźcie ze mną już w dzisiejszym programie po godzinie 10. Tymczasem na zegar zbliża się 9. Chwila muzyki, a później wiadomości.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rząd interweniuje. Od poniedziałku paliwo będzie tańsze. Na weekend wracają upały. Najgorącej będzie na zachodzie. Jest większy niż Jezus w Świebodzinie.
2: Fajnie to wygląda.
1: Jutro w Konotopiu inauguracja gigantycznego pomnika Matki Boskiej. Marcin Krzemiński. Od poniedziałku paliwo będzie tańsze. Rząd uruchamia kolejną odsłonę programu ceny paliw niżej. Oszczędność dla kierowców ma wynieść około złotówki na litrze. O szczegółach Szymon Kępka.
3: Program ma obniżyć ceny paliw na dwa sposoby. Pierwszy to niższy VAT z 23 do 8%. Dzięki temu kierowcy mają zapłacić mniej za litr paliwa. Premier Donald Tusk.
4: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr w porównaniu do tego, jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
3: Drugi element programu to maksymalna cena paliwa. Minister energii będzie w drodze rozporządzenia ustalał górny poziom cen.
5: Polska będzie w absolutnej czołówce europejskiej, jeśli chodzi o najniższe ceny paliw. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
3: Dotychczas program CPN kosztował budżet państwa około 4 700 000 000 zł.
1: Wracają upały. Dziś ostrzeżenia pierwszego stopnia będą dotyczyć tylko krańców zachodnich, tam do 31 stopni, ale jutro już gorąco będzie w większości kraju, na zachodzie nawet 35. I to istotna informacja dla osób, które chcą wziąć udział w sobotnich obchodach Święta Wojska Polskiego, organizowanych w całym kraju. W regionach, gdzie temperatury mają być najwyższe, organizatorzy apelują o zabranie ze sobą wody i nakryć głowy. Nie wykluczam, że mamy do czynienia z aktem zdrady narodowej. Tak o najnowszej odsłonie sprawy Marcina Romanowskiego mówi premier Donald Tusk. Były wiceminister sprawiedliwości z rządu PiS ubiega się o listę żelazny. Podpisany przez niego wniosek został wysłany z zależnego od Rosji Naddniestrza. Władze Mołdawii nie mają informacji o tym, by Romanowski przekroczył granice tego kraju czy separatystycznego regionu. Dziś ostatnie pożegnanie znanego i popularnego dziennikarza Andrzeja Morozowskiego. Uroczystości rozpoczną się za godzinę na Powązkach Wojskowych w Warszawie i będą miały charakter otwarty. Każdy będzie mógł pożegnać dziennikarza. Odprowadzenie na cmentarz w Pyrach ma się już odbyć w gronie prywatnym. Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia, miał 69 lat. Wielkie odliczanie. Już jutro poświęcenie figury Matki Boskiej w Konotopiu w Kujawsko-Pomorskim. 55-metrowa konstrukcja w szczerym polu już teraz nie narzeka na brak popularności.
6: Ciekawość jest, nie? Zobaczyć, popatrzeć.
2: Fajnie jest, fajnie to wygląda, tak?
1: Ufundowana przez biznesmena Ryszarda Karkosika Matka Boska w Konotopiu to już oficjalnie najwyższy tego typu obiekt w Europie. Wyższy nawet od słynnego Jezusa ze Świebodzina, bo 2,5 metra. Figurę widać z daleka, na przykład jadąc krajową dziesiątką z Lipna do Torunia. Będzie można na nią wejść, przewidziano bowiem taras widokowy.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. Iga Świątek sięgnęła po swój 26. tytuł w karierze. Wygrała turniej tenisowy rangi 1000 w Toronto. W finale, nie dając szans Jelenie Rybakinie z Kazachstanu, wygrywając 6-2, 6-3.
2: Brakuje mi słów, bo ten sezon był pełen wybojów, więc skoro tu jestem, trzymam trofeum, to wiele dla mnie znaczy. Jestem szczęśliwa i dumna.
1: Mówiła dziennikarzom na konferencji prasowej. Świątek jest drugą Polką w historii, która wygrała kanadyjski turniej. 12 lat temu triumfowała w Kanadzie Agnieszka Radwańska. Z kolei panowie grali w Montrealu, a finał był wewnętrznym pojedynkiem Amerykanów. Rozstawiony z numerem 5 Ben Shelton pokonał Brandona Nakashimę 6-3, 7-6 i obronił tytuł wywalczony przed rokiem w Toronto. Słodko-gorzki wieczór kibicom piłkarskim

0: życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj na termometrach Podkarpacia i Małopolski zobaczymy w okolicach 27 stopni Celsjusza w dzień. W nocy te temperatury mają spaść delikatnie poniżej 10 kresek. Ciśnienie 1020 hektopaskal i sprawia, że też i biomet mamy niekorzystny. No a generalnie dzień zapowiada nam się bez opadów. A weekend słoneczny i z temperaturami powyżej 30 stopni Celsjusza.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
7: Pobudka, wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji.
8: Doktor materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
2: Reklama.
0: Trendy start w Trendy Radio.
1: Już po 9 na zegarze Trendy Radio, więc witamy Was w kolejnej godzinie programu Trendy Start. W tej godzinie poranny przegląd prasy, o który zadba Magdalena Machowska. Bądźcie z nami w dalszym ciągu.

0: Radio. Trendy Radio. To trendy, hity. Wszechczasów.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w piątek, który dla wielu okazuje się być już weekendem. Jak go spędzacie? Możecie pisać na naszym Facebooku, a za chwilkę przegląd prasy i dziś zaczniemy kartkowanie gazety od Gazety Krakowskiej.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Sąsiedzie, pierwsze polskie gruszki w MPM i od razu za połowę ceny. Pyszne, wczesne, soczyste. Idealne do chrupania na świeżo. Teraz kupisz je w MPM tylko po 6 zł za kilogram. Tak, polskie wczesne gruszki w MPM 6 zł za kilo. Aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
3: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep Pro Rowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
4: Szukasz idealnego planu na najbliższą sobotę? Gmina Zarszyn zaprasza na najgorętsze wydarzenie tego sezonu. Już 15 sierpnia od godziny 15 na Błoniach przy ulicy Jaćmierskiej rusza wielka impreza Lato w gminie Zarszyn. Imprezę rozpocznie uroczysty koncert lokalnej orkiestry dętej Lutnia z Zarszyna. Zaraz po nich scenę przejmą mażoretki Aura z Zarszyna oraz Vivid z Jaćmierza. O godzinie 18 scenę rozgrzeje Daria Negra ze swoim hitowym utworem Czy zatańczysz? A o 20 wystąpi wyczekiwana gwiazda wieczoru, zespół Phil. Piotr Kupicha zaśpiewa na żywo legendarne przeboje, A gdy jest już ciemno oraz Jak anioła głosy. Całość zwieńczy szalona dyskoteka pod gwiazdami, którą rozkręci DJ No Name. Zabierz rodzinę i znajomych. Wstęp na wszystkie koncerty jest całkowicie wolny. Do zobaczenia w Zarszynie.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
6: Na początek w przeglądzie prasy Gazeta Krakowska. Pierwszy temat. Samochody nauki jazdy stały się sporym problemem dla Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Blokują przejazd karetkom oraz utrudniają dojazd zarówno pracownikom, jak i pacjentom. Lecznica interweniuje w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego oraz Zarządzie Dróg i Komunikacji w Tarnowie. I kolejny temat. Płatne hulajnogi elektryczne na ulicach Oświęcimia dają się we znaki mieszkańcom. Porzucane przez użytkowników, gdzie popadnie, jednoślady utrudniają życie pieszym. Dochodzi do niszczenia elewacji posesji, a jej kierowcy muszą uważać na leżące w różnych miejscach hulajnogi. Zaglądamy dalej. W Bartnem, jednej z najbardziej charakterystycznych miejscowości dawnej Łękowszczyzny, trwa realizacja wyjątkowej inwestycji kulturalnej. Przy zabytkowej cerkwi grecko-katolickiej pod wezwaniem świętego Kosmy i Damiana powstają dwie zrekonstruowane łękowskie chyże, które staną się główną siedzibą tworzonego Muzeum Kamieniarstwa Ludowego, nowego oddziału Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach. Jeszcze ten temat w gazecie. Tuż przed zachodem słońca i oczekiwanym zaćmieniem, tuż spod Beskidu w Tatrach, nielegalnie wystartował paralotniarz. Oprócz złamania zakazu lotów i poruszania się poza szlakiem, mężczyzna zabrał na pokład dwie dodatkowe osoby, w tym dziecko. Sprawca musi się liczyć z poszukiwaniem go przez Cyber Ranger z TPN. Więcej o tym poczytacie w Gazecie Krakowskiej, a za chwilkę przegląd prasy i będziemy kartkować Gazetę Codzienną Nowiny.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Brzozowie.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Posłuchajmy teraz raportu policyjnego.
3: Bez wypadku mija dzisiejszy poranek na drogach Podkarpacia. Policjanci wyjaśniają okoliczności jedynie niegroźnych kolizji. Po godzinie 7.30 w Porębach Dymarskich w powiecie kolbuszowskim kierujący Renault zderzył się z sarną. Około godziny 8.00 przeworscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów osobowych, do którego doszło w miejscowości Niżatyce. Natomiast na rondzie Unii Europejskiej w Rzeszowie około godziny 8.20 doszło do kolizji Cupry i Volkswagena. W tych zdarzeniach nie ucierpiała żadna osoba.
2: Dziękujemy funkcjonariuszom Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie za informację. Życzymy bezpiecznej drogi.
1: Z nami bezpiecznie. Do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Kolejne znaczące środki zewnętrzne trafią do powiatu gorlickiego. 10 sierpnia w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie podpisano umowy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powiat gorlicki otrzyma ponad 4 miliony złotych dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej Libusza-Kryk na dwóch odcinkach w miejscowości Kryk. Planowana inwestycja obejmie przebudowę drogi powiatowej oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Jej realizacja przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury drogowej, zwiększenia bezpieczeństwa oraz komfortu wszystkich użytkowników trasy, kierowców, pieszych i rowerzystów. Dla mieszkańców Krygu i okolic oznacza to poprawę warunków codziennego poruszania się oraz bezpieczniejszą infrastrukturę odpowiadającą na potrzeby lokalnej społeczności. W dniach 3 do 12 września na terenie województwa podkarpackiego prowadzona będzie jesienna akcja do ustnych szczepień dzikich lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepionka będzie wykładana z samolotów z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych, a w pobliżu osiedli ludzkich również ręcznie. Nie należy podnosić ani dotykać znalezionych przynęt. Przynęty dotykane przez ludzi nie są przyjmowane przez lisy. W przypadku kontaktu z przynętą należy dokładnie umyć miejsce kontaktu wodą z mydłem. W okresie prowadzenia szczepień oraz przez 14 dni po zakończeniu akcji zaleca się na terenach objętych szczepieniem trzymanie w zamknięciu mięsożernych zwierząt domowych. Akcja szczepień jest elementem prowadzonego cyklicznie programu zwalczania wścieklizny wśród dzikich lisów. Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej zaprasza do udziału w grupie Droga. To otwarte i bezpłatne spotkanie dla osób z doświadczeniem przemocy, podczas których można otrzymać wsparcie emocjonalne, poszerzyć wiedzę i wymienić się doświadczeniami w atmosferze szacunku oraz zrozumienia. Najbliższe odbędzie się w poniedziałek, 17 sierpnia. Celem grupy jest m.in. udzielanie wsparcia emocjonalnego, wzmacnianie poczucia siły i sprawczości, wymiana doświadczeń i przeciwdziałanie izolacji. Spotkania są bezpłatne, bez rejonizacji, nie obowiązują na nie też żadne zapisy. Odbywają się w każdy trzeci poniedziałek miesiąca o godzinie 17 w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej. W strefie odkrywania wyobraźni i aktywności Sowa w Ryglicach pojawiło się 10 nowych interaktywnych eksponatów z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W wystawie znalazły się śmigiełko, spacer z funkcją, zbuduj łuk, powietrzna armata, parkietaż, sznurkograf, łoże fakira, rysowanie z opóźnieniem, przetestuj pamięć oraz złap mnie. O szczegółach mówi Marta Kozioł, dyrektor Centrum Kultury w Ryglicach.
2: Czeka m.in. eksponat śmigiełko, spacer z funkcją, zbuduj łuk, powietrzna armata czy parkietaż. To tylko niektóre z tych eksponatów. Myślę, że tym, który cieszy się największą popularnością, jest w tym momencie łoże fakira, które można zobaczyć i zbadać, położyć się na nim, zobaczyć, jak to się dzieje, że ten fakir jest w stanie się położyć na gwoździach. Więc ten eksponat czeka na wszystkich chętnych w naszej strefie Sowa w Ryglicach. Przypomnę adres na ulicy Łyczków 3. Jesteśmy dostępni dla wszystkich osób zainteresowanych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30 oraz w każdą niedzielę w godzinach od 10.30 do 17.30.
1: Nowe atrakcje to idealna propozycja na rodzinny wypad, szczególnie podczas wakacji.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
4: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz. Węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też. To poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
8: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
11: Szukasz idealnego planu na gorący sierpniowy weekend? Mamy to! Już w piątek 14 sierpnia lokal Bajorki w Piliźnie przy Bujnowskiego 60 zaprasza na najgorętszą imprezę tego lata. Rozkręcamy parkiet od samego wieczora, a najlepsze dancingowe hity na żywo zagra dla Was niezastąpiony zespół Sami Swoi. Mało, o godzinie 21.30 scenę przejmuje absolutna gwiazda wieczoru. Uwielbiany i niesamowity zespół Toporki. To będzie totalne muzyczne szaleństwo. Za sterami konsoli pojawi się również DJ Max, który podkręci imprezowy klimat. Bajorki Pilzno. Tu bije serce najlepszej zabawy. Do zobaczenia na parkiecie.
12: Reklama.

0: Trend Radio z Wami na wakacjach.
1: Za nami w przeglądzie prasy Gazeta Krakowska, przed nami Gazeta Codzienna Nowiny. Dziś w gazecie między innymi o rozbudowie oświetlenia ulicznego w Jaśle, będzie też o urodzonych trójaczkach w Rzeszowie. To wszystko w kolejnej części przeglądu prasy, która już za chwilę, a teraz coś pod ten wakacyjny sierpniowy weekend. Walking on the Sunshine, Katrina and the Waves.

0: Reklama. Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
1: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunchips. Wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów. A z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie.

Dzisiejszy przegląd prasy zakończymy kartkowaniem Gazety Codziennej Nowiny i pierwszy temat. W Jaśle modernizowane jest i rozbudowywane oświetlenie uliczne. Nowe słupy oświetleniowe z oprawami LED wkrótce staną m.in. przy ulicy Wiejskiej. Prace zakończą się jeszcze w sierpniu. Łącznie w mieście przybędzie 30 nowych słupów, z czego 19 na ulicy Wiejskiej. Inwestycja w tym przypadku jest wykonywana w porozumieniu z gminą Jasło. Zaglądamy dalej i kolejny temat. Mieszkańcy gminy Gać w powiecie przeworskim powinni zachować szczególną ostrożność. W ostatnim czasie na terenie gminy zaobserwowano wilki. Urząd gminy wydał komunikat, w którym przypomina o zasadach bezpieczeństwa i apeluje o zabezpieczenie zwierząt oraz zgłaszanie przypadków pojawienia się drapieżników w pobliżu zabudowań. I jeszcze ten temat. Karol jest najstarszy, kilkadziesiąt sekund młodszy od niego Julek. Teodorowi na świat tak bardzo się nie śpieszyło, bracia musieli na niego poczekać kolejnych kilkanaście sekund. Mama Karolina wciąż jeszcze ze szpitalnego łóżka przyznaje, że wieść o potrójnej ciąży był dla niej i dla męża szokiem, ale się z nim szybko uporali. W końcu oboje mieli w rodzinach przypadki ciąż bliźniaczych o urodzonych trojaczkach w Rzeszowie. Poczytacie w Gazecie Codziennej Nowiny i tam też poczytacie kolejny temat. Wszystkie szlaki piesze, ścieżki przyrodnicze i parkingi Bieszczadzkiego Parku Narodowego będą dostępne podczas rozpoczynającego się w piątek długiego weekendu. Pracownicy parku spodziewają się dużego ruchu i zachęcają turystów do rozpoczynania wycieczek we wczesnych godzinach. I tym tematem zakończymy dzisiejszy przegląd prasy. Dobrego weekendu życzę, słonecznej pogody. W tym przeglądzie prasy to już wszystko. Dziękuję bardzo.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Gazety z Podkarpacia i Małopolski przeglądnięte od deski do deski. Najciekawsze artykuły pojawiły się również na naszej antenie, prezentując wydarzenia z Podkarpacia i Małopolski. Magdalena Machowska w tym tygodniu dbała o to, aby nie zabrakło również cennych wiadomości w tym punkcie poranka. Tymczasem przed godziną 10 mamy dla was jeszcze chwilę muzyki, a później wiadomości.

0: Czas już na prognozę pogody. Dzisiaj w regionie od samego ranka dominuje nam zachmurzenie małe i też niewiele zmieni się w drugiej części dnia. Jeśli chodzi o wskazania termometrów z Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa, Mielca czy Dębicy, na termometrach zobaczymy do 27 stopni Celsjusza w dzień. W nocy temperatury spadną w okolice 9 kresek. Biometr jest niekorzystny, ciśnienie 1021 hektopaskali i do tego wszystkiego jeszcze wiatr wschodni w porywach 40 km na godzinę.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Już jutro, świąteczna sobota, pracownikowi należy się za to wolne. Dopiero za miesiąc eksperyment procesowy w sprawie tragedii w łódzkim akwaparku. Iga Świątek wraca na tenisowe szczyty. Marcin Krzemiński. Już jutro w niebo wstąpienie Najświętszej Maryi Panny i święto Wojska Polskiego. A że święto wypada w sobotę, to pracodawca musi oddać pracownikowi dzień wolnego. Nieudzielenie wolnego jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, mówi Przemysław Worek z Państwowej Inspekcji Pracy.
3: Decyzja, kiedy ma pracodawca zapewnić taki dzień wolny, należy do pracodawcy. I może to być zarówno w piątek, bądź w poniedziałek, albo w kolejne dni okresu rozliczeń.
2: Jeżeli pracownik przebywa na urlopie bądź zwolnieniu lekarskim w czasie święta, pracodawca nie musi oddawać dnia wolnego. Pracodawca, który nie wyznaczy pracownikom dnia wolnego za jutrzejsze święto, popełnia wykroczenie, które zagrożone jest karą grzywny do 60 tysięcy złotych. A propos świątecznej soboty, to przypominam, piątek jest ostatnim w tym tygodniu dniem, w którym można zrobić zakupy. Niektóre sklepy będą nawet czynne dłużej. Jutro natomiast większość sklepów będzie nieczynna, podobnie oczywiście w niedzielę, która w tym tygodniu jest niehandlowa. Otwarte mogą być tylko punkty, gdzie za ladą stanie właściciel. Uwaga kierowcy, zablokowana jest droga ekspresowa S5 w miejscowości Sobiuchy koło Żnina w kierunku Poznania. Zderzyły się tam ciężarówka i samochód osobowy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Dopiero po 19 września prokuratura przeprowadzi eksperyment procesowy, który ma pomóc wyjaśnić tragedię, która miała miejsce 27 lipca w akwaparku Fala w Łodzi. Chodzi o 7-latka, który tonął na tamtejszym basenie i pomógł mu dopiero jeden z przebywających tam mężczyzn. Lekarze walczyli 2 tygodnie o życie dziecka. Niestety chłopiec zmarł. Bartosz Kądziołka.
4: Termin eksperymentu wynika stąd, że do 19 września basen ma być w zaplanowanym wcześniej remoncie. Jednocześnie, jak mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa,
5: zostanie powołany biegły z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników wodnych obecnych na miejscu zdarzenia.
4: Dziecko tonęło w trakcie nauki pływania organizowanego przez zewnętrzną firmę. Najpierw przez kilka minut wynurzało się i zanurzało, a później przez mniej więcej 6 minut było pod wodą. Na miejskim basenie miasto zleciło kontrolę procedur i zapowiedziało wprowadzenie monitoringu opartego o sztuczną inteligencję.
2: Już 20 milionów złotych przyniosły opłaty związane ze strefą czystego transportu w Krakowie. Miasto podkreśla jednak, że strefa nie powstała po to, żeby zarabiać. Pieniądze do mieszkańców mają wrócić w postaci m.in. nowego ekologicznego transportu. Iga Świątek natomiast wraca na tenisowe szczyty. Polka wygrała mocno obsadzony turniej w kanadyjskim Toronto, pokonując w finale Kazaszkę Jeleny Rybakinę w 2 setach 6-2, 6-3. Błażej Kulesza.
6: Finał w Toronto był pod całkowitą kontrolą Polki, bo już w pierwszym gemie przełamała rywalkę, a przez cały mecz grała skutecznie, oddając Rybakinie zaledwie 5 gemów.
7: Brakuje mi słów, bo ten sezon był pełen wybojów. To wiele dla mnie znaczy. Jestem szczęśliwa i dumna.
6: Czasu na świętowanie nie ma, bo jutro Polka zaczyna walkę w turnieju w Cincinnati.
2: Tam broni wywalczonego przed rokiem mistrzowskiego tytułu.
8: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.

0: do soboty mleko wypasione Mlekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49 w Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Jeśli chcesz kupić Quada bądź Crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek, m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
2: Mamy kłady dla każdego.
1: Zapraszamy.

0: F-15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
3: Reklama. Witajcie moi mili po godzinie 10, piątek 14, dzień sierpnia. Łukasz Michtal, poranna zmiana jeszcze przez bliska godzinę raczy was porannymi dźwiękami. No można powiedzieć już, że przedpołudniowymi, bo przecież niektórzy, jak nam tutaj wypisują w radiowych social mediach, czas na chwilę przerwy, a później jeszcze kilka godzin i byle do 15. No to życzymy wam, by w pracy czas prędko płynął, w weekend oby delikatnie te wskazówki zegara płynęły odrobinę wolniej. No a u nas, jak zawsze, muzyka na pełny zegar.

0: Przebijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla ciebie.
1: Piątek, weekendu początek i to nie będzie taki zwykły weekend, bo przecież jutro święto. Właśnie dzisiaj zmierzymy się też z informacjami na temat tego, gdzie można będzie poimprezować kulturalnie pod gołym niebem, albo co ciekawego dzieje się w poszczególnych krańcach naszego regionu. No i właśnie pod ten weekend trendy hity dnia też nawiązuje. Michael Gray, The Weekend, tak po prostu.
0: To jest Trendy Hit. Trendy Hit.

0: Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
1: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
0: Reklama.

Już jutro 15 dzień sierpnia, a więc warto wspomnieć o dożynkach powiatu jasielskiego i gminy Jasło. A całość wydarzenia zaplanowano w zimnej wodzie w powiecie jasielskim.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: 16 lipca mieszkanka Tarnowa padła ofiarą oszustwa metodą na listonosza, a następnie na policjanta. Seniorka straciła około 60 tysięcy złotych. W wyniku intensywnej pracy tarnowskich policjantów zatrzymano dwie kobiety mające związek z tym przestępstwem, mówi aspirant Kamil Wójcik, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
3: Początkowo do seniorki zadzwonił mężczyzna, przedstawiając się za listonosza, prosząc o potwierdzenie jej adresu zamieszkania. Co kobieta uczyniła, ponieważ chciała pozyskać właśnie tą paczkę, o której mówił listonosz. Po rozłączeniu się po kilkudziesięciu minutach zadzwonił do seniorki fałszywy policjant, który twierdził, że może paść ofiarą włamywaczy, którzy potwierdzili jej miejsce zamieszkania i wszystkie pieniądze, które ma w domu, powinna im przekazać, czyli fałszywym policjantom. Przestraszyła się tego typu.

0: telefonu, zebrała wszystkie oszczędności i przekazała kobiecie, która przybyła pod jej miejsce zamieszkania. Jedna z oszustek, która brała udział w tym procederze, została zatrzymana. Następna kobieta została zatrzymana 11 sierpnia.
1: W trakcie zatrzymań przy kobietach ujawniono również środki psychotropowe. Obie zatrzymane przyznały się do popełnienia zarzucanych im czynów. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
2: Twoje informacje lokalne. Trendy Radio.
1: Gmina Komańcza planuje rozbudowę lokalnej infrastruktury kulturalnej i poszukuje wykonawcy dokumentacji projektowej dla wielofunkcyjnej instytucji kultury. Nowe centrum powołane zostanie przy szkole podstawowej, z którą połączy je specjalny łącznik. Projekt posłuży do złożenia wniosku o dofinansowanie unijne na rewitalizację dziedzictwa kulturowego. Samorząd nie buduje od zera, zaadaptuje istniejący dwukondygnacyjny budynek. Zamówienie obejmuje przebudowę obiektu, aranżację wnętrz oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu. W nowoczesnym Centrum Kultury znajdą się profesjonalnie wyposażona sala konferencyjno-widowiskowa oraz przestrzeń wielofunkcyjna na debaty, warsztaty i wernisaże. Zaplanowano także sale do zajęć edukacyjnych, artystycznych i rzemieślniczych, strefy wystawiennicze oraz biura. Całość zaprojektowano tak, aby stworzyć przestrzenie integracyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów. W Ustrzykach Dolnych podpisano umowę na projekt nowego bloku mieszkalnego SIM Południe, który powstanie przy ulicy Stokowej. Opracowaniem dokumentacji zajmie się Baligrodzka Pracownia. Kontrakt opiewa na kwotę ponad 200 tysięcy złotych, a gotowy projekt wraz z planem zagospodarowania terenu ma powstać w ciągu 9 miesięcy. Architekci będą również pełnić nadzór autorski nad budową. Będzie to pięciokondygnacyjny budynek o wysokości ponad 15 metrów i kubaturze przekraczającej 10 tysięcy metrów sześciennych. Blok zostanie wyposażony w monitoring oraz instalację fotowoltaiczną. W budynku zaplanowano około 30 mieszkań o metrażu od 28 do 78 metrów kwadratowych. Dominować będą lokale jedno-, dwu- i trzypokojowe.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Już w najbliższą sobotę stadion w Lubatowej stanie się centrum podziękowań za tegoroczne zbiory. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 10. Zbiórką delegacji wieńców przy Szkole Podstawowej w Lubatowej, skąd wyruszy uroczysty przemarsz do kościoła. O godzinie 11 odprawiona zostanie uroczysta msza święta dożynkowa. Po nabożeństwie korowód przejdzie na stadion w Lubatowej, gdzie nastąpi oficjalna inauguracja dożynek gminnych. Mówi Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój.
3: W tym roku obchodzimy 650-lecie istnienia tej malowniczej miejscowości. To doskonała okazja, aby uczcić jubileusz, ale i podziękować Panu Bogu i rolnikom za dar tegorocznych plonów. Uroczystość rozpoczynamy mszą świętą w kościele parafialnym w Lubatowej o godzinie 11. Następnie udamy się na stadion piłkarski i tam odbędzie się oficjalna część wydarzenia. Przewidzieliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Animacje, malowanie twarzy, dmuchańce i piana party. Ponadto występy artystyczne uzdolnionych dzieci, zespołu ludowego Lubatowianie i kabaretu Ares. Gwiazdą dożynek będzie uwielbiany przez wielu zespół Redlin, którego koncert rozpocznie się o godzinie 17. Do późnych godzin nocnych natomiast zabawę poprowadzi DJ Kuba. Do zobaczenia w Lubatowej.
1: Oprócz wydarzeń na scenie organizatorzy zadbali o strefę rozrywki i gastronomii. Mieszkańcy oraz goście gminy Ryglice już wkrótce spotkają się na tradycyjnym święcie plonów. Tegoroczne dożynki gminne odbędą się 16 sierpnia w miejscowości Wola Lubecka, a oficjalne rozpoczęcie świętowania zaplanowano na godzinę 14.30. Uczestnicy wydarzenia wezmą udział w bogatym programie obrzędowym i artystycznym, który rozpocznie się od uroczystej mszy świętej w kościele w Woli Lubeckiej. Po nabożeństwie ulicami przejdzie barwny korowód dożynkowy, który doprowadzi uczestników na miejsce oficjalnego otwarcia dożynek, mówi Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
4: Zapraszam wszystkich do Ryglic na dożynki gminne, które w tym roku odbędą się w miejscowości Wola Lubecka. Będą oczywiście obrzędy dożynkowe, będą zaprzęgi konne, będzie 20 wiejcy dożynkowych, będzie degustacja różnego rodzaju potraw, blisko 20 stoisk, również gwiazda wieczoru, pogwizdani. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na spędzenie wspólnego popołudnia właśnie w miejscowości Wola Lubecka. Rozpoczynamy mszą świętą w kościele w Woli Lubeckiej.
1: Organizatorzy zadbają dbali o liczne atrakcje towarzyszące dla całych rodzin, wśród których znajdą się animacje, tańce, gry i zabawy dla dzieci, dmuchańce, żywe maskotki oraz bogata strefa gastronomiczna. Świętowanie zakończy się wielką zabawą taneczną z zespołem Relax, która potrwa od godziny 21 aż do 1 w nocy.
5: Reklama. Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep Pro Rowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
6: Pobudka, wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
7: Szukasz idealnego planu na najbliższą sobotę? Gmina Zarszyn zaprasza na najgorętsze wydarzenie tego sezonu. Już 15 sierpnia od godziny 15 na Błoniach przy ulicy Jaćmierskiej rusza wielka impreza Lato w gminie Zarszyn. Imprezę rozpocznie uroczysty koncert lokalnej orkiestry dętej Lutnia z Zarszyna. Zaraz po nich scenę przejmą mażoretki Aura z Zarszyna oraz Wiwit z Jaćmierza. O godzinie 18 scenę rozgrzeje Daria Negra ze swoim hitowym utworem Czy zatańczysz? A o 20 wystąpi wyczekiwana gwiazda wieczoru, zespół Phil. Piotr Kupicha zaśpiewa na żywo legendarne przeboje, A gdy jest już ciemno oraz Jak anioła głos. Całość zwieńczy szalona dyskoteka pod gwiazdami, którą rozkręci DJ No Name. Zabierz rodzinę i znajomych. Wstęp na wszystkie koncerty jest całkowicie wolny. Do zobaczenia w Zarszynie.
8: Patron medialny, Trend Radio.
5: Reklama.

Trwa kolejny piątkowy, wakacyjny poranek, więc w tej godzince mówimy sporo też o wydarzeniach, które dzieją się w regionie, a w najbliższy weekend w powiecie krośnieńskim czekają na Was, moi mili, filmowe Jaśliska 2026. Miejscowość znana filmów, takich jak Boże Ciało czy Wino Truskawkowe, zaprasza na letnie spotkania ze sztuką i muzyką. W programie zaplanowano plenerowe akcenty kulturalne i koncerty, między innymi niedzielny wieczór z Dixielandem i jazzem tradycyjnym w wykonaniu Slavia Dixieland Band.

jeszcze zaglądamy do kolejnych propozycji i jeśli chodzi o zbliżające się wydarzenia kulturalno-koncertowe, oczywiście w gminie Kołaczyce dożynki gminne. To już w niedzielę, 16 sierpnia. Początek, godzina 15. Wszystko dziać się będzie na terenach obok stadionu MKS Ostoja Kołaczyce. Właśnie po południowej mszy świętej zaplanowano obrzędy dożynkowe, stoiska kół gospodyń wiejskich, a także blok koncertowo-taneczny. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Łobuzy. A na deser mam też jeszcze coś na sobotę, czyli finałowy dzień. Cieszanów Rock Festival 2026. A to przecież jeden z najważniejszych festiwali rockowych w naszym kraju, jeśli chodzi o Polskę południowo-wschodnią. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy ma ochotę na mocniejsze brzmienia, to w sobotę 15 sierpnia na głównej scenie zagrają prawdziwe legendy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pogoda na świąteczny weekend to na początek. 9-latek wśród ofiar kolejnych rosyjskich ataków na Ukrainę. Lublin świętuje swoje urodziny. Marcin Krzemiński, kapelusz, krem z filtrem i woda to niezbędne artykuły dla osób, które w sobotę będą spędzać czas na świeżym powietrzu, na przykład oglądając defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego. Jak mówi synoptyk Michał Kowalczuk, do Polski wracają upały, choć na krótko, bo tylko do końca tygodnia.
2: Będzie stosunkowo ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
1: Wraz z końcem tygodnia w Polsce znowu się ochłodzi, prognozowane są też burze w kontekście wysokich temperatur, natomiast doskonałe wieści dla miłośników morskich kąpieli. Można wchodzić do wody na wszystkich bałtyckich kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, informuje Sanepid. Niestety na czterech kąpieliskach śródlądowych obowiązują zakazy związane z zakwitem sinic. Chodzi o Stepnicę nad Zalewem Szczecińskim, Jezioro Żuczek w Debrznie i w małych Sfornegaciach nad Jeziorem Charzykowskim. Od wczoraj nie można się też kąpać na kąpielisku gminnym w Chmielnie. Dwie osoby, w tym 9-letnie dziecko, zginęły, a co najmniej 20 zostało rannych w rosyjskich atakach na Ukrainę w ciągu ostatniej doby. To 1633 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Ukraina tymczasem chce rozejmu na Morzu Czarnym. Kijów poprzez swoich partnerów wysłał do Moskwy sygnał, że chce zawieszenia broni na trasach żeglugowych. To po tym, jak w odpowiedzi na ukraińskie ataki na czarnomorskie porty Rosja zaczęła strzelać do jednostek cywilnych płynących z ukraińskim zbożem. Odpowiedzi z Kremla póki co brak. Notowania ropy naftowej na świecie lekko rosną po tym, jak USA zagroziły blokadą Iranu na czas nieokreślony. Wczoraj Amerykanie ogłosili, że mogą utrzymać blokadę morską Iranu w nieskończoność i że zwiększą presję gospodarczą na Teheran, ponieważ rozmowy o zawieszeniu broni utknęły w martwym punkcie. Nowe środki mają zostać wprowadzone w przyszłym tygodniu, niezależnie od trwającej blokady cieśniny Ormus, przekazała agencja Reutera. Lublin świętuje swoje urodziny. W weekend wielki finał dwutygodniowej fiesty. W programie m.in. spacery, spektakle czy pokaz lotów balonem, mówi Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.
3: W ramach wydarzenia mieszkańcy i turyści będą mogli z bliska obserwować przygotowania do lotów, wejść do koszy oraz poznać sposób działania balonów, obejrzeć poranne pokazy lotów balonów nad miastem czy podziwiać panoramę Lublina podczas lotów na uwięzi.
1: Cały program dostępny jest na stronie Lublin.

0: Czas jeszcze na prognozę pogody, która mówi nam o tym, że dzisiaj w większości regionu zachmurzenie małe do późnych godzin nocnych. Piątek przynosi nam temperatury w dzień do 27 stopni Celsjusza. W nocy temperatury spadną do 9 kresek. Porywy wiatru ze wschodu w okolicach 40 km na godzinę. Ciśnienie 1020 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny. Przede wszystkim mam nadzieję, że humor poprawia wam sam fakt, że weekend już za pasem. A ja mówię wam już dzisiaj w tym piątkowym programie Trendy Start do usłyszenia, bo to tyle od naszej porannej załogi. Słyszymy się w poniedziałek w porannym paśmie tuż po 6. Miłego wypoczynku, miłego weekendu. Łukasz Michtal, do usłyszenia.
1: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep ProRowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.

0: 90. Dla was.
1: Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Program
2: witajcie,
1: 90
2: witajcie.
1: Na godzinę.
2: Cześć, w
1: piątą. Z taką prędkością to chciałabyś wskakiwać, nie? Na nowy tydzień, co?
2: Co ty, ja się boję.
1: A jestem cykorem. Ale tak jak jeździsz na nartach, bo często jeździsz, choć właśnie teraz na nartach, bo w środku wakacji, nieważne. Ale z jaką prędkością?
2: Marcin, poczekaj.
1: 20, 30, 40 km na
2: wiesz,
1: godzinę.
2: Nie mierzyłam nigdy, tak? No nie wiem, bo nie mam zegarka.
1: Ale ty jeździsz, jak zegarka, to musisz mieć
2: nie,
1: GPS.
2: Bo jest taki specjalny, co mierzy, wiesz, prędkość.
1: Okej.
2: Okay. Taki no sportowy.
1: Ile to było?
2: No nie wiem, Marcin.
1: Nie pamiętasz?
2: Nie mam pojęcia.
1: A, to widzę po twoich nogach, że na pewno 200.
2: A ty? A ty ile?
1: 10 km na godzinę, nie więcej.
2: No jak? Ty no. Jesteś większy, ciebie ciągnie szybciej w dół.
1: Ale opór powietrza robię większy.
2: Opór powietrza robisz, no tak. Przy tej kurtce puchowej to
1: jak
2: rzeczywiście,
1: żagiel.
2: No.
1: No właśnie.
2: No właśnie, Marcin.
1: Dzień dobry, witajcie.
2: Cześć,
1: ochłodziliśmy
2: witamy.
1: Was trochę, no bo mówimy o zimie, jakby nie patrzeć.
2: Ale dzisiaj przyjemna
1: tak. A dlaczego o tym mówię? Bo na przykład napisała do nas Zuzia, która bardzo tęskni za właśnie snowboardem, moja droga.
2: O, Zuzol.
1: Co powiedzieć? No może to i faktycznie
2: no,
1: na wakacje
2: mówić,
1: nie?
2: Jeszcze kilka miesięcy, ale cieszmy się słońcem.
1: Zuzia
2: no,
1: często jeździ w Alpy i bardzo jest z tego powodu zadowolona.
2: No to pozazdrościć.
1: No ale oczywiście te górki wokół naszego tutaj, naszych tutaj okolic też wszystkie zaliczę. Tak więc?
2: Ty, no widzisz, no to jest,
1: wie wszystko.
2: Dobra agentka.
1: Ty na desce bardziej, czy...
2: Na desce, ale wiesz co, myślałam ostatnio, żeby może wrócić do nart.
1: A ty na nartach?
2: Jeździłam kiedyś, no.
1: Anka, ty na szczudłach, nie na nartach.
2: Na szczudłach to bez śniegu.
1: To mówię.
2: No.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Izabela, czy Izabela? Znasz dni? Przenosimy się do 95 roku. Więcej Eurodance? Nie, Power Dance.
2: Power Dance, ale wiesz, postanowiliśmy, drodzy państwo, trochę więcej takich hitów polskich wybrać dla was. No i to jest właśnie w zasadzie wektor chyba ten, który obraliśmy i go skrupulatnie wykonujemy, nie?
1: No pewnie.
2: Izabela, także... czy znasz dni?
1: No ja nie znam nic.
2: Tak?
1: No, a ty?
2: Nie znasz dni, które przeżyłaś?
1: Nie znam dnia ani godziny.
2: Ale dni znasz. Poniedziałek, wtorek, środa.
1: A nie patrzę. No właśnie. Wstaję, idę.
2: Właśnie,
1: a ty?
2: Mówię,
1: przecież tak samo masz.
2: Wiesz co, Ania, w piątek to od samego poranka wiem, że ty wiesz, że to piątek.
1: No pewnie.
2: No. Poniedziałek rano też.
1: Niestety.

0: Reklama.
1: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
2: Mamy quady dla każdego.
1: Zapraszamy.
3: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
4: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
5: Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
0: Reklama.
6: 90-60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
7: Największe hity tylko dla Was.
8: DJ Bobo pojawia się na antenie Trend Radia. Szwedzki disc jockey, którego oczywiście popularność taka największa przypada na drugą połowę lat 90. Wiesz, w pierwszej połowie lat 90. się rozgrywał. Później już szło z górki, nie?
9: No ja wiem, Marcin, nie wiem.
8: No tak jak ty, wyciągasz się po prostu, wiesz, znaczy wyciąg cię w sumie, wyciąga na stok, a później z góreczki.
9: Co ty dzisiaj o tym stoku? Przepraszam bardzo, czy ty tęsknisz za zimą?
8: Bardzo,
9: Marcin?
8: Bardzo. Jednak, okay, jednak nasza koleżanka Zuzia nam dzisiaj takiego apetytu zrobiła na chłodniejsze
9: dni. Chyba tobie, mi wcale nie.
8: Wcale nie?
9: Nie, ja jestem słoneczna.
8: A ty jesteś jeszcze przed wakacjami.
9: No ja jeszcze
8: Że tylko
9: jeszcze
8: zimniej było, żebyś mogła, wiesz,
9: będzie odpocząć. 5 stopni.
8: Super.
9: No.
8: No, no to
9: zimowy
8: jest rewelacyjnie.
9: Tak, pot, jesiennie. Take control.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie.
1: Sandra, Maria Magdalena, przenosimy się do
2: Wracając do twoich
1: Niemiec.
2: Wakacji, słuchaj, no to czemu wcześniej nie postanowiłaś wyjechać tylko na koniec?
1: Wiesz,
2: no, tak lubisz taniej. Gorąco. Taniej, to nie o to chodzi, dlaczego?
1: Jest taniej.
2: Nie.
1: Marcin, jest... no nie ma szczytu sezonu.
2: Ktoś nie dał ci urlopu.
1: No na pewno. Marcin, no mówię ci, cenowo jest lepiej, nie w sezonie.
2: No właśnie, moi drodzy, bierzcie to pod uwagę, bo faktycznie, chociaż nie muszę chyba tego tłumaczyć, bo tak jak rozglądam się teraz w myślach po swoich znajomych, to wszyscy we wrześniu jadą.
1: Marcin, widziałeś, jakie
2: I
1: są
2: wszyscy,
1: ceny na sierpień?
2: Wszyscy w czerwcu byli, także ja w ogóle byłem zdumiony, wiesz?
1: Marcin, ale widziałeś, jakie są ceny w sierpniu?
2: No, tragedia.
1: No tragedia.
2: Ale chyba niższa, nieżeli w lipcu.
1: No nie wiem, lipiec, sierpień to takie najgorsze chyba.
2: Właśnie. Ale wiesz, masz dzieciaki, no to jak kminisz, kiedy, no to wychodzi, że zawsze,
1: zawsze.
2: Sierpień, lipiec, to są takie, no lipiec, sierpień, takie...
1: No ale powiem ci, Marcin, że rodzice czerwca. Też często nie patrzą na to, że jest wrzesień.
2: Jak nie patrzą? Ja patrzę zawsze.
1: No bo ty patrzysz. No.
2: Ale są tacy, że nie patrzą?
1: Ale nie wszyscy patrzą. No.
2: A, ja też.
1: I na przykład wysyłają dzieciaki do, wiesz, październiku. Skłonnym.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: The Sound Lovers i Abracadabra, no to trochę poczarujemy.
2: No tak?
1: No.
2: Kogo zaczarowałeś ostatnio?
1: No ja wszystkich.
2: No wiem.
1: No, dobra gadka.
2: No, dobra gadka i dobry vibe.
1: No, dobry
2: i wychodzisz
1: vibe.
2: I co mi się żabka zrobiła.
1: No nie?
2: No.
1: Spryciula.
2: No tak. The Sound Lovers, Abracadabra.
0: This is a story called Abracadabra. A story about fairies and colors, magic and scents, in a secret world. A world of fantasy, where all wishes come true. If you feel the need to dream, just close your eyes and listen to the sound.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło wczoraj rano w Futomie. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Yamahą najprawdopodobniej nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i uderzył w Audi. 52-letni motocyklista z obrażeniami został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala, mówi młodszy aspirant Gabriela Śląska-Płonka z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 29-letnia kierująca Audi, chcąc wykonać manewr skrętu w lewo, zatrzymała samochód na swoim pasie ruchu, aby przepuścić pojazdy nadjeżdżające z przeciwnego kierunku. Jadący za nią 52-letni kierujący motocyklem Yamaha najprawdopodobniej nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i najechał na tył Audi. W wyniku zdarzenia 52-letni motocyklista z obrażeniami został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala.
1: Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności zdarzenia.
3: Informujemy o tym, co ważne.
1: Remont drogi na Ptasim Osiedlu w Skołyszynie zakończony. Przebudowa ponad 600-metrowego odcinka drogi to bezpośrednia odpowiedź samorządu gminy Skołyszyn na liczne wnioski mieszkańców osiedla, którzy od lat zabiegali o poprawę nawierzchni jezdni w tej części miejscowości. Zadanie zostało zgłoszone przez Radę Sołecką miejscowości Skołyszyn oraz mieszkańców do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2026 roku. Inwestycja wiązała się z pełną przebudową infrastruktury drogowej. W ramach pierwszego etapu pracy wykonano roboty przygotowawcze. Kluczowym elementem modernizacji było wzmocnienie podbudowy. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł ponad 300 tysięcy złotych. Przebudowa została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy Skołyszyn. Sierpień to czas dożynek. Jest to tradycyjne słowiańskie ludowe święto celebrujące zakończenie żniw i prac polowych, znane również jako święto plonów. Jest to uroczystość dziękczynna za urodzaj, podczas której społeczność wiejska gromadzi się, aby docenić ciężką pracę rolników. Tradycyjnie odbywa się na przełomie sierpnia i września i obejmuje obrzędy takie jak wykonanie wieńca dożynkowego z ostatnich kłosów zboża oraz wręczenie chleba pieczonego z nowego ziarna, a także często są msze święte, festyny i biesiady. Mówi Tomasz Czapla, dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy.
4: W tym dniu ukończenia prac żniwnych, kiedy to już ostatni snop pszenicy się zbierało, albo osa, zwany on był wtedy też babą, ten właśnie snop, ubierało się go zielem, polnymi kwiatami, rumiankiem, krwawnikiem, tym co symbolizowało obfitość i niosło się do domu gospodarza i tam właśnie taką babę żniwną wiozło się też na wozie i u gospodarza odbywał się obrządek. Przed domem oblewano wieniec wodą na dobrą zapowiedź pogody na przyszły rok, potem wykonywano przyśpiewki gospodarzom na wykupienie tego wieńca. Gospodarz wykupywał. Tutaj temu towarzyszyły na pewno takie tańce, byli muzykanci, tych na wioskach oczywiście też nigdy nie brakowało.
1: Dożynki są okazją do wzmocnienia więzi społecznych i docenienia znaczenia pracy rolników, bez której nie ma bezpieczeństwa żywnościowego społeczeństwa. Już 5 września o godzinie 10 w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się 15. edycja Narodowego Czytania. Tym razem uczestnicy wspólnie przeczytają Dziady Adama Mickiewicza. To arcydzieło polskiej literatury romantycznej. Dramat powstał w duchu narodowo-wyzwoleńczym po upadku Powstania Listopadowego i na zawsze wpisał się w kanon polskiej kultury, do dzisiaj pozostając aktualnym poprzez symbolikę odwiecznej walki dobra ze złem, mówi Monika Machowicz, instruktor w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
5: Od pierwszej edycji Narodowego Czytania Krośnieńska Biblioteka Publiczna organizuje w Krośnie to wydarzenie, zapraszając właśnie mieszkańców do wspólnego czytania. Każdy również, kto przyjdzie, będzie mógł otrzymać na przyniesionych książkach pamiątkową pieczęć przesłaną przez Kancelarię Prezydenta. Akcja Narodowego Czytania ma na celu popularyzację czytelnictwa i wzmacnianie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury. Cała akcja zaczęła się w 2012 roku, wtedy czytaliśmy ponad Tadeusza Adama Mickiewicza, a przez kolejne lata były to najbardziej znane utwory z kanonu literatury polskiej, jak m.in. Lalka, Quo Vadis, Moralność Pani Dulskiej, Balladyna Juliusza Słowackiego i wiele innych utworów.
1: Czytaniu towarzyszył będzie kiermasz książek używanych za 1 zł.
0: Reklama.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 groszy za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, wkrętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.

0: teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Szukasz idealnego planu na gorący sierpniowy weekend? Mamy to! Już w piątek 14 sierpnia lokal Bajorki w Piliśnie przy Bujnowskiego 60 zaprasza na najgorętszą imprezę tego lata. Rozkręcamy parkiet od samego wieczora, a najlepsze dancingowe hity na żywo zagra dla Was niezastąpiony zespół Sami Swoi. Mało? O godzinie 21.30 scenę przejmuje absolutna gwiazda wieczoru. Uwielbiany i niesamowity zespół Toporki. To będzie totalne muzyczne szaleństwo. Sterami konsoli pojawi się również DJ Max, który podkręci imprezowy klimat. Bajorki Pilsno. Tu bije serce najlepszej zabawy. Do zobaczenia na parkiecie.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
4: Moja ulubiona piosenka. Marcin pokazał mi.
5: Moja ulubiona piosenka.
4: I bardzo fajna.
5: Moja ulubiona piosenka.
4: No wiem, Marcinie, bo tak, to Marcin ją znalazł, słuchajcie.
5: Ulubiona piosenka moja.
4: Z lat 80.
5: Tak. Moja ulubiona piosenka.
4: Wiem,
5: piosenka
4: wiem. Gramy,
5: moja ulubiona.
4: Gramy.
5: Ulubiona.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Texas, I don't want a lover.
2: Piękny kawałek, moi drodzy. Zespół pochodzący z Glasgow. Tak, i znany tam, słuchajcie, założony przez kogo? Bo założyciel jest zawsze najważniejszy, pamiętaj.
1: Donnie McElon.
2: 86 rok, słuchajcie, wykonujący takie połączenie wyjątkowych styli muzycznych.
1: No pewnie, ale wydaje mi się, że ten utwór jest tak ponadczasowy.
2: Ponadczasowy?
1: No pewnie, taki idealny do filmów, wiesz, country.
2: Myślałem, że science fiction.
1: Co ty?

0: Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
1: Szukasz idealnego planu na najbliższą sobotę? Gmina Zarszyn zaprasza na najgorętsze wydarzenie tego sezonu. Już 15 sierpnia od godziny 15 na Błoniach przy ulicy Jaćmierskiej rusza wielka impreza Lato w gminie Zarszyn. Impreza rozpocznie uroczysty koncert lokalnej orkiestry dętej Lutnia z Zarszyna. Zaraz po nich scenę przejmą mażoretki Aura z Zarszyna oraz Vivid z Jaćmierza. O godzinie 18 scenę rozgrzeje Daria Negra ze swoim hitowym utworem Czy zatańczysz? A o 20 wystąpi wyczekiwana gwiazda wieczoru, zespół Phil. Piotr Kupicha zaśpiewa na żywo legendarne przeboje, A gdy jest już ciemno oraz Jak anioła głos. Całość zwieńczy szalona dyskoteka pod gwiazdami, którą rozkręci DJ No Name. Zabierz rodzinę i znajomych. Wstęp na wszystkie koncerty jest całkowicie wolny. Do zobaczenia w Zarszynie.
0: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
4: Labusz.
5: Labusz pojawia się. Ale to jest taka ulubiona moja piosenka, ulubiony zespół też, moja droga.
4: Marcin, co chwilę mówisz, moje ulubione, moje to jest moje.
5: Ta lista jest po prostu moja. Nie wiem, kto wysłał te przeboje, ale no tak.
4: Masz 5 lat?
5: No oczywiście, czuję się na 5,5.
4: Masz 5 lat? No to dobrze, to doszło. Ty, Marcin, to ty idziesz do kogo?
5: Do kogo?
4: Do szkoły.
5: Tak, teraz obecnie
4: do sześciaków idziesz.
5: Tak, jak się nazywa? Do kropelek.
4: O, kropelkę. Jakie słodkie.

0: To unlimited in no limit.
1: Tak, nie mamy limitu. W czym nie macie limitu? Bo jak się okazuje, niektórzy nie mają limitu, żeby swoją taką wyjątkową piosenkę u nas zapodać, zagrać. I taką osobą jest na przykład...
0: Benio.
1: Ach, no i mój drogi, fajny strzał w dziesiątkę bym powiedział, bo dawno kawałka tego nie słyszałem na naszej liście 90 na godzinę.
0: Jakoś nie pojawiał się w eterze, ale super, że podsyłajcie. Pamiętajcie, że możecie też na naszego maila redakcja@trendyradio.pl.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Dzięki, to dzięki. Są wyjątkowe bity, hity.
2: Bardzo, a jaki weekend wyjątkowy,
1: tak,
2: słuchajcie.
1: Tak, słuchajcie, no właśnie, podsumujmy,
2: dożynki,
1: moja droga.
2: Mamy.
1: Mamy dożynki, wszędzie te dożynki.
2: Wszędzie.
1: I oczywiście piękne, przepiękne wieńce, które będą uwidocznione i będą
2: pewnie
1: pojawiać się na naszym fanpage'u.
2: Na
1: jak
2: fejsie.
1: Ostatnio zaśmienie słońca, nie? Ale fajnie było.
2: Było, dziękujemy za piękne foty.
1: Tak?
2: Nawet dotarły do nas z Podlasia.
1: Podlasia, tak. I tam było najładniej, bo wiecie, płasko jak naleśnik, więc
2: bardzo ładnie.
1: Długo
2: pewnie
1: można było obserwować zachód słońca.
2: No nie?
1: A to już nie było po prostu widać.
2: No, smutny jesteś?
1: Czym?
2: No mówiłeś, że nie było widać.
1: Nie było widać.
2: Nie widziałeś nic?
1: Kogo nie było widać?
2: Kogo?
1: Kogo? Słońca.
2: Kogo czego?
1: Czego słońca, no właśnie.
2: Dobra, cześć.
0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
3: Znamy cenę paliw po przywróceniu rządowego programu CPN. Myśliwiec zestrzelił nad Łotwą rosyjskiego drona. Iga Świątek z pierwszym trofeum w sezonie opowiada, że zwycięstwo smakuje wybornie. Michał Pierzchowa. Nie więcej niż 6,41. Tyle za litr benzyny 95 zapłacą kierowcy w poniedziałek. Benzyna 98 ma kosztować nie więcej niż 7,20, a maksymalna cena oleju napędowego to 7,37. Minister energii przed chwilą podał te stawki wynikające z przywrócenia rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Od poniedziałku do końca sierpnia będzie obniżony VAT z 23 do 8%. W tym okresie ceny mają być też regulowane. Przed kierowcami jednak weekend i na stacjach jeszcze stawki zdecydowanie wyższe, o kilkadziesiąt groszy na litrze. Rzeczniczka Praw Obywatelskich upomina się o rolnika z Gliwic, który uszkodził nowo położony asfalt. Chodzi o sytuację z ubiegłego tygodnia. 60-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany i to zdaniem rzeczniczki wymaga sprawdzenia. Szymon Kępka teraz ze szczegółami.
4: Sylwia Gregorczyk-Abram mówi tutaj o nadużywaniu w Polsce tymczasowego pozbawienia wolności, dlatego chcę zweryfikować powody decyzji sądu w Gliwicach.
5: Ja przez swoich wielu wysłuchań na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich mówiłam wielokrotnie, że tymczasowe areszty są systemowym problemem w Polsce. No i też w ten sposób spełniam tą swoją obietnicę.
4: Nie chodzi tu o wpływanie na sąd, ale o sprawdzenie, czy nie zostały naruszone prawa człowieka.
5: Powodem może być grożąca surowa kara. To nie powinna być samodzielna przesłanka do zastosowania najbardziej dalej idącego środka, jednak wiążącego się z pozbawieniem wolności.
4: W Gliwicach w zeszłym tygodniu 60-letni rolnik zaorał pługiem około 200 metrów świeżo położonego asfaltu. Twierdził, że droga należy do niego, a prace są nielegalne. Inaczej twierdzi gmina, szkody są wyceniane na około 400 tysięcy złotych.
3: Woda z wodociągów Tucznej w województwie lubelskim nie nadaje się do picia, przygotowywania potraw ani mycia, informuje Sanepid. Badanie wykazało obecność groźnych dla zdrowia bakterii. Z ujęcia korzysta około 1,5 tysiąca mieszkańców czterech miejscowości. Gmina zapewnia dla nich wodę butelkowaną. Wojsko zastrzeliło drona, który pojawił się nad Łotwą, wleciał od strony Rosji. Do zestrzelenia doszło nad niezamieszkałym terenem. Wcześniej okoliczni mieszkańcy dostali powiadomienie o możliwym zagrożeniu z powietrza. Iga Świątek z pierwszym trofeum w sezonie i to jakim. Polska tenisistka wygrała prestiżowy turniej rangi 1000 w Toronto. W wielkim finale pokonała drugą rakietę świata, Kazaszkę Jelenę Rybakinę. Raszynianka przyznaje, że zwycięstwo smakuje wybornie.
6: Ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie byłem najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo i to, że też mogłam zagrać przeciwko dziewczynom, z którymi przegrywałam w tym sezonie i w pewnym sensie się zrewanżować, wyciągnąć wnioski.
3: Świątek po drodze do finału rozprawiała się z innymi bardzo wysoko notowanymi tenisistkami, Ukrainkami Kostiuk i Svitoliną, a także Rosjanką Schneider. Dla Świątek to 26. tytuł w karierze.
2: A ja zapraszam na prognozę pogody. 27 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. W nocy, no niestety, co to za temperatury? 10 stopni, ale już jutro przyjemnie. 30 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela jeszcze cieplejsza, bo 33 stopnie. No to korzystamy z ciepłej aury.
0: Reklama.
7: Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolight 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
9: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
12: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
14: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
13: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: F-15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Granie na żądanie.
3: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowie. Kosz złotówka plus VAT.
4: Witam, witam i o zdrowie pytam. Jak tam piątkowicze? Co porabiacie? Urlopujecie się? Czy jeszcze czekacie na ostatni moment? A może urlop... No, że tak powiem, transferujecie na inny dzień. Też możecie pisać, czy też na inny miesiąc bardziej. No, o to mi chodziło, ale jest piątek, także wybaczycie. Zapraszam do udziału w programie 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, startujemy.
5: Zalec

Dla cudownej Natalii Fryzjerki ze Święcan na poprawę humoru piosenka Baczary nie lubię swojej roboty. Bardzo proszę. Pani Natalko, no z jednej strony jest to zawód no taki dosyć ciężki, bo musi pani no właśnie sprostać oczekiwaniom klientów. A to takie proste nie jest, ale dobrze, że piątulo to trochę pani odpocznie. Gramy.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
3: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
5: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.
6: Dziś zapowiada się znowu gorący dzień, więc zagrajcie dla Moniki Zakręć mną, niech się zakręci i ochłodzi od Marka. Marek, no po takim kręceniu to raczej, no będzie chyba jeszcze cieplej. No chyba, że pani Monia ma jakieś fajne triki, to czekamy na szczegóły.

0: jest twoja.
1: Pozdrowienia dla wypoczywającego nad Soliną Bartka. Bartek od Sławomira poproszę. No słuchajcie, ostatnio słuchałam z moim kolegą Bartkiem tego hitu. No i powiedział, że czuje się zaszczycony, że Sławomir o nim napisał. Także Bartki, to dla was.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ubiegły piątek dzielnicowy z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu w czasie wolnym od służby na jednej z ulic Przemyśla rozpoznał za kierownicą samochodu marki Skoda 29-letniego mężczyznę. Funkcjonariusz wiedział, że kierujący posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, w związku z czym natychmiast zareagował i zatrzymał kierowcę, a o zaistniałym zdarzeniu powiadomił oficera dyżurnego, mówi młodszy aspirant Karolina Kowalik, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.
2: 29-letni mieszkaniec Przemyśla odpowie za niestosowanie się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za takie przestępstwo może grozić kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Policja przypomina, że każdy, kto świadomie łamie sądowe zakazy, nie tylko naraża się na surowe konsekwencje prawne, ale przede wszystkim stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu.
1: Policja apeluje o zachowanie ostrożności.
3: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Prace związane z budową nowego mostu w Libuszy przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. W ramach inwestycji powstaje nowoczesna przeprawa o konstrukcji żelbetowej. Nowy obiekt będzie trwały, bezpieczny i dostosowany do współczesnych wymagań, zapewniając sprawny przejazd mieszkańcom oraz kierowcom korzystającym z tej trasy. Całkowity koszt zadania wynosi ponad 3,4 miliona złotych. Trwa trzeci etap budowy remizy OSP w Potoku. Obecnie prowadzone są intensywne prace wykończeniowe wewnątrz obiektu. Układany jest gres na podłogach, a w pomieszczeniach sanitarnych wykonywane są okładziny ścienne z płytek ceramicznych. Rozpoczęto również prace malarskie, które nadają poszczególnym pomieszczeniom docelowy wygląd. Równolegle prowadzone są prace zagospodarowania terenu wokół budynku. Koszt realizacji trzeciego etapu inwestycji wynosi ponad 600

0: 88 tysięcy złotych. Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zaprasza do zwiedzania nowej odsłony stałej ekspozycji poświęconej jednemu z najwybitniejszych i najbardziej cenionych artystów epoki młodej Polski, Teodorowi Axentowiczowi, mówi Katarzyna Szepieniec, dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
1: Wzbogaciliśmy ekspozycję o ponad 400 nowych obiektów, na które składają się przedmioty osobiste samego artysty, jak też jego żony oraz prababki żony Axentowicza, słynnej gwiazdy sceny narodowej w Lwowie, Anieli Aszpergerowej. Dodatkowo prezentujemy też wiele niepublikowanych do tej pory obrazów z kolekcji rodzinnej, szkiców, pamiątek z podróży związanych z tradycją ormiańską też przywoził. I te właśnie pamiątki Axentowicza stanowią nowe oblicze wystawy stałej w Gorlicach.
0: Wystawa jest czynna do 31 grudnia przyszłego roku.
2: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
0: Mieszkańcy regionu oraz turyści mogą już planować wyjątkowo intensywną sobotę, ponieważ 15 sierpnia na Błoniech przy ulicy Jaćmierskiej w Zarszynie odbędzie się pełne energii wydarzenie plenerowe pod hasłem Lato w gminie Zarszyn, mówi Anna Pasternak, dyrektor GOK w Zarszynie.
3: 15 sierpnia zapraszamy na zarszyńskie Błonia, gdzie odbędzie się impreza Lato w gminie Zarszyn. Rozpoczynamy o godzinie 15 koncertem Orkiestry Dętej Lutnia Zarszyna. Następnie zobaczymy mażoletki Aura z Zarszyna i mażoletki Wiwit z Jaćmierza. Wystąpi również Anna Wojton, czyli Czarny Anioł, Daria Negra, no i około 20 Gwiazda Wieczoru, zespół Fil. Na zakończenie odbędzie się zabawa z DJ-em No Name. W czasie trwania imprezy dostępna będzie strefa gastronomiczna, stoiska handlowe i rynkodzielnicze, dla dzieci darmowe dwuhańce oraz inne atrakcje i animacje. Dorośli będą mogli sprawdzić swoje możliwości na mobilnej strzelnicy. Serdecznie zapraszam.
0: Udział we wszystkich koncertach i strefach zabawy jest całkowicie bezpłatny. Jagody to niezwykle zdrowe owoce bogate w witaminę C, witaminy z grupy B, potas, magnez i fosfor, a także błonnik i przeciwutleniacze. Wspierają wzrok, obniżają poziom cholesterolu, wzmacniają odporność, działają przeciwzapalnie, pomagają w biegunkach i mogą zmniejszać ryzyko niektórych nowotworów, mówi dietetyk Magdalena Jaskółka.
4: Jagody są owocami niskokalorycznymi, mają około 50 kilokalorii na 100 gramów. Co więcej, mają niski indeks glikemiczny, czyli nie powodują skoków glukozy ani insuliny we krwi. Są bogactwem witamin, m.in. witaminy C. Tu koniecznie trzeba wspomnieć o antocyjanach. Są to składniki, które nadają jagodom fioletowy kolor, wspomagają serce i działają przeciwzapalnie. Także dobrze spożywać jagody, zwłaszcza teraz, kiedy jest na nie sezon i zdecydowanie warto po nie sięgać.
0: Jagody są niskokaloryczne i mogą być spożywane przez diabetyków.
5: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
9: Czyta lektor AI.

0: 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis.
1: Stokrotka.
2: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
3: No jasne, szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
4: Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
5: Reklama.
6: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
7: Serdeczne życzenia i imieninowe dla sąsiada Alfreda. Fredziu, żyj nam 100 lat i bądź zawsze taki pogodny, jak jesteś każdego dnia. Piosenka od zespołu Lady Punk, słońcem opętani. No tak, dokładnie. Ja też tak lubię, jak słoneczko przytula. Także korzystamy z pięknej aury, a dla Alfreda dużo, dużo zdrówka.

0: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.pl i treść pozdrowi. Kosz złotówka plus VAT.
1: Pozdrowienia dla Staszka z Szymbarku od syna Krzyśka. Baciary, szalejesz dziewczyno. No to w takim razie szalejemy razem na 101,9 i 95,2 FM.

Pozdrowienia dla chłopaków od Roberta. Jeszcze jeden dzień trzeba przerobić i wolne, to już jest koniec. Panowie, no dacie radę. A weekend zapowiada się naprawdę przyjemny, także korzystajcie z super aury.

przy piąteczku dedykuję dla Reni noc z Renatą. Życzę miłego weekendu. Szkoda, że nie ze mną, ale na następny może już razem od Szymona. Oj, no to pewnie się trochę stęsknicie za sobą, ale to dobrze. To są też duże plusy. Także pozdrawiam gorąco i życzę dobrego weekendu.

0: Reklama. Reklama.
1: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
2: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach?
3: Tak!

0: 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szukasz idealnego planu na gorący, sierpniowy weekend? Mamy to! Już w piątek 14 sierpnia lokal Bajorki w Piliśnie przy Bujnowskiego 60 zaprasza na najgorętszą imprezę tego lata. Rozkręcamy parkiet od samego wieczora, a najlepsze dancingowe hity na żywo zagra dla Was niezastąpiony zespół Sami Swoi. Mało? O godzinie 21.30 scenę przejmuje absolutna gwiazda wieczoru. Uwielbiany i niesamowity zespół Toporki. To będzie totalne muzyczne szaleństwo. Sterami konsoli pojawi się również DJ Max, który podkręci imprezowy klimat. Bajorki Pilzno. Tu bije serce najlepszej zabawy. Do zobaczenia na parkiecie.
3: Sąsiedzie, masz ochotę na coś słodkiego i soczystego? W MPM czekają jasne winogrona ze słonecznej Italii w świetnej cenie. Tylko 7 zł za kilogram. Tak, duże soczyste winogrona do podjadania, na stół i na letnią przekąskę. W MPM teraz tylko 7 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
4: Reklama.
5: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
6: Pozdrawiam męża Andrzejka i szwagra Zdzisława, Monika z Szymbarku. Proszę o piosenkę Chłop z Mazur. No, Mazury, cud natury. Wybrałby się, jeszcze jest czas wakacyjny. Także korzystajcie z pogody, korzystajcie z urlopów, a ja nadal czekam na wiadomości od Was. Co tam ciekawego jeszcze będziecie porą wakacyjną porabiać?

Pozdrowienia dla Iwony z Sanoka od Mariusza z Soliny. Proszę o piosenkę Majorka, ale fajnie, ale wybrałby się w Bieszczady, co? Piszcie śmiało, co tam będziecie ciekawego porabiać przy weekendzie. Może ktoś się zainspiruje? No oby. Dobra, lecimy.

0: Pani Gosiu, po tej fotce, pani obiadu, no to ja już jestem głodna i to bardzo. Naleśniki z serem na piątulą, posypane jeszcze cukrem, pudrem i widzę, że powidło śliwkowe też tam gdzieś obok jest. Smacznego życzę i możecie podsyłać, no właśnie, wasze foty, co tam ciekawego pichcicie przy piątku, a ja niestety muszę się z wami żegnać. Do potem, buziaki.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Prawie złotówkę mniej mają kosztować paliwa, znamy nowe ceny. Paraliż komunikacyjny centrum Warszawy nie wybuchł na budowie linii tramwajowej. Iga Świątek po zwycięstwie w Toronto awansuje na piąte miejsce w rankingu najlepszych tenisistek. Michał Pierzchoła. Maksymalne ceny na stacjach od poniedziałku.
3: Benzyna 95, ta stawka będzie wynosiła 6,41 zł za litr, to jest 89 groszy taniej niż byłoby bez pakietu. Cena oleju napędowego 7,37 zł, to jest 1,03 zł taniej.
2: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Rząd chce regulować ceny do końca wakacji. Paraliż komunikacyjny w centrum Warszawy. Na budowie linii tramwajowej znaleziono niewybuch. Wielu mieszkańców ulicy Żelaznej i Grzybowskiej zostało ewakuowanych. Na miejscu jest Szymon Kępka. Powiedz, jak wygląda sytuacja?
4: Jak usłyszałem od stojących tutaj policjantów, ewakuacja jak na razie poszła sprawnie. Ci, którzy w okolicy pracują albo mieszkają, musieli odsunąć się za policyjną taśmę. W oddali widać, jak na miejscu pracują policjanci i inne służby, które mają najpewniej za zadanie zabezpieczyć, możliwie podjąć niewybuch. Mieszkańcy, pracownicy tutejszych biur byli alarmowani. Jak słyszałem, uruchamiane były alarmy, opuszczali budynki, niektórzy czekają, niektórzy udali się na pracę zdalną. Na miejscu jest policja, kieruje ruchem, informuje o tym, jaka jest sytuacja. Nie jest znana liczba znalezionych niewybuchów, ani ich wielkość. Ulica Żelazna i Grzybowska to jest ścisłe centrum Warszawy. Sporo kierowców musi tutaj albo zawracać, albo stoi w korkach na okolicznych, mniejszych uliczkach. To miejsce Warszawy dzisiaj lepiej unikać.
2: Kolejny bardzo duży atak hakerski, ostatnio w Polsce, a teraz we Francji. Hakerzy wykradli dane podatkowe blisko 700 tysięcy osób. Teraz trwa ustalanie, jakie dokładnie dane wypłynęły. Iga Świątek po zwycięstwie w Toronto awansuje na piąte miejsce w rankingu najlepszych tenisistek. Polka pokonała tej nocy w finale reprezentującą Kazachstan i Jelenę Rybakinę. A ten mecz śledził Błażej Kulesza.
5: Polka imponowała solidnością i to od samego początku, bo już na dzień dobry przełamała rywalkę. Pierwszy set wygrany do dwóch. Drugi był bardziej zacięty, ale tylko do piątego gema. Świątek ostatecznie wygrała 6-3 i jak przyznała, w końcu doczekała się turniejowego sukcesu.
6: Moim zdaniem ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo.
5: Triumf Toronto to doskonała lekcja, którą może wykorzystać przed zbliżającym się wielkoszlemowym US Open.
6: Na pewno dużo pewności siebie mi da ten turniej i tak takiego poczucia, że po prostu zawsze trzeba wierzyć w to, co się robi.
5: Polka już teraz zmierza do Cincinnati, bo tam będzie bronić tytułu wywalczonego przed rokiem, ale jako wysoko rozstawiona zawodniczka zacznie grę od drugiej rundy.
2: No jeszcze dziś wieczorem przełożony z wczoraj mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy KL Klaksvik z Wysp Owczych a Lechem Poznań. Ekipa kolejorza doleciała na miejsce dopiero wczoraj po południu. Wcześniej przelot dwukrotnie uniemożliwiała gęsta mgła. UEFA początkowo planowała opóźnić wczorajsze spotkanie. Ostatecznie zapadła decyzja, że mecz odbędzie się dzisiaj, początek o 20.
7: Słoneczny i ciepły piątek, dzisiaj od 25-6 stopni w Sanoku, 26 w Krośnie, 27 w Jaśle i Tarnowie, w nocy 13 stopni nad zerem, a jutro w trakcie dnia 32-33 w cieniu.
1: Reklama. Pobudka, wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: Borys-Szyc. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus

0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunch Chips, wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów. A z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie

0: Ryżak. Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
1: Jesteśmy po 13, wakacyjne popołudnie. Niektórzy mają długi weekend. Ci, co odbierają dziś wolne za sobotę, można pozazdrościć. Dziś oczywiście na naszej antenie mnóstwo trendy brzmienia, mnóstwo informacji z regionu. Teraz Phil, lubię na ciebie patrzeć.

0: Trendy, Małopolska i Podkarpacie.
1: Piątek, 14 dzień sierpnia, kradną nam bezczelnie dzień, bo ten piątek będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 3 minuty. Bezczelni, nie? Dziś mamy też dzień energetyka, nie tego napoju, a ludzi pracujących w energetyce. Przez to, że w ostatnich latach mamy coraz silniejsze burze, to oni mają coraz więcej roboty z przywracaniem prądu często, no to pozdrawiam serdecznie każdego energetyka. Dziś też, kochani, niektórzy mają długi weekend, bo wiele osób odbiera wolne za jutro, za święto wypadające w sobotę. Zazdrościmy, zazdrościmy.

0: Reklama. Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
2: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
0: Reklama.

Gdzie płaczemy? Na stacji paliw, oczywiście przy dystrybutorze. Od poniedziałku ma być jednak taniej. Od najbliższego poniedziałku wraca, choć nie w pełnej formie, program CPN, no i niższy VAT na paliwa. To oznacza, według wyliczeń specjalistów, że od 90 groszy do złotówki na litrze ma być taniej. Od poniedziałku przez 2 tygodnie, bo tylko do 31 sierpnia. Czyli na długi weekend jedziemy jeszcze z wysoką ceną paliwa, ale po nim w sumie nadal będzie wysoka. Tylko nie aż tak.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwają intensywne prace związane z modernizacją Domu Ludowego w Długiem. Obecnie prowadzone są roboty rozbiórkowe i demontażowe, a także prace murarskie. W budynku rozprowadzane są również instalacje elektryczne oraz wodno-kanalizacyjne. W kolejnym etapie wykonana zostanie nowa konstrukcja dachowa wraz z nowym pokryciem z blachy trapezowej, a także wszystkimi niezbędnymi obróbkami blacharskimi. W ramach realizowanych prac wymieniona została już stolarka okienna. Równolegle prowadzone są prace w przynależnej części budynku użytkowanej przez Ochotniczą Straż Pożarną. Roboty wykończeniowe znajdują się na etapie finalizacji. Do wykonania pozostał m.in. biały montaż oraz montaż osprzętu elektrycznego. Koszt zadania opiewa na ponad 2,6 miliona złotych. Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zatrzymali 18-latka podejrzanego o udział w oszustwie metodą na prokuratora. Młody mężczyzna został zatrzymany na terenie województwa śląskiego. Pokrzywdzona seniorka z Tarnowa straciła 70 tysięcy złotych, mówi aspirant Kamil Wójcik, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
2: Do zatrzymania doszło na terenie Śląska. 18-latek ten brał udział w oszustwie, które miało miejsce 26 czerwca. Mężczyzna przedstawiał się jako fałszywy prokurator pod legendą sytuacji, że wnuczka pokrzywdzonej spowodowała wypadek ze skutkiem śmiertelnym i potrzebne są pieniądze, by jej pomóc wyjść z tarapatów. Kobieta uwierzyła fałszywemu prokuratorowi, przekazała 70 tysięcy złotych. Na szczęście intensywna praca naszych policjantów Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie doprowadziła do zatrzymania już kolejnego sprawców oszustw.
1: Postępowanie w tej sprawie jest kontynuowane. Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia. Mieszkańcy powiatu jasielskiego oraz gminy Jasło już wkrótce spotkają się, aby wspólnie podziękować za tegoroczne zbiory. Święto plonów odbędzie się 15 sierpnia w miejscowości Zimna Woda. Oficjalne uroczystości rozpoczną się o godzinie 14:00 uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Marcina w Szebniach. Po nabożeństwie o godzinie 15:30 wyruszy tradycyjny korowód dożynkowy, który przemaszeruje na plac przy Domu Ludowym w Zimnej Wodzie. Mówi Wojciech Piękoś, wójt gminy Jasło.
3: W imieniu starosty jasielskiego Tadeusza Gorgosza oraz swoim własnym uprzejmie zapraszam wszystkich mieszkańców powiatu jasielskiego na dożynki powiatowo-gminne do Zimnej Wody. Już w najbliższą sobotę, 15 sierpnia, spotykamy się przy Domu Ludowym w Zimnej Wodzie, gdzie o 16:00 odbędzie się uroczyste otwarcie dożynek z obrzędem dożynkowym, a potem już tylko dobra zabawa. Dobra zabawa do muzyki, koncertu Gwiazdy Wieczoru zespołu Loka o 20:00. Zapraszam do wspólnego podziękowania wszystkim rolnikom, sadownikom, hodowcom, pszczelarzom, ogrodnikom za ich trud i pracę związaną z tym, aby zapewnić pożywienie dla naszych rodzin, dla naszych domów. Niech to świętowanie będzie świętowaniem bezpiecznym, ale świętowaniem także i przede wszystkim radosnym. Zapraszam uprzejmie.
1: Po koncercie rozpocznie się zabawa ogrodowa z zespołem Rafa. 29 sierpnia o godzinie 16:30 na placu Ditla w Iwoniczu-Zdroju odbędzie się 10. charytatywny cross oraz Nordic Walking. Bohaterką tegorocznej jubileuszowej edycji wydarzenia jest 7-letnia Lenka Krupa, mieszkanka Iwonicza-Zdroju. Dziewczynka od urodzenia zmaga się z bardzo rzadką wrodzoną wadą genetyczną, wynikającą z mutacji genu PIGN. Od godziny 16:30 na

0: placu Dietla rusza wielki blok koncertów charytatywnych. Organizatorzy zadbali o zróżnicowany repertuar muzyczny, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Na scenie zaprezentują się znani i lokalni, i ogólnopolscy artyści: Monika Jastrząb, Slavia, Dixieland Band, Milena Bogaczyk. Ponadto 28 sierpnia zaplanowano koncerty charytatywne. O godzinie 17 zagra zespół Beskid z Jaślisk, natomiast o godzinie 18 wystąpi Kordian.
1: Więcej informacji na trendradio.pl.
2: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Sąsiedzie, pierwsze polskie gruszki w MPM i od razu za połowę ceny. Pyszne, wczesne, soczyste. Idealne do chrupania na świeżo. Teraz kupisz je w MPM tylko po 6 zł za kilogram. Tak, polskie wczesne gruszki w MPM 6 zł za kilo. Aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
2: Szukasz idealnego planu na najbliższą sobotę? Gmina Zarszyn zaprasza na najgorętsze wydarzenie tego sezonu. Już 15 sierpnia od godziny 15 na Błoniach przy ulicy Jaćmierskiej rusza wielka impreza Lato w gminie Zarszyn. Imprezę rozpocznie uroczysty koncert lokalnej orkiestry dętej Lutnia z Zarszyna. Zaraz po nich scenę przejmą mażoretki Aura z Zarszyna oraz Vivid z Jaćmierza. O godzinie 18 scenę rozgrzeje Daria Negra ze swoim hitowym utworem Czy zatańczysz? A od 20 wystąpi wyczekiwana gwiazda wieczoru, zespół Phil. Piotr Kupicha zaśpiewa na żywo legendarne przeboje, A gdy jest już ciemno oraz Jak anioła głosy. Całość zwieńczy szalona dyskoteka pod gwiazdami, którą rozkręci DJ No Name. Zabierz rodzinę i znajomych. Wstęp na wszystkie koncerty jest całkowicie wolny. Do zobaczenia w Zarszynie.
3: Radio.
4: Reklama. Trend Radio. Gramy specjalnie dla Ciebie.
5: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
4: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my.
5: Wy, ja, my.
4: Trendy brzmienie dla Ciebie.

Radio. Eurowizja 2027. No to jeszcze kupa czasu, nie? Ale kochani, właśnie ogłoszono, w jakim mieście odbędzie się Eurowizja. W Bułgarii, bo Bułgaria wygrała poprzednią edycję. Tylko że nie do końca, bo w Burgas, w mieście nad Morzem Czarnym, w kurorcie, gdzie najwięcej turystów, to Polacy. My Polacy tak licznie odwiedzamy Burgas, że w restauracjach to nawet menu jest po polsku. Czyli co, może Eurowizji nie wygraliśmy, ale finał to w sumie u nas.

16 sierpnia w Jaśle odbędą się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego. Sobotnie obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczną się o godzinie 9 mszą świętą w intencji ojczyzny w kościele ojców franciszkanów. Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy wydarzenia przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej przemaszerują do Parku Miejskiego, gdzie pod grobem nieznanego żołnierza odbędzie się ceremonia złożenia kwiatów. Wcześniej odśpiewany zostanie również hymn państwowy. O godzinie 11 rozpocznie się koncert laureatów 8 konkursu poezji i pieśni patriotycznej Niepodległa, Niepokorna. Z kolei w niedzielę 16 sierpnia przy ulicy Stroczyńskiego odbędzie się kolejna edycja memoriału kawaleryjskiego majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala. W programie wydarzenia znalazły się konkursy kawaleryjskie władania lancą i szablą, pokazy musztry konnej, pokazy kaskaderki konnej, a także wystawa sprzętu kawaleryjskiego. Burmistrz gminy Jedlicze oraz Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców oraz gości na tegoroczne dożynki gminne. Święto dziękczynienia za zebrane plony odbędzie się w sobotę na placu targowym Mój Rynek w Jedliczu. Wydarzenie rozpocznie msza święta o godzinie 15. Później nastąpi przemarsz uroczystego orszaku dożynkowego na miejsce wydarzenia, gdzie odbędą się oficjalne uroczystości. Wieczorna część artystyczna zapowiada się niezwykle widowiskowo. Na scenie zaprezentują się zespoły Jarzębina, Magnolia oraz Tanie Dranie. Zwieńczeniem dożynkowego świętowania będzie huczna potańcówka pod gwiazdami, którą poprowadzi zespół Heaven.

Widzę taki nagłówek w internecie. Baron Trump, syn Donalda Trumpa, bogaci się niesamowicie szybko i na dniach może zostać miliarderem. No widzicie, żeby się dorobić, to trzeba spełnić proste warunki. Wstawać rano, pracować ciężko i mieć ojca prezydenta Stanów Zjednoczonych.

0: stres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Synoptycy ostrzegają przed upałem w niemal wszystkich województwach. Poważne utrudnienia w centrum Warszawy, trwa akcja saperów. Gigantyczny pomnik Matki Boskiej znajdujący się pod Toruniem gotowy na otwarcie. Michał Pierzchowa. Niemal dla całej Polski, bo dla 15 województw Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem. W niektórych miejscach na południu kraju obowiązują alerty drugiego stopnia, a w pozostałych rejonach alerty niższe, pierwszego stopnia. Temperatura w ciągu dnia może wynieść nawet 35 stopni, a w nocy 20, bez ostrzeżeń jedynie na północnym wschodzie kraju. To jednak chwilowe uderzenie gorąca. W nocy z soboty na niedzielę pogoda zacznie się zmieniać, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Od północnego zachodu w niedzielę zacznie się wyraźnie ochładzać. Front będzie wędrował w głąb Polski w niedzielę, niosąc przelotne opady deszczu, burze, miejscami ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru. Tak jak to zawsze się dzieje, kiedy przechodzi chłodny front wypierający gorące powietrze.
1: W przyszłym tygodniu temperatura ma nie przekraczać 24 stopni. Przypominam o poważnych utrudnieniach w centrum stolicy. Na warszawskiej Woli policja zamknęła część ulicy Żelaznej. Robotnicy natrafili tam na niewybuchy, najpewniej z czasów II wojny światowej. Akcja saperów trwa. Wielu mieszkańców i pracowników okolicznych budynków dostało nakaz ewakuacji.
3: Przyszedł policjant do sklepu i powiedział, że jest pilna ewakuacja całego budynku i kazali nam odejść 500 metrów dalej.
4: Dostaliśmy maila od naszej pani kierownicy. I też mieliśmy sygnał w budynku.
1: Policja na miejscu kieruje ruchem. 6,41 to maksymalna cena benzyny 95 w poniedziałek. Olej napędowy nie może kosztować więcej niż 7,37. Minister energii przedstawił te stawki w związku z kolejną odsłoną rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Program rusza od poniedziałku i potrwa do końca wakacji. Prezes i Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zostali odwołani. To skutek informacji o nieprawidłowościach związanych ze wsparciem popowodziowym. Chodzi o kilka milionów złotych. Pieniądze trafiły do trzech podmiotów z jednej okolicy, mimo że kilka niezależnych źródeł wyklucza, aby ucierpiały one w wyniku powodzi. Pieniądze otrzymały podmioty powiązane z wiceprezeską agencji, działaczką Koalicji Obywatelskiej. To gigantyczna figura, większa od pomnika Chrystusa Króla w Świebodzinie. Masz 55 metrów wysokości i jest gotowa na otwarcie. Kilka tysięcy osób spodziewanych jest na jutrzejszych uroczystościach poświęcenia pomnika Matki Boskiej w gminie Kikuł pod Toruniem. Pomnik znajduje się tuż przy ruchliwej drodze krajowej numer 10, którą część kierowców wybiera zamiast autostrady A1. Dlatego należy spodziewać się utrudnień w tym rejonie. Wszystko dopinane jest na ostatni guzik, mówi burmistrz Kikuła Renata Gołębiewska.
5: Na naszej stronie jest mapa, która zawiera wszystkie te miejsca, gdzie można parkować. Ja bardzo bym zachęcała wszystkich, którzy chcą przyjechać tego dnia, aby zapoznali się z tą mapą. My będziemy kierować do tych miejsc, gdzie są parkowane. Po terenie tutaj naszego miasta będą busy zorganizowane przez gminę, które będą dowoziły te osoby, które zostawią auto w centrum miasta na teren uroczystości, aby nikt nie przechodził, żeby nie zdarzył się jakiś wypadek.
1: Budowa pomnika została sfinansowana przez małżeństwo miliarderów Grażynę i Romana Karkosików, którzy w Kikole mają swoją rezydencję i figurę widzą ze swoich okien.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Piątek w naszym regionie słoneczny, pogodny, termometry pokazują 27 stopni w cieniu w okolicach Tarnowa, Gorlic czy Jasła, 26 w Krośnie i Sanoku. Jutro w trakcie dnia nawet 33 i to w cieniu, a o cień nie będzie łatwo.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
3: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok. He's psycho. Ale nikt nie wyszedł z tego cało. Hello? Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
4: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Szukasz idealnego planu na gorący sierpniowy weekend? Mamy to! Już w piątek 14 sierpnia lokal Bajorki w Piliśnie przy Bujnowskiego 60 zaprasza na najgorętszą imprezę tego lata. Rozkręcamy parkiet od samego wieczora, a najlepsze dancingowe hity na żywo zagra dla Was niezastąpiony zespół Sami Swoi. Mało? O godzinie 21.30 scenę przejmuje absolutna gwiazda wieczoru. Uwielbiany i niesamowity zespół Toporki. To będzie totalne muzyczne szaleństwo. Za sterami konsoli pojawi się również DJ Max, który podkręci imprezowy klimat. Bajorki Pilzno. Tu bije serce najlepszej zabawy. Do zobaczenia na parkiecie.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
4: Druga zmiana w Trendy Radio. Przed nami Two Unlimited i Edge of Heaven. W tej godzinie zajrzymy chociażby do płyty tygodnia. Sprawdzimy też, co dzieje się na drogach regionu. Czy jest spokojniej, bo sporo osób wzięło na dziś wolne. Czy może korkuje się jak zawsze.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trend Radio. Tina Turner to artystka, której twórczość prezentujemy wam tym razem. I nie będę mówił za dużo. Wiecie dlaczego? Bo muzyka od Tiny broni się po prostu sama. Legenda. Tina Turner, Look Me in the Heart.

0: Reklama.
1: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
2: Sąsiedzie, masz ochotę na coś słodkiego i soczystego? W MPM czekają jasne winogrona ze słonecznej Italii w świetnej cenie. Tylko 7 zł za kilogram. Tak, duże soczyste winogrona do podjadania, na stół i na letnią przekąskę. W MPM teraz tylko 7 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
3: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep ProRowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
0: Reklama.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Sprawdźmy, co dzieje się na drogach naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Gorlicę. Chwilę może nas zatrzymać skrzyżowanie ulic Bieckiej i ulicy Skrzyńskich na wyjeździe w stronę Klęczan. Sporo zwalniamy na ulicach Parkowej, Kościuszki oraz ulicy Mickiewicza. Troszkę wolniej na ulicach Legionów, ulicy Stawiska, Węgierskiej i Sienkiewicza. Jasło zwalnia m.in. na Meckera, Piłsudskiego oraz Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności. Zwalniamy na ulicach Szajnochy, Jagieły, Kazimierza Wielkiego i Kościuszki. Sprawdźmy teraz, co dzieje się w Krośnie. Więcej informacji powie Taksi Krosno.
2: Dzień dobry. Dzisiejszego popołudnia na ulicach Krosna musimy się uzgodnić wątpliwość m.in. ulica Lotników, Zręcińska, Podkarpacka, Czajkowskiego, Pużaka, Krakowska, Tysiąclecia. Wjeżdżając w miasto, ulica Legionów, ulica Tkacka, Podwale, również Korczyńska, Niepodległości.

0: Trendy Radio. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: 16 lipca mieszkanka Tarnowa padła ofiarą oszustwa metodą na listonosza, a następnie na policjanta. Seniorka straciła około 60 tysięcy złotych. W wyniku intensywnej pracy tarnowskich policjantów zatrzymano dwie kobiety mające związek z tym przestępstwem, mówi aspirant Kamil Wójcik, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
2: Początkowo do kobiety, do seniorki, zadzwonił mężczyzna, przedstawiając się za listonosza, prosząc o potwierdzenie jej adresu zamieszkania. Co kobieta uczyniła, ponieważ chciała pozyskać właśnie tą paczkę, o której mówił listonosz. Po rozłączeniu się po kilkudziesięciu minutach zadzwonił do seniorki fałszywy policjant, który twierdził, że może paść ofiarą włamywaczy, którzy potwierdzili jej miejsce zamieszkania i wszystkie pieniądze, które ma w domu, powinna im przekazać, czyli fałszywym policjantom. Przestraszyła się tego telefonu, zebrała wszystkie oszczędności i przekazała kobiecie, która przybyła po tej miejscu zamieszkania. Jedna z oszustek, która brała udział w tym procederze, została zatrzymana. Następna kobieta została zatrzymana 11 sierpnia.
1: W trakcie zatrzymań przy kobietach ujawniono również środki psychotropowe. Obie zatrzymane przyznały się do popełnienia zarzucanych im czynów. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań. W Domu Ludowym w Przysiekach rozpoczęły się prace związane z montażem nowoczesnych klimatyzatorów. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach podkarpackiego programu odnowy wsi Przysieki na lata 2026-2031. Całkowity koszt zadania opiewa na ponad 41 tysięcy złotych, natomiast kwota pozyskanego dofinansowania to koszt 20 tysięcy złotych.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Już w najbliższą niedzielę, 16 sierpnia, Czerteż stanie się regionalnym centrum dawnych rzemiosł i tradycji. W ramach dożynek gminy Sanok zorganizowana zostanie wyjątkowa strefa pod hasłem Międzypokoleniowa Zagroda Rzemiosła. Tradycja w działaniu. To idealna okazja, aby wspólnie z rodziną przenieść się w czasie, poznać sekrety dawnych mistrzów, a przede wszystkim spróbować swoich sił w unikalnych warsztatach. Atrakcje przygotowane w ramach Zagrody Rzemiosła gwarantują niezapomniane przeżycie dla dorosłych, młodzieży i najmłodszych. Będą warsztaty garncarskie, tkackie, pokazy rzemiosła na żywo, strefa małego rzemieślnika. Głównym założeniem wydarzenia jest hasło Przeżyj to na

0: własne ręce. Organizatorzy stawiają na aktywne uczestnictwo, dlatego każdy chętny będzie mógł osobiście sprawdzić swoje zdolności manualne i zabrać ze sobą własnoręcznie wykonane pamiątki. Co ważne, udział we wszystkich warsztatach i pokazach jest całkowicie nieodpłatny. Za organizację tej wyjątkowej strefy odpowiada lokalna grupa działania Dolina Sanu. Już od września Krośnieńska Biblioteka Publiczna rozpocznie realizację projektu pod nazwą Tajemnice między stronami. W ramach projektu czytelnicy spotkają się z autorami, autorkami powieści kryminalnych, podczas których będzie można zajrzeć za kulisy ich twórczości, poznać tajniki konstruowania kryminalnych zagadek, porozmawiać o inspiracjach, bohaterach i oczywiście o zbrodniach, które potrafią przyprawić o dreszcze. Mówi Monika Machowicz, instruktor w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
1: W okresie od września do grudnia w Bibliotece Krośnieńskiej gościć będziemy takich twórców jak Izabela Janiszewska, Wiesław Hop, Agnieszka Peszek, Bartosz Szczygielski, Michał Śmielak czy Robert Małecki. Także najmłodszym krośnianom o powstawaniu książek detektywistycznych opowiedzą Joanna Jagiełło i Paweł Berensewicz. Będziemy wszystkich czytelników na bieżąco informować o kolejnych spotkaniach, a już 3 września zapraszamy na spotkanie z Izabelą Janiszewską.
0: Projekt Tajemnice między stronami realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury w ramach programu Partnerstwo dla Książki oraz przy pomocy finansowej Miasta Krosna.
2: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.

0: Bystrzyc.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-krętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, krętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
4: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Gorlicach.
1: Jakie są najcichsze, a jakie najgłośniejsze miejsca na świecie? No to uwaga, przeprowadzono takie badania. Okazało się, że najciszej jest w Butanie. Azjatycki kraj znany jako kraina grzmiącego smoka. To chyba powinni jednak zmienić ksywę na krainę cichego smoka. Gdzie jest najgłośniej? O tym więcej za moment. Teraz wracamy do grania.

0: Informator.
1: 23 sierpnia w Brzostku odbędą się dożynki powiatu dębickiego. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 13.30 uroczystą mszą świętą w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzostku, podczas której zostaną poświęcone tradycyjne wieńce dożynkowe. Po zakończeniu nabożeństwa o godzinie 14.40 barwny korowód dożynkowy przejdzie ulicami miejscowości na stadion przy ulicy Okrągłej. Tam odbędzie się dalsza część wydarzenia. Oficjalne rozpoczęcie dożynek powiatowych zaplanowano na godzinę 15. Krótko po nim, o godzinie 15.45, uczestnicy będą mogli zobaczyć tradycyjny obrzęd, w którym weźmie udział kapela ludowa Zastawnych. O godzinie 18.00 przed publicznością wystąpi znany artysta kabaretowy i aktor Krzysztof Hanke. Tuż po nim, o godzinie 19.00 wystąpi Justyna Lubas z widowiskowym programem Folk Show. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono, którego koncert rozpocznie się o godzinie 20.30. Całe wydarzenie zakończy się zabawą taneczną z zespołem Andante, która wystartuje o 22.00. Burmistrz miasta Sanoka, dowódca 203 Batalionu Obrony Pogranicza oraz szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sanoku zapraszają mieszkańców Sanoka i regionu do wzięcia udziału w oficjalnych obchodach Święta Wojska Polskiego. Wydarzenie odbędzie się 15 sierpnia i rozpocznie je msza święta o godzinie 11 w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Sanoku. Po zakończeniu mszy świętej zaplanowano złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem Synom Ziemi Sanockiej.
0: Trendy Informator. Reklama.
2: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw. Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
3: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
5: Szukasz idealnego planu na najbliższą sobotę? Gmina Zarszyn zaprasza na najgorętsze wydarzenie tego sezonu. Już 15 sierpnia od godziny 15 na Błoniach przy ulicy Jaćmierskiej rusza wielka impreza Lato w gminie Zarszyn. Imprezę rozpocznie uroczysty koncert lokalnej orkiestry dętej Lutnia z Zarszyna. Zaraz po nich scenę przejmą mażoretki Aura z Zarszyna oraz Vivid z Jaćmierza. O godzinie 18 scenę rozgrzeje Daria Negra ze swoim hitowym utworem Czy zatańczysz? A od 20 wystąpi wyczekiwana gwiazda wieczoru, zespół Phil. Piotr Kupicha zaśpiewa na żywo legendarne przeboje, A gdy jest już ciemno oraz Jak anioła głosy. Całość zwieńczy szalona dyskoteka pod gwiazdami, którą rozkręci DJ No Name. Zabierz rodzinę i znajomych. Wstęp na wszystkie koncerty jest całkowicie wolny. Do zobaczenia w Zarszynie.
0: Patron medialny, Trend Radio. Reklama.

Przed chwilą wspominałem, jakie według badań jest najcichsze państwo świata. Butan. Jak to wygląda w przypadku tych najgłośniejszych? No to właśnie, najgłośniej jest w Singapurze i na Malediwach. Bardzo głośno też w Barbadosie. Natomiast w Europie najlepiej prezentują się Estonia, Finlandia i Szwecja. Polska jest dość głośnym krajem, ale to nieprawda. Bo akurat ja kojarzę najcichsze miejsce na świecie. I to było w Polsce. Jak chodziłem do liceum Sala od matematyki, gdy nauczycielka pytała, czy ktoś chętny do odpowiedzi.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Potężne wyłudzenie pieniędzy zbieranych pod hasłem pomocy chorym dzieciom. Przypominamy, jeszcze tylko dzisiaj można zrobić weekendowe zakupy. 4 certyfikaty rekordów Guinnessa dla piłkarza Erlinga Haalanda. Michał Pierzchała. Przez ponad 9 lat mieli zarabiać na ludzkiej dobrej woli. Pod hasłem pomocy chorym dzieciom krakowskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej zbierało pieniądze, które według śledczych w większości szły na prywatne potrzeby osób związanych z towarzystwem. Katarzyna Młynarczyk.
2: Datki zbierane były w całej Polsce do puszek i skarbonek ustawianych m.in. w punktach usługowych. Na nich znajdowały się zdjęcia dzieci z ogólnodostępnych baz internetowych, które w rzeczywistości nie są chore. Prokurator Mariusz Boroń mówi o ponad 3 milionach złotych, które zebrało towarzystwo.
3: Znikoma część tej kwoty jedynie trafiła do dzieci, natomiast pozostałe pieniądze zostały przywłaszczone na różne cele przez osoby prowadzące tą działalność.
2: Wśród zatrzymanych jest 71-letnia emerytka, 41-letni mężczyzna oraz 45-latek, który kierował grupą. Trafili do tymczasowego aresztu. Prokuratura postawiła im zarzuty oszustwa wielkiej wartości i prania pieniędzy. Grozi im 10 lat więzienia.
1: Można wchodzić do wody na wszystkich bałtyckich kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, informuje Sanepid. Na 4 kąpieliskach śródlądowych obowiązują zakazy związane z zakwitem sinic. To Stepnica nad Zalewem Szczecińskim, kąpielisko na jeziorze Żuczek w Debrznie i w Małych Sfornegaciach nad jeziorem Charzykowskim. Zakaz kąpieli obowiązuje także na kąpielisku gminnym w Chmielnie. Nie tylko akcja saperów związana z niewybuchami na warszawskiej Woli, powodująca od kilku godzin duże kłopoty komunikacyjne w centrum miasta, ale już za godzinę kolejne utrudnienia. Służby zamkną jedną z najważniejszych arterii Warszawy, Wisłostradę. Nie będzie przejezdna przez dobę. To w związku z jutrzejszą defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Rozpocznie się w samo południe, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To jest wielki wysiłek, 2 tygodnie codziennych treningów, niezależnie czy świeci słońce, tak jak dzisiaj, czy pada deszcz. Jutro piękna pogoda, więc chciałbym wszystkich zaprosić. Tutaj wszystkie rodzaje sił zbrojnych, zarówno wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna, wojska specjalne, wojska obrony terytorialnej, inspektorat wsparcia, różnego rodzaju jednostki, akademie.
1: Defilada jutro, a ponieważ 15 sierpnia jest dniem świątecznym i mamy w kalendarzu czerwoną kartkę, dlatego jeszcze tylko dzisiaj można zrobić weekendowe zakupy. Niektóre sklepy będą czynne dłużej. Jutro większość sklepów będzie nieczynna, podobnie w niedzielę. 4 certyfikaty rekordów Guinnessa otrzymał norweski piłkarz Manchesteru City Erling Haaland. 26-letni napastnik został uhonorowany m.in. za to, że osiągnął magiczną granicę 100 bramek w Premier League w najkrótszym czasie w historii, bo potrzebował do tego 111 meczów. Po drugie, z 36 bramkami jest rekordzistą angielskiej ligi pod względem liczby strzelonych goli w jednym sezonie. Haaland dla reprezentacji Norwegii zdobył 19 bramek w Lidze Mistrzów, czyli więcej niż jakikolwiek inny zawodnik w Europie, a także wyrównał rekord największej liczby goli w meczu Ligi Mistrzów w 2020. W 2023 roku trafił do siatki 5 razy.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj słonecznie, pogodnie, rozpoczynamy powoli wakacyjny weekend. No a temperatura diś na poziomie 26-27 stopni, w nocy 13 kresek, a jutro w trakcie dnia 32 w Tarnowie, 33 w Krośnie, Jaśle czy Sanoku.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Ofar.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały zagaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
1: Druga zmiana w Trend Radio, piątkowa, wakacyjna druga zmiana, no i słoneczna. Mnóstwo słonecznych przebojów też na antenie Trend Radia, teraz kaskada.

0: Od 14 do 16 sierpnia w skansenie archeologicznym Karpacka Troja odbędzie się 14. Karpacki Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje angażujące publiczność. Dostępne będą m.in. tory łucznicze, a dzieci i młodzież zaproszone zostaną do udziału w turnieju archeologicznym oraz szkółce młodego wojownika. Miłośnicy dawnych kultur będą mogli uczestniczyć w warsztatach pisania głagolicą. Nie zabraknie emocjonujących widowisk. W programie znalazły się turnieje wojów, konkurs na najlepszy strój historyczny, a także rywalizacja o tytuł najsprawniejszego woja. Kulminacyjnym punktem sobotnich wydarzeń będzie widowiskowa bitwa o Gród. Festiwal to nie tylko rekonstrukcja i widowiska, ale również spotkanie z nauką i kulturą. Będą wykłady, a muzycznym dopełnieniem wydarzenia będą koncerty zespołu Lity Thaler. Już w najbliższą sobotę stadion w Lubatowej stanie się centrum podziękowań za tegoroczne zbiory. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 10 zbiórką delegacji wieńcowych przy Szkole Podstawowej w Lubatowej, skąd wyruszy uroczysty przemarsz do kościoła. O godzinie 11 odprawiona zostanie uroczysta msza święta dożynkowa. Po nabożeństwie korowód przejdzie na stadion w Lubatowej, gdzie nastąpi oficjalna inauguracja dożynek gminnych. W programie obrzędowym zaplanowano tradycyjne przekazanie chleba dożynkowego oraz prezentację misternie wykonanych wieńców. O godzinie 14 na wszystkich zebranych gości będzie czekał poczęstunek w postaci strażackiej grochówki. Od godziny 15 wystartuje program artystyczny, w którym zaprezentują się lokalni artyści i grupy pasjonatów. O godzinie 17 publiczność rozgrzeje gwiazda dożynek, energetyczny zespół Redlin. Wieczorną część artystyczną o godzinie 19 dopełni występ kabaretu Ares, a od 20 do 23 zaplanowano tradycyjną potańcówkę, którą poprowadzi DJ Kuba. Oprócz wydarzeń na scenie, organizatorzy zadbali o strefę rozrywki i gastronomii. Impreza wpisuje się w obchody wyjątkowego jubileuszu 650-lecia Lubatowej.
1: Trendy, informator, reklama.
2: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
3: Sąsiedzie, pierwsze polskie gruszki w MPM i od razu za połowę ceny. Pyszne, wczesne, soczyste. Idealne do chrupania na świeżo. Teraz kupisz je w MPM tylko po 6 zł za kilogram. Tak, polskie wczesne gruszki w MPM 6 zł za kilo. Aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
4: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
1: Reklama.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Czas wyjechać po raz kolejny na drogi naszego regionu, ale najpierw posłuchajmy raportu policyjnego.
2: Podkarpaccy policjanci pracują na miejscu kilku niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Przed południem na Alei Powstańców Warszawy w Rzeszowie doszło do zderzenia autobusu komunikacji miejskiej z samochodem osobowym. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący autobusem miejskim najprawdopodobniej nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i najechał na tył Volvo. W wyniku tego zdarzenia pasażer autobusu został poszkodowany i przewieziony do szpitala. Kierujący pojazdami byli trzeźwi. Ruch w tym miejscu odbywa się jednym pasem. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 16. Do kolejnego wypadku doszło w miejscowości Brzuza Królewska w powiecie leskim. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Fordem, wykonując manewr skrętu, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu rowerzyście. W wyniku tego zdarzenia kierujący jednośladem został poszkodowany i przewieziony do szpitala. Policjanci ustalili, że uczestnicy tego zdarzenia byli trzeźwi. Ruch w tym miejscu odbywa się już bez utrudnień.
1: Dziękujemy funkcjonariuszom Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie za przygotowanie raportu. Jedziemy teraz przez Sanok. Troszkę zwalniamy przed rondem Beksińskiego oraz na ulicach Bony, Staszica Mickiewicza oraz Lipińskiego. W Krośnie wolniej jedziemy ulicami Legionów, Bursaki Niepodległości i ulicą Korczyńską. Nogę z gazu też ściągamy na Tysiąclecia, Grodzkiej, Lwowskiej oraz Bieszczadzkiej. Jasło nadal zwalnia na ulicach Piłsudskiego, Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności oraz w ścisłym centrum. Jeżeli jedziemy przez Gorlicę, to zwalniamy na ulicy Parkowej dość sporo, w stronę skrzyżowania oraz na Kościuszki Legionów Mickiewicza i przed skrzyżowaniem ulic Bieckiej i ulicy Skrzyńskich.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ubiegły piątek dzielnicowy z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu w czasie wolnym od służby na jednej z ulic Przemyśla rozpoznał za kierownicą samochodu marki Skoda 29-letniego mężczyznę. Funkcjonariusz wiedział, że kierujący posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, w związku z czym natychmiast zareagował i zatrzymał kierowcę, a o zaistniałym zdarzeniu powiadomił oficera dyżurnego, mówi młodszy aspirant Karolina Kowalik, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.
2: 29-letni mieszkaniec Przemyśla odpowie za niestosowanie się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za takie przestępstwo może grozić kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Policja przypomina, że każdy, kto świadomie łamie sądowe zakazy, nie tylko naraża się na surowe konsekwencje prawne, ale przede wszystkim stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu.
1: Policja apeluje o zachowanie ostrożności. W Szkole Podstawowej imienia Króla Władysława Jagieły w Mrzygłodzie trwają prace remontowe, których najważniejszym celem jest likwidacja barier architektonicznych i dostosowanie szkolnych sanitariatów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakres prac obejmuje m.in. rozbiórkę płytek i ścianek działowych oraz odbicie tynków, demontaż starej armatury grzejników, ościeżnic i kratek wentylacyjnych, ułożenie nowych płytek na ścianach i posadzkach, ułożenie nowych płytek na ścianach i posadzkach, montaż pochwytów dla osób z niepełnosprawnościami oraz systemu przywołującego. Całkowita wartość zadania opiewa na ponad 110 tysięcy złotych.
3: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Do 16 sierpnia w skansenie archeologicznym Karpacka Troja trwać będzie 14. Karpacki Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje angażujące publiczność. Dostępne będą m.in. tory łucznicze. Dzieci i młodzież zaproszone zostaną do udziału w turnieju archeologicznym oraz szkółce młodego wojownika, a miłośnicy dawnych kultur będą mogli uczestniczyć w warsztatach pisania głagolicą. Nie zabraknie emocjonujących widowisk. W programie znalazły się turnieje wojów, konkurs na najlepszy strój historyczny oraz rywalizacja o tytuł najsprawniejszego woja. Festiwal to nie tylko rekonstrukcje i widowiska, ale również spotkanie z nauką i kulturą. Będą wykłady, a muzycznym dopełnieniem wydarzenia będzie koncert zespołu Lity Thaler, mówi Magdalena Ślawska ze skansenu archeologicznego Karpacka Troja.
4: Jak co roku zaplanowaliśmy dla Państwa moc atrakcji. Oczywiście pod grodziskiem Wały Królewskie zostanie rozbity historyczny obóz, w którym spotkają Państwo rzemieślników, wojowników. Będą Państwo mogli zobaczyć, jak mogło wyglądać życie we wczesnym średniowieczu oraz w epoce brązu. Przygotowaliśmy pokazy, przygotowaliśmy rekonstrukcję bitew na grodzisku Wały Królewskim w sobotę i w niedzielę. Na nasz festiwal to nie tylko pokazy, nie tylko rzemieślnicy i wojownicy, że spotkania z ciekawymi ludźmi, to także wykłady popularno-naukowe. I w tym roku zaplanowaliśmy w sobotę wykład o tajemniczych założycielach najstarszego grodu w Trzcinicy. Natomiast w niedzielę o godzinie 13 będą Państwo mieli możliwość spotkać się z twórcą kanału Historyczny Top, panem Szymonem Słodowym.
1: Kulminacyjnym punktem sobotnich wydarzeń będzie widowiskowa Bitwa o Gród. Pasaż Odkryć w Tarnowie zachęca najmłodszych do udziału w coniedzielnych pokazach specjalnych w planetarium. Seansy zaplanowano tradycyjnie o godzinie 10.30, 12.30 i 14.30. Jako pierwszy zostanie wyświetlony film Zwierzaki na niebie i w kosmosie. Kolejny pokaz to Dinozaury. Historia przetrwania. To nowość. Film w 3D, który zabiera widzów w podróż do prehistorycznego świata gigantów.

0: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl. Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
1: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
3: Pobudka, wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
0: Reklama.

ostatnich dniach głośno jest o kradzieży naszych danych. Wyciekły dane o lekach i receptach, dane 19 milionów Polaków. I resort cyfryzacji podkreślił, że należy zastrzec swój PESEL. Można to zrobić chociażby w aplikacji mObywatel i wtedy mamy pewność, że nikt na nasz PESEL, na nasze dane fałszywego kredytu nie weźmie. Swoją drogą minister cyfryzacji podkreślił, że każdy polski obywatel powinien mieć zastrzeżony PESEL. To nie mogą tak zrobić domyślnie każdemu?

0: Reklama.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw. Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
2: Sąsiedzie, masz ochotę na coś słodkiego i soczystego? W MPM czekają jasne winogrona ze słonecznej Italii w świetnej cenie. Tylko 7 zł za kilogram. Tak, duże soczyste winogrona do podjadania, na stół i na letnią przekąskę. W MPM teraz tylko 7 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
3: Szukasz idealnego planu na gorący sierpniowy weekend? Mamy to! Już w piątek 14 sierpnia lokal Bajorki w Piliśnie przy Bujnowskiego 60 zaprasza na najgorętszą imprezę tego lata. Rozkręcamy parkiet od samego wieczora, a najlepsze dancingowe hity na żywo zagra dla Was niezastąpiony zespół Sami Swoi. Mało? O godzinie 21.30 scenę przejmuje absolutna gwiazda wieczoru. Uwielbiany i niesamowity zespół Toporki. To będzie totalne muzyczne szaleństwo. Za sterami konsoli pojawi się również DJ Max, który podkręci imprezowy klimat. Bajorki Pilzno. Tu bije serce najlepszej zabawy. Do zobaczenia na parkiecie.
0: Reklama.

UK Charts w Trend Radio. Przenosimy się w początek lat 90. Nasza radiowe DeLorean przenosi nas dokładnie do 14 sierpnia 1991 roku. Wtedy w całej Europie, na całym świecie, piosenka o miłości rządziła w głośnikach. Bryan Adams i jego Everything I Do It For You. Numer 1, 35 lat temu.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: W prawie całym kraju duże zagrożenie pożarowe w lasach. Znamy maksymalne ceny paliw w poniedziałek. Będzie sporo taniej. Za chwilę też u nas piłka nożna i dobry gest Lecha Poznań wobec kibiców. Michał Pierzchała. W lasach jest duże zagrożenie pożarowe, informuje Instytut Badawczy Leśnictwa. Stąd apel służb o ostrożność podczas spacerów i informacja pod numer alarmowy 112 o zauważeniu ognia. Cały czas aktualne są także ostrzeżenia przed upałami dla niemal całej Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla 15 województw. Najgoręcej będzie na południu, najchłodniej na północnym wschodzie. Przed korkami na szlakach ostrzega tymczasem Tatrzański Park Narodowy. Właśnie rozpoczyna się długi sierpniowy weekend. To tradycyjnie okres największego ruchu turystycznego na Podhalu, a piękna, słoneczna pogoda będzie w najbliższych dniach sprzyjać wyprawom w góry. Na pewno będą zatory na szlakach na Rysy, na Orlej Perci, na Giewoncie i Szpiglasowej Przełęczy, mówi przewodnik Tomasz Zając.
3: Przy dużej ilości osób, no po prostu nie wszyscy są w stanie się tam zmieścić, więc kolejka czasem osiąga 2-3 godziny. Musimy to po prostu zaakceptować w takim okresie wysokiego ruchu turystycznego. No i pamiętajmy o podstawowym savoir-vivre, czyli no nie przepychamy się, jedna osoba znajduje się na danym odcinku łańcucha.
2: Warto też rozważyć wybór mniej oczywistej i uczęszczanej trasy. Nie więcej niż 6,41, tyle za litr benzyny 95 zapłacą kierowcy w poniedziałek. Maksymalna cena oleju napędowego to 7,37. Minister energii podał te stawki wynikające z przywrócenia rządowego programu CPN. Od poniedziałku do końca sierpnia będzie obniżony VAT. W tym okresie ceny mają także być regulowane. Jak ostatni z polskich klubów Lech Poznań jeszcze dziś o 20:00 będzie walczył w fazie play-off eliminacji Ligi Europy. Rewanżowy mecz Skal Klaksvik na Wyspach Owczych trzeba było przełożyć z powodu problemów z dotarciem na czas piłkarzy kolejorza. Winna okazała się pogoda i gęsta mgła. Z awansów cieszą się Jagiellonia oraz Raków, odpowiednio o eliminacjach do Ligi Europy oraz konferencji. Najbardziej minorowe nastroje są na Śląsku. GKS Katowice już z piłkarską Europą się pożegnał, a w Zabrzu walka o przepustkę nie idzie najlepiej. Więcej o tym Błażej Kulesza.
4: Dla Górnika to trzecia i ostatnia szansa. Piłkarze przegrali batalię o Champions League, potem o Ligę Europy. Została ta konferencji, ale i tu będzie problem, bo czeka AS Monaco.
5: Nasze szanse są bardzo małe.
4: Mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik.
5: Myślę, że w tym dwójmeczu jest dobrze, że zagramy ten pierwszy mecz w domu. I myślę, że ludzie tutaj się pocieszą, że taki mocny zespół tutaj zagra w Górniku.
4: Fazę ligową europejskich pucharów trzeci rok z rzędu zapewniła sobie Jaga, tym razem pokonując Glasgow Rangers w dwumeczu 3-2.
6: Zasłużenie awansowaliśmy.
4: Mówi trener Adrian Siemieniec.
6: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby zrobić coś historycznego i pierwszy raz w historii tego klubu zagrać w fazie ligowej Ligi Europy.
4: O przepustkę Jaga powalczy z Iberią Tbilisi.
2: No wracając jeszcze do dzisiejszego, przełożonego ze wczoraj meczu Lecha na Wyspach Owczych, klub zrekompensuje kibicom przedłużony pobyt. Kilkudziesięciu sympatyków kolejorza zdążyło przylecieć na Wyspy Owcze już w środę i wczoraj, a większość z nich planowało powrót do Poznania dzisiaj. Musieli więc przełożyć noclegi i przebukować bilety lotnicze. Klub wypłaci kibicom pieniądze. Tu jeszcze kwota nie padła. Do tego dostaną bilety na najbliższy mecz pucharowy.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: W nocy z piątku na sobotę termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą średnio 13 stopni. Jutro w trakcie dnia nawet 33 w Krośnie-Jaśle. Tyle samo w Sanoku, 32 kreski pokażą termometry w Tarnowie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
8: Reklama.
9: Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
12: O!
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak!
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak!

0: 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szukasz idealnego planu na najbliższą sobotę? Gmina Zarszyn zaprasza na najgorętsze wydarzenie tego sezonu. Już 15 sierpnia od godziny 15 na Błoniach przy ulicy Jaćmierskiej rusza wielka impreza Lato w gminie Zarszyn. Imprezę rozpocznie uroczysty koncert lokalnej orkiestry dętej Lutnia z Zarszyna. Zaraz po nich scenę przejmą mażoretki Aura z Zarszyna oraz Vivid z Jaćmierza. O godzinie 18 scenę rozgrzeje Daria Negra ze swoim hitowym utworem Czy zatańczysz? A o 20 wystąpi wyczekiwana gwiazda wieczoru zespół Phil. Piotr Kupicha zaśpiewa na żywo legendarne przeboje A gdy jest już ciemno oraz Jak anioła głosy. Całość zwieńczy szalona dyskoteka pod gwiazdami, którą rozkręci DJ No Name. Zabierz rodzinę i znajomych. Wstęp na wszystkie koncerty jest całkowicie wolny. Do zobaczenia w Zarszynie.
3: Radio.
4: Reklama. Druga zmiana. Ze zdwojoną siłą w Trend Radio.

Piątkowe popołudnie, druga zmiana i jesteśmy już po 16. Już teraz Westlife i Swear It Again za moment, natomiast zajrzymy do płyty tygodnia. Tam już czeka wielki hicior od Tiny Turner. Just...

0: Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
1: Sąsiedzie, pierwsze polskie gruszki w MPM i od razu za połowę ceny. Pyszne, wczesne, soczyste. Idealne do chrupania na świeżo. Teraz kupisz je w MPM tylko po 6 zł za kilogram. Tak, polskie wczesne gruszki w MPM 6 zł za kilo. Aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
2: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
0: Reklama. Płyta tygodnia.
3: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tina Turner to artystka, której twórczość prezentujemy wam w tym cyklu tym razem. No i przed nami jeden z największych hitów od Tiny Turner z roku 1984, album Private Dancer i utwór Private Dancer. To był 5. solowy album Tiny.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło wczoraj rano w Chutomie. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Yamahą najprawdopodobniej nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i uderzył w Audi. 52-letni motocyklista z obrażeniami został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala, mówi młodszy aspirant Gabriela Śląska-Płonka z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 29-letnia kierująca Audi, chcąc wykonać manewr skrętu w lewo, zatrzymała samochód na swoim pasie ruchu, aby przepuścić pojazdy nadjeżdżające z przeciwnego kierunku. Jadący za nią 52-letni kierujący motocyklem Yamaha najprawdopodobniej nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i najechał na tył Audi. W wyniku zdarzenia 52-letni motocyklista z obrażeniami został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala.
1: Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności zdarzenia.
3: Sprawdzone informacje w Trendy Radio.
1: Już w niedzielę stadion w Czarterzu stanie się miejscem wspólnego dziękczynienia za tegoroczne zbiory, pielęgnowania pięknych tradycji oraz rodzinnej zabawy. Wtedy odbędą się powiatowo-gminne dożynki 2026. To wyjątkowe wydarzenie połączy uroczysty charakter obchodów z bogatym programem artystycznym, licznymi atrakcjami i koncertami gwiazd. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12 mszą świętą dziękczynną za zebrane plony. O 13.30 zaplanowano część obrzędową. Na scenie wystąpią także pakoszowianie, showman Szopinek, guzowianki, kaszubska influencerka Karolina Stankowska, baciary i Alien i Mighties, mówi Agnieszka Marszałek, zastępca wójta gminy Sanok.
4: Serdecznie zapraszam na dożynki powiatowo-gminne, które odbędą się w Czarterzu. Pogodę mamy zagwarantowaną. Moc zabawy, mnóstwo atrakcji, będzie mnóstwo stoisk z fantastycznymi produktami regionalnymi. Będą wspaniałe zespoły, będą zespoły ludowe, będą zespoły rozrywkowe. Gwarantujemy wspaniałą zabawę i zapraszamy wszystkich i mieszkańców gminy i mieszkańców powiatu oraz wszystkich gości do udziału w wspaniałej zabawie.
1: Przez cały dzień na uczestników będą czekać stoiska informacyjne, stoiska rękodzielnicze, warsztaty, prezentacje kół gospodyń wiejskich, strefy malucha z atrakcjami dla najmłodszych. 16 sierpnia o godzinie 14.30 w Woli Lubeckiej odbędzie się Festiwal Lokalnego Potencjału organizowany w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy. Podczas wydarzenia prezentować się będą m.in. pasieki, producenci wyrobów z drewna, producenci lokalnych produktów ekologicznych, twórcy ludowi, rzemieślnicy. Projekt Idea Tarnów, dofinansowany przez fundusze szwajcarskie wspierające zmniejszenie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej, oraz budżet państwa.
0: Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tyng elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
5: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunch Chips, wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów, a z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje w dniach od 13 do 14 sierpnia.

0: akcji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak. Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
2: Pobudka, wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpi okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
3: Reklama.

Widzę taki nagłówek w internecie. USA mówią, morska blokada Iranu może trwać bez końca. Nie no, no proszę się uspokoić, bo program niższych cen paliw to ma trwać tylko przez 2 tygodnie.

0: Mieszkańcy powiatu jasielskiego oraz gminy Jasło już wkrótce spotkają się, aby wspólnie podziękować za tegoroczne zbiory. Święto plonów odbędzie się 15 sierpnia w miejscowości Zimna Woda. Oficjalne uroczystości rozpoczną się o godzinie 14 uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Marcina w Szebniach. Po nabożeństwie o godzinie 15.30 wyruszy tradycyjny korowód dożynkowy, który przemaszeruje na plac przy Domu Ludowym w Zimnej Wodzie. Tam o godzinie 16 nastąpi uroczyste otwarcie dożynek połączone z tradycyjnym obrzędem chleba, który w tym roku wykona kaszubski zespół regionalny Koleczkowianie. Wieczorna część rozrywkowa wystartuje o godzinie 20 koncertem Gwiazdy Wieczoru, którą będzie zespół Loka. Godzinę później o 21 rozpocznie się zabawa ogrodowa z zespołem Rafa. Tegoroczne dożynki gminy Brzozów odbędą się 23 sierpnia w miejscowości Górki. Oficjalną część wydarzenia zainauguruje o godzinie 13.30 msza święta w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Górkach. Po nabożeństwie o godzinie 14.30 wyruszy przemarsz korowodu dożynkowego. O 15.00 nastąpi oficjalne rozpoczęcie imprezy, podczas którego odbędzie się tradycyjny obrzęd dożynkowy oraz prezentacja misternie przygotowanych wieńców dożynkowych. Na scenie wystąpią m.in. dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej w Górkach. Zespół Pakoszowianie. Na scenie zaprezentuje się też gwiazda wieczoru Kordian.
1: Trendy, informator. Reklama.
2: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
3: Sąsiedzie, masz ochotę na coś słodkiego i soczystego? W MPM czekają jasne winogrona ze słonecznej Italii w świetnej cenie. Tylko 7 zł za kilogram. Tak, duże soczyste winogrona do podjadania, na stół i na letnią przekąskę. W MPM teraz tylko 7 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
4: Szukasz idealnego planu na gorący sierpniowy weekend? Mamy to! Już w piątek 14 sierpnia lokal Bajorki w Piliźnie przy Bujnowskiego 60 zaprasza na najgorętszą imprezę tego lata. Rozkręcamy parkiet od samego wieczora, a najlepsze dancingowe hity na żywo zagra dla Was niezastąpiony zespół Sami Swoi. Mało, o godzinie 21.30 scenę przejmuje absolutna gwiazda wieczoru. Uwielbiany i niesamowity zespół Toporki. To będzie totalne muzyczne szaleństwo. Za sterami konsoli pojawi się również DJ Max, który podkręci imprezowy klimat. Bajorki Pilzno. Tu bije serce najlepszej zabawy. Do zobaczenia na parkiecie.
1: Reklama.

Za moment 17 i to oznacza oczywiście ekspres informacyjny w Trendy Radio. Mamy dla Was przygotowane świeżutkie wiadomości z kraju i ze świata. Po 17 rozpoczynamy oficjalnie wakacyjny weekend i startuje granie na żądanie. Filip Waćkowski, do poniedziałku, do usłyszenia, cześć!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Benzyna po weekendzie za 6,41. Sporo tańszy także diesel. 50 niewybuchów w centrum Warszawy. Saperzy wszystkie zabezpieczyli. Europejski Bank Centralny pyta, co umieścić na banknotach euro. Wśród kandydatów Skłodowska Kiri. Michał Pierzchoła. Prawie złotówkę mniej niż dziś zapłacą kierowcy w poniedziałek na stacjach paliw.
2: Wprowadzamy pakiet na 2 tygodnie sierpnia, te, w których ten ruch jest największy. To jest pakiet, który zawiera w sobie obniżkę podatku VAT do stawki 8%, a także przez ministra energii wydawane obwieszczenie codziennie, w każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny.
1: Mówi minister Miłosz Motyka. W poniedziałek za litr benzyny kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,41 zł. Olej napędowy nie może kosztować więcej niż 7,37 zł. 50 pocisków artyleryjskich z II wojny światowej zabezpieczyli saperzy w centrum Warszawy. Ruch w rejonie ulicy Grzybowskiej i Żelaznej wraca do normy. Mieszkańcy mogą wrócić do domów. Wcześniej musiało się ewakuować nawet kilka tysięcy osób. Na niewybuchy natrafili robotnicy przy budowie linii tramwajowej.
3: Coś wynosili.
4: Tak?
5: No, ale to wynosili...
4: Nie za dużo to było.
5: Tak? Okej. Okay. I to przenieśli tam do tej ciężarówki? Do tego,
4: tak.
5: Takiego...
4: Coś wynosili.
5: Saperskiego czegoś?
4: Dokładnie tak.
5: No a co z wami? Jak zostaliście poinformowani? Był jakiś alarm, jakaś syrena, coś?
4: U nas w biurze była informacja, że należy wyjść. Tak?
5: Informacja, ale był jakiś, no nie wiem, alarm, dzwonek, tak jak w pożarze?
4: Znaczy, nie było dzwonka, ale ogłosili mi przez tam...
5: I szybko poszło takie ewakuowanie się?
4: Szybciutko, no. To się,
5: człowiek... się bierze wtedy rzeczy, plecak?
4: Czy... Klucz od domu. Jeszcze też prosili, żeby tak spokojnie wychodzić i też do windy, tak? No, no. Bo zazwyczaj windy są pozamykane przy ewakuacji. Żadnej paniki nie było.
1: Z ewakuowanymi osobami rozmawiał Szymon Kępka. Dron rozbił się w Rumunii przy granicy z Ukrainą. Stało się to w lesie. Wstępne informacje wskazują, że nie spowodował zniszczeń. Rumuńskie służby podały, że bezzałogowiec nie został wykryty przez systemy radarowe, ponieważ poruszał się na bardzo małej wysokości. Przestrzeń powietrzna Rumunii jest regularnie naruszana przez rosyjskie drony, które atakują cele w Ukrainie. W poprzednim miesiącu kilka dronów zastrzeliły rumuńskie myśliwce. Dodatkowe patrole, karetki, toalety i punkty z wodą. Częstochowa jest gotowa na jutrzejszy pielgrzymkowy szczyt na Jasnej Górze. Już od rana do sanktuarium docierają piesze pielgrzymki z całej Polski, a tysiące pątników wypełniają miasto i okolice Jasnej Góry. Według ojca Marcina Ciechanowskiego w tym roku pielgrzymów może być więcej niż przed rokiem.
6: Zapewniamy gdzieś dostęp do wody, do, nie wiem, do jedzenia czy do opatrunków. No to też mamy tutaj konfesjonały, czy opieka taka też duszpasterska, więc na ile możemy, na tyle Jasna Góra stara się zaopatrzyć ludzi pielgrzymujących.
1: Jutro uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny rozpoczną się o 8:00. Najważniejszy moment to msza o godzinie 11:00. Europejski Bank Centralny pyta, jaki motyw ma pojawić się na nowych banknotach euro. Jest 10 propozycji, na 5 znajdują się motywy przyrodnicze, a na pozostałych motywy kulturalne. Jeśli wygra motyw kulturalny, na banknocie o nominale 20 euro znajdzie się wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie. Głosować można w internecie przez tydzień. Ostateczną decyzję Europejski Bank Centralny podejmie pod koniec roku.

Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 10 stopni już tej nocy, no niestety ciepła nie będzie. Co to za temperatury? Ale już jutro prawdziwa gratka dla miłośników słońca. 30 odnotujemy w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela równie milusie, 33 i pełne słońce.

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17. Po 17.
2: Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Wybił piątek. Taram.
3: I moi drodzy, dożynki.
2: Dożynki, tak.
3: Już
2: pozdrawiamy
3: jutro,
2: wszystkich.
3: Ale
2: wiesz, że wysłała ostatnio do mnie taka nasza kochana słuchaczka z okolic, Biecza. I właśnie nie wysłała do mnie tych wyjątkowych zdjęć wieńca, ale ten wieniec był przygotowany. Ale
3: Marcin,
2: to, że nie wysłała mi,
3: czasu?
2: Akurat usprawiedliwiam ją, bo jak mogła wysłać? No przecież bez sensu, żeby ktoś zobaczył wcześniej.
3: No tak, ale coś niesamowitego i moi drodzy, no powiem wam szczerze, że te wieńce to jest tak niesamowity i nieodzowny element historii w Polsce.
2: A my będziemy podczas oczywiście tych wyjątkowych wydarzeń.
3: Wszędzie.
2: Wszędzie tam, gdzie jesteście.
3: No
2: więc śledźcie naszego fanpage'a, będzie można pooglądać piękne wieńce.
3: No pewnie i super relacje. Także zapraszamy też. A już obecnie granie na żądanie.
2: Tak, pozdrawiamy i dedykujemy. 7148, trendy, kropka, to co macie do przekazania, przekazujcie koszty, złoty plus VAT, to granie na żądanie. To Trendy Radio, to największy hit. Proszę bardzo.
4: Trendy Radio, wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Ulala, to fajnie zaczniemy. Tak. Trips i ostatni raz zatańczysz ze mną dla mojej
1: Chciałbyś
0: dziewczyny.
1: Chciałbyś zatańczyć ostatni raz z kimś?
0: No co
1: Zatańczyłaś
0: ty?
1: Przecież. I co?
0: Ach, nie jeden raz.
1: No i w ogóle tego nie pamiętasz, ani w ogóle.
0: No nie, właśnie fajnie, to się zapomina.
1: I bardzo dobrze, że tańczyłaś ostatni raz, bo gdybyś to ciągnęła dalej do dziś, byłoby nieciekawie.
0: No byłoby, no byłoby widzisz? Nieciekawie.
1: Także,
0: a ty Marcin?
1: Czasami te słowa tutaj wyśpiewane przez Tripsa nie są do końca, słuchajcie, tak niezasadne. Nie?
0: No nie są, nie są.
1: No właśnie, choć to inny kontekst pewnie. Dobra, dzień dobry,
0: no tak,
1: witamy,
0: tak.
1: Pozdrawiamy, 7148, trendy. To co macie do przekazania, przekazujcie koszty złoty bez VAT. To program Grani na żądanie.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Tak, moi drodzy, to Trend Radio, to interaktywna audycja z cyklu Granie na żądanie. Ale dzisiaj, 14, też mamy Dzień Disco Polo. Poważnie. Dlatego, no właśnie, w Granie na żądanie, jak słyszycie, dużo Disco Polo się pojawia. A teraz pozdrawiam męża Andrzeja i szwagra Zdzisława. Monika z Szymbarku gorąco i serdecznie pozdrawia. A o jakie nagranie prosi? Uhuhu. Pamiętacie chłopa z Mazur? To grupa Bo.

0: masz już pensję.
1: Spirit of Ibiza.
2: O, piękny numer, moi drodzy.
1: I pozdrowienia lecą z Brzozowa dla wszystkich obecnych.
2: Tak,
1: też miło,
2: ale wszystkich obecnych przed radioodbiornikiem, czy tam koło niego?
1: No wiesz co, chyba...
2: Tylko nie wiemy.
1: No nie wiemy.
2: Nie wiemy, w każdym bądź razie was mocno ściskamy. Wszystkich, którzy pozdrawiają wszystkich wokół siebie, jak na przykład ja, Aniu, pozdrawiam ciebie.
1: No dzięki, Marcin.
2: No i oczywiście wszystkich słuchaczy, czyli przed naszym mi.
1: Tak. Mi. No wysłowisz się?
2: Głośnikami.
1: Masz problem, dobrze.

0: etapie finalizacji. Do wykonania pozostał m.in. biały montaż oraz montaż osprzętu elektrycznego. Koszt zadania opiewa na ponad 2,6 miliona złotych. Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zatrzymali 18-latka podejrzanego o udział w oszustwie metodą na prokuratora. Młody mężczyzna został zatrzymany na terenie województwa śląskiego. Pokrzywdzona seniorka z Tarnowa straciła 70 tysięcy złotych, mówi aspirant Kamil Wójcik, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
1: Do zatrzymania doszło na terenie Śląska. 18-latek ten brał udział w oszustwie, które miało miejsce 26 czerwca. Mężczyzna przedstawiał się jako fałszywy prokurator pod agendą sytuacji, że wnuczka pokrzywdzonej spowodowała wypadek ze skutkiem śmiertelnym i potrzebne są pieniądze, by jej pomóc zbić z tarapatów. Kobieta uwierzyła fałszywemu prokuratorowi, przekazała 70 tysięcy złotych. Na szczęście intensywna praca naszych policjantów Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie doprowadziła do zatrzymania już kolejnego sprawców oszustw.
0: Postępowanie w tej sprawie jest kontynuowane. Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia. Już w najbliższą niedzielę, 16 sierpnia, Czertesz stanie się regionalnym centrum dawnych rzemiosł i tradycji. W ramach dożynek gminy Sanok zorganizowana zostanie wyjątkowa strefa pod hasłem Międzypokoleniowa Zagroda Rzemiosła – Tradycja w działaniu. To idealna okazja, aby wspólnie z rodziną przenieść się w czasie, poznać sekrety dawnych mistrzów, a przede wszystkim spróbować swoich sił w unikalnych warsztatach. Atrakcje przygotowane w ramach Zagrody Rzemiosła gwarantują niezapomniane przeżycie dla dorosłych, młodzieży i najmłodszych. Będą warsztaty garncarskie, tkackie, pokazy rzemiosła na żywo, strefa małego rzemieślnika. Głównym założeniem wydarzenia jest hasło „Przeżyj to na własne ręce”. Organizatorzy stawiają na aktywne uczestnictwo, dlatego każdy chętny będzie mógł osobiście sprawdzić swoje zdolności manualne i zabrać ze sobą własnoręcznie wykonane pamiątki. Co ważne, udział we wszystkich warsztatach i pokazach jest całkowicie nieodpłatny. Za organizację tej wyjątkowej strefy odpowiada lokalna grupa działania Dolina Sanu.
2: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
0: Już od września Krośnieńska Biblioteka Publiczna rozpocznie realizację projektu pod nazwą Tajemnice między stronami. W ramach projektu czytelnicy spotkają się z autorami, autorkami powieści kryminalnych, podczas których będzie można zajrzeć za kulisy ich twórczości, poznać tajniki konstruowania kryminalnych zagadek, porozmawiać o inspiracjach, bohaterach i oczywiście o zbrodniach, które potrafią przyprawić o dreszcze. Mówi Monika Machowicz, instruktor w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
3: W okresie od września do grudnia w Bibliotece Krośnieńskiej gościć będziemy takich twórców jak Izabela Janiszewska, Wiesław Hop, Agnieszka Peszek, Bartosz Szczygielski, Michał Śmielak czy Robert Małecki. Także najmłodszym krośnianom o powstawaniu książek detektywistycznych opowiedzą Joanna Jagiełło i Paweł Berensewicz. Będziemy wszystkich czytelników na bieżąco informować o kolejnych spotkaniach, a już 3 września zapraszamy na spotkanie z Izabelą Janiszewską.
0: Projekt Tajemnice między stronami realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury w ramach programu Partnerstwo dla Książki oraz przy pomocy finansowej Miasta Krosna.
4: Reklama. Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, kętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
5: Szukasz idealnego planu na najbliższą sobotę? Gmina Zarszyn zaprasza na najgorętsze wydarzenie tego sezonu. Już 15 sierpnia od godziny 15 na Błoniach przy ulicy Jaćmierskiej rusza wielka impreza Lato w gminie Zarszyn. Imprezę rozpocznie uroczysty koncert lokalnej orkiestry dętej Lutnia z Zarszyna. Zaraz po nich scenę przejmą mażoretki Aura z Zarszyna oraz Vivid z Jaćmierza. O godzinie 18 scenę rozgrzeje Daria

0: Porym czy zatańczysz?
1: A o 20 wystąpi wyczekiwana gwiazda wieczoru, zespół Phil.
0: Piotr Kupicha zaśpiewa na żywo legendarne przeboje,
1: a gdy jest już ciemno oraz jak anioła głosy.
0: Całość zwieńczy szalona dyskoteka pod gwiazdami, którą rozkręci DJ No Name. Zabierz rodzinę i znajomych. Wstęp na wszystkie koncerty jest całkowicie wolny.
1: Do zobaczenia w Zarszynie.
2: Reklama. Trendy Radio z wami na wakacjach.

0: Pozdrowienia, dedykacje i oczywiście piątek, piątuniek to jest czas i wyjątkowa okazja, by kogoś bliskiego, znajomego, no właśnie, pocałować SMS-em na przykład,
1: no,
0: prawda?
1: Można i pocałować piosenką, bo widzę, że fajna nam się szykuje. Every single day in Benny Benassi.
0: Na
1: no antenie. Na piątulo Ideolo.
0: Ideolo?
1: No pewnie.
0: Ideolo, okej, okay, niech będzie. Nie znam tego jeszcze słowa tak dosłownie, ale no fajne.
1: Ideolo. No
0: już
1: takie
0: teraz
1: przyjemne,
0: to koduję.
1: Przyjemne.
0: Bardzo.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Ale pędzimy. Zapraszam na podsumowanie wczorajszego notowania programu Trendy Lista. Wylot Offenbach, Four to the Floor, no... Smutno i to bardzo, ale ten utwór był z nami już tyle miesięcy, że chyba chcieliście się go pozbyć. W propozycjach Baby Close Temptations, Kaskada i Utopia. Kaskada jest obecnie w bardzo dobrej pozycji muzycznej, także no, może być różnie. Natomiast pierwsza piątka, Toby Romero, Fly High w awansie, nie w awansie, w dwulokatowym spadku, bo z trójeczki. Na czwartym Hugel, Moving to the Sun, no niestety nie na pierwszym. Duży spadek, patrząc na ostatnie notowania. Na trzecim Aleksandra, Standby, La Morena, tu ładnie, bo z ósemy, także pięć lokat ku górze. Na drugim Bryska, Janusz Walczuk, Myśl o mnie w pięknym trzylokatowym awansie, ale waszym numerem jeden jest Last Go z hiciorem Rise. Także pozdrawiam też lata milenijne, które tak, no właśnie, namiętnie głosują na Last Go. No ja też jestem fanką, także pozdrawiam. Dobra, a my lecimy dalej do pozdrowienia.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Letnie wieczory i Kama Sutra już teraz na antenie, no... Co wam powiem, niestety, ale to będzie chyba końcowa, coś czuję.
2: Czemu?
1: No to już środek.
2: Nie mów tego głośno, po co to mówisz, wcale nie jest tak. Początek wakacji w ogóle jest, wiesz?
1: Czerwiec.
2: Tak, czerwiec.
1: Fajnie by,
2: kupiłaś już
1: fajnie by było.
2: O nie, ty rzuciłaś dopiero,
1: ja dopiero
2: plecakiem, nie? Rzuciłaś tak o ścianę i do tego
1: ja
2: czasu
1: nawet... Ja dopiero za dwa tygodnie będę otwierać ten plecak, tak. A w nim kanapka, która już nowe życie
2: i zeszyty z zeszłego roku, stworzyła. Wiesz o tym, nie?
1: No ale wiesz co, ja kiedyś tak zrobiłam. Rzuciłam plecak i wiesz...
2: Tak, ja też
1: otwieram,
2: tak często miałem.
1: A tam
2: ale to tak
1: nowe
2: dawno.
1: Życie. I jak to powiedzieć mamie, nie?
2: Ale jak to dawno było, moja droga. Tak dawno, że już nie pamiętam po prostu. Kiedy ja szedłem w ogóle z jakimś plecakiem?
1: No nie, a miałeś też tak, na przykład ja w nocy potrafiłam wstać i tak... Na jutro miała być bibuła.
2: Ujej.
1: Jak a to, to powiedzieć
2: często,
1: mamie?
2: Albo kasztanek, nie?
1: Albo ludzi, no, ludzie albo rzeżucha wyhodowana,
2: no, no
1: nie?
2: Właśnie, to taka częsta przypadłość, słuchajcie, młodych ludzi.
1: No, to było coś.
2: Uczących się w szkole.
1: Ale z tą bibułą to było najgorsze.
2: Bibuła.
1: Ja zawsze ściemniałam później
2: jak?
1: W szkole. Że, a, proszę pani, nie było nigdzie w sklepie.
2: Tak?
1: No, a co miałam powiedzieć?
2: To widać po tobie, że combination i to...
1: No było combination,
2: tak,
1: było.
2: Nie zostawiłbym cię samej,
1: jeden
2: naprawdę.
1: Do jeden. Wiem, Marcin.
2: W życiu.
1: Dlatego nie, jesteś no, obok.
2: Za chwilę, albo coś...
1: No dobra, już nie komentuj.

0: Zagrajcie Club Bizarre.
1: Piękny numer, ale to będzie od jakiego wykonawcy, bo to ważne.
0: Nie?
1: United Six, dobra.
0: Zagramy w remiksie, ale jakim? No jest sporo tych remiksów, ale coś wybierzemy.
1: Wybierzemy
0: i
1: fajnego.
0: Pozdrowienia lecą.
1: W każdym wykonaniu to ta piosenka jest wyjątkowa, nie?
0: Bardzo, dla Matyldy.
1: Matylda, jakie piękne imię, jak motylek.
0: Była taka bajka chyba, nie? Matylda?
1: Matylda.
0: Mhm. Ładnie. Motylek Matylda. Słodkie, Marcin. Gdzie takiego motylka spotkałeś?
1: A tu siedzi z boku.
0: O, fajnie.
1: No, fajnie.
0: Mogę być Matylda, podoba mi się. Matylda.

Piątek, a na antenie Trend Radia gorące i serdeczne pozdrowienia i dedykacje, bo to jest no, skok w weekend, chciałby się rzec i dodawać. Dzień dobry, Szaza, tak bardzo zakochani, niech żyje Disco Polo. Tak, dla fanek i fanów, którzy to lubią, od Andrzeja gorąca i serdeczna dedykacja pojawia się właśnie teraz na naszej antenie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Andrzeja. Oczywiście Andrzej od poniedziałku do piątku, bardzo aktywny słuchacz, który wysyła nam propozycje. Dzisiaj padło na właśnie ten przebój, który już poszukujemy w naszej bazie i oczywiście znajdujemy. A jakże? No to cóż, moi drodzy, gramy najfajniejsze i największe hity na 101.995.2 FM. Pozdrawiam gorąco Andrzeja, ale wszystkich też, którzy wysyłają SMS-y, pozdrowienia i dedykacje. Natomiast dedykacja kolejna, serdeczna i ciepła dedykacja dla Martyny, a gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła tutaj Andrzej, Maciek i Piotrek, ale przede wszystkim mąż Kaziu wraz z udaną paczką, która jutro wybiera się na grilla. Dla Anety z Bączala też gorąca i serdeczna dedykacja od Patrycji. I jeszcze dla Wiolki i Justyny, które wybierają się na drugą zmianę. Co dziewczyny powiem? No piątek.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polscy turyści poszkodowani przez pożary w Chorwacji. Z aresztu zwolniony został rolnik, który zaorał drogę w Gliwicach. Wracają upały w świąteczny weekend. Pogoda nas dopieści, ale trzeba uważać na słońce. Agnieszka Trojanowska, BIS. Czterech polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital, informuje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
2: Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
1: To skutki pożaru, który dotarł do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omisz dziś rano w środkowej części Chorwacji. Pożar najpierw strawił las sosnowy i otaczającą go roślinność, a następnie szybko przeniósł się na domy w miejscowości Lokwa Rogoźnica. MSZ apeluje do podróżujących o śledzenie komunikatów oraz rejestrację w systemie Odyseusz. Chorwacja zmaga się obecnie z falą upałów, które przekraczają 40 stopni Celsjusza. Z aresztu wychodzi 60-letni rolnik, który przed tygodniem zaorał świeżo położony asfalt na peryferiach Gliwic i za to spotkała go dotkliwa kara. Teraz prokuratura uchyliła areszt po tym, jak śledczy ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom szkody wyrządzone przez podejrzanego nie stanowiły mienia znacznej wartości, co oznacza, że mężczyźnie grozi łagodniejsza kara. Rolnik tłumaczył, że jest właścicielem drogi, a prowadzone w okolicy prace są nielegalne. Dziś ostatni dzień w tym tygodniu z otwartymi sklepami. Niektóre z tego powodu będą czynne dłużej. Jutro większość sklepów będzie nieczynna w związku z przypadającym na 15 sierpnia świętem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, znanym też pod nazwą Matki Boskiej Zielnej. Jutro także święto Wojska Polskiego i związanych z nim obchodów, a także atrakcji dla całych rodzin. Na początku świątecznego weekendu policjanci apelują o rozwagę za kierownicą. Mimo dobrych warunków ryzyko tragedii paradoksalnie jest duże, alarmuje podinspektor Andrzej Fijałek z Komendy Głównej Policji.
3: Dobre warunki atmosferyczne, a tym samym dobre warunki drogowe powodują, że ta noga jest cięższa i rzeczywiście widzimy, że latem dochodzi do mniejszej ilości może zdarzeń typu kolizje, ale jeżeli już dojdzie do czegoś poważniejszego, do wypadku, to skutki tych wypadków są bardziej dolegliwe, czyli są osoby ranne poważnie i dochodzi do zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym.
1: Od początku lipca w wypadkach drogowych w Polsce zginęło ponad 180 osób, a ponad 3,5 tysiąca zostało rannych. Czapki, krem z filtrem i butelka wody to niezbędnik dla osób, które chcą jutro na żywo oglądać defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego zarówno w Warszawie, jak i nad morzem. Wydarzenia będą trwały po kilka godzin, dlatego lepiej się wcześniej do nich przygotować, zwłaszcza, że termometry będą wskazywać ponad 30 stopni.
4: W dzień święta będziemy mieli niemal bezchmurną aurę nad całą Polską. Będzie też stosunkowo ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich.
1: Zapowiada synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Od poniedziałku szykuje się ochłodzenie.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Obie polskie sztafety 4x400 metrów wywalczyły dziś kwalifikacje do finałowych biegów lekkoatletycznych Mistrzostw Europy, które rozgrywane są w Birmingham. Awans do finału zdobyła również oszczepniczka Małgorzata Maślak-Glugla, a nie udało się tego dokonać wicemistrzyni olimpijskiej z Tokio Marii Andrejczyk. Lech Poznań jako ostatni z polskich klubów jeszcze dziś o godzinie 20 będzie walczyć o fazę play-off eliminacji Ligi Europy. Rewanżowy mecz z Klaksvik trzeba było przełożyć z powodu problemów z dotarciem na wyspy owcze piłkarzy kolejorza. Za to z awansów cieszą się Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa. Odpowiednio w eliminacjach do Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. GKS Katowice natomiast już z piłkarską Europą się pożegnał, a w Zabrzu walka o przepustkę do niej nie idzie najlepiej. Błażej Kulesza.
2: Dla Górnika to trzecia i ostatnia szansa. Piłkarze przegrali batalię o Champions League, potem o Ligę Europy. Została ta konferencji, ale i tu będzie problem, bo czeka AS Monaco.
3: Nasze szanse są bardzo małe,
2: mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik.
3: Myślę, że w tym dwumeczu jest dobrze, że zagramy ten pierwszy mecz w domu. I myślę, że ludzie tutaj się pocieszą, że taki mocny zespół tutaj zagra w Górniku.
2: Fazę ligową europejskich pucharów trzeci rok z rzędu zapewniła sobie Jaga, tym razem pokonując Glasgow Rangers w dwumeczu 3-2.
4: Zasłużenie awansowaliśmy,
2: mówi trener Adrian Siemieniec.
4: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby zrobić coś historycznego i pierwszy raz w historii tego klubu zagrać w fazie ligowej Ligi Europy.
2: O przepustkę Jaga powalczy z Iberią Tbilisi.
1: A mówił o tym Błażej Kulesza. Dziś początek czwartej kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. Legia podejmie o 20:30 Radomiaka. Jutro w Lubinie z kolei derby Dolnego Śląska. Zagłębie zagra ze Śląskiem. Przełożone są dwa mecze naszych pucharowiczów. Lecha z Wisłą Płock i Jagiellonii z Pogonią Szczecin.
5: Halko, halko, zapraszam na info pogodowe na naszej antenie. 10 stopni już tej nocy, ale jutro na szczęście przyjemniej. 30 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Natomiast niedziela równie przyjemna, 33 na plusie i pełne słońce. Z tego co widzę, poniedziałek także zapowiada się ciepły, na termometrach 30 stopni, ale od wtorku no już chłodniej, bo 22.
0: Reklama. Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunch Chips, wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów. A z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie

0: Moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
1: Szukasz idealnego planu na najbliższą sobotę? Gmina Zarszyn zaprasza na najgorętsze wydarzenie tego sezonu. Już 15 sierpnia od godziny 15 na Błoniach przy ulicy Jaćmierskiej rusza wielka impreza Lato w gminie Zarszyn. Imprezę rozpocznie uroczysty koncert lokalnej orkiestry dętej Lutnia z Zarszyna. Zaraz po nich scenę przejmą mażoretki Aura z Zarszyna oraz Vivid z Jaćmierza. O godzinie 18 scenę rozgrzeje Daria Negra ze swoim hitowym utworem Czy zatańczysz? A o 20 wystąpi wyczekiwana gwiazda wieczoru, zespół Phil. Piotr Kupicha zaśpiewa na żywo legendarne przeboje, A gdy jest już ciemno oraz Jak anioła głosy. Całość zwieńczy szalona dyskoteka pod gwiazdami, którą rozkręci DJ No Name. Zabierz rodzinę i znajomych. Wstęp na wszystkie koncerty jest całkowicie wolny. Do zobaczenia w Zarszynie.
2: Radio.
0: Reklama.
3: Granie na żądanie.
4: Wyślij SMS pod numer 7148.
3: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
4: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
3: Po 17. Po 17.
5: Skaldowie i medytacje wiejskiego listonosza. Zagrajcie dla mojego listonosza. Pozdrawiamy całą gminę. O, jak fajnie. Chorkówkę, Marcin.
6: Chorkówkę, tak. Pozdrawiamy gorąco Chorkówkę. Byłaś kiedyś w Chorkówce?
5: Byłam.
6: Niedaleko Krosna.
5: Niedaleko,
6: oczywiście, że tak.
5: A ty byłeś?
6: Byłem w Chorkówce. Pozdrawiam bardzo gorąco wszystkich z Chorkówki.
5: No pewnie, machamy.
6: I oczywiście w gminie Chorkówka znajduje się też skansen, słuchajcie. Tak,
5: ropy naftowej.
6: Oczywiście, że tak. W Bubrce, to nie opodale Chorkówki.
5: Tak jest, moi drodzy, także pozdrawiamy w takim razie wszystkich.
6: A tam jest nawet taka studnia, słuchaj, że od razu widać, że jest ropa.
5: No wiem, bo chciałeś zachamęcić.
6: Zawrotny, no właśnie. No,
5: słuchajcie, Marcin chciał zachamęcić ropę.
6: No tak, tak, z wiadrem.
5: To płynne złoto w końcu.
6: Oczywiście.

0: Trendy Radio.
1: Z okazji 35. rocznicy dla mojej małżonki zagrajcie hit, przy którym tańczyliśmy na weselu. Oj, Krysia Kiżowska.
2: A co to za... taka piosenka.
1: Słodko, przeżyłam z tobą tyle lat.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat, a im więcej, moja droga, przeżyjesz, tym będzie jeszcze ciekawiej i lepiej.
1: Tak myślisz?
2: No oczywiście, że tak. Każdy to mówi po 60, po 50.
1: No tobie bliżej.
2: 70.
1: Marcin.
2: Oczywiście 80, 90.
1: Spokojnie, ale ty zachowujesz się jak 15-latek, to jest ta piosenka, jesteś młody duchem.
2: To ta piosenka jest oczywiście, słuchajcie, no typowo o życiu. Nie?
1: No bo jest tak.
2: Tak.
1: Ale piękna piosenka, super.
2: Bardzo.
1: Ale były głosy wtedy też inne, nie?

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Tak, moi drodzy, piątek, 17 minut po godzinie 18. U nas kolejne gorące i serdeczne pozdrowienia i dedykacje, rzecz jasna. I cóż, do zagrania mamy oczywiście kolejny przebój. Tak, pozdrowienia. Pozdrowienia dla mojej dziewczyny Oliwii z Gorlic. Proszę o piosenkę Skaner Amore. I to nagranie już teraz pojawia się na naszej antenie. Stare, dobre hity z lat 90.

0: Trendy radio. Long Junior, trampki i szpile.
1: Trampki i szpile. Ty wolisz szpile? Ty lubisz szpile komuś władować, natomiast trampki to nie
2: to
1: wiem.
2: Chyba ty.
1: Tak.
2: Nie no, czasem.
1: Tak, te szpilki twoje są słynne na przykład w radiu.
2: Na przykład?
1: Ale czasami jest tak, że zachowuje się pozory, więc to, co jest proste i wymaga czegoś, jakiegoś komentarza, to czasami trzeba po prostu ważyć, czy to jest odpowiednia chwila. Ty nie masz tego.
2: Masz jakby to, bo ja tak, ze takie sobą wagi nie noszę,
1: takie,
2: tak jak ty.
1: Takie odczucia masz wyłączone. Walisz prosto z mostu, później kwas na całego i od wszystkich.
2: Marcin, no bo trzeba być w życiu szczerym, ale ja to biorę na klatę, jestem twarda. A ty? Ty zostajesz przy trampkach.
1: Coś ty taka twarda.
2: No, mówiłam ci.
1: No, za mocno
2: lewy
1: twarda.
2: Sierpowy. O, tu prawy sierpowy.
1: A tu miękkie.
2: No, tu mięciutkie.
3: Ona miała włosy idealne, słodki uśmiech, tekst.

0: Linkin Park, zagrajcie coś z przytupem Numb. Od tego zespołu Numb, no?
1: Tak?
0: No, no to dobrze. Gramy Numb.
1: No to gramy, największa i najserdeczniejsza dedykacja. Ela, dla ciebie pozdrowienia od Danuty, Moniki, ale też od, no właśnie, Izuni, która pozdrawia bardzo gorąco i ona napisała tego SMS-a i ona zadedykowała ten hit. To jest po prostu przebój pięknie. Od niej. A nie, no w zasadzie od koleżanek, to chyba też.
0: No tak.

0: granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 7-letniego dziecka, które zginęło w tragicznym wypadku w Zagórzu. Do zdarzenia doszło dziś przy ulicy Filtrowej. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że podczas zabawy maluch spadł z wysokości kilku metrów. Na miejsce natychmiast skierowano zespół ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Mimo natychmiastowej reanimacji i wysiłków lekarzy, obrażenia okazały się śmiertelne. Policjanci pod nadzorem prokuratury zabezpieczają ślady i ustalają szczegółowe przyczyny oraz dokładny przebieg tej tragedii. W Osieku doszło do uszkodzenia gazociągu podczas prac związanych z budową ogrodzenia. Na miejsce natychmiast wezwano straż pożarną, pogotowie gazowe oraz policję. Jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych mieszkańcy sąsiedztwa

0: paczkę, o której mówił listonosz. Po rozłączeniu się po kilkudziesięciu minutach zadzwonił do seniorki fałszywy policjant, który twierdził, że może paść ofiarą włamywaczy, którzy potwierdzili jej miejsce zamieszkania i wszystkie pieniądze, które ma w domu, powinna im przekazać, czyli fałszywym policjantom. Przestraszyła się tego telefonu, zebrała wszystkie oszczędności i przekazała kobiecie, która przybyła pod jej miejsce zamieszkania. Jedna z oszustek, która brała udział w tym procederze, została zatrzymana. Następna kobieta została zatrzymana 11 sierpnia.
1: W trakcie zatrzymań przy kobietach ujawniono również środki psychotropowe. Obie zatrzymane przyznały się do popełnienia zarzucanych im czynów. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
2: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
1: W Domu Ludowym w Przysiekach rozpoczęły się prace związane z montażem nowoczesnych klimatyzatorów. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach podkarpackiego programu odnowy wsi Przysieki na lata 2026-2031. Całkowity koszt zadania opiewa na ponad 41 tysięcy złotych, natomiast kwota pozyskanego dofinansowania to koszt 20 tysięcy złotych. Mieszkańcy powiatu jasielskiego oraz gminy Jasło już wkrótce spotkają się, aby wspólnie podziękować za tegoroczne zbiory. Święto plonów odbędzie się 15 sierpnia w miejscowości Zimna Woda. Oficjalne uroczystości rozpoczną się o godzinie 14:00 uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Marcina w Szebniach. Po nabożeństwie o godzinie 15:30 wyruszy tradycyjny korowód dożynkowy, który przemaszeruje na plac przy Domu Ludowym w Zimnej Wodzie, mówi Wojciech Pienkoś, wójt gminy Jasło.
3: W imieniu starosty jasielskiego Tadeusza Gorgosza oraz swoim własnym uprzejmie zapraszam wszystkich mieszkańców powiatu jasielskiego na dożynki powiatowo-gminne do Zimnej Wody. Już w najbliższą sobotę, 15 sierpnia, spotykamy się przy Domu Ludowym w Zimnej Wodzie, gdzie o 16:00 odbędzie się uroczyste otwarcie dożynek z obrzędem dożynkowym, a potem już tylko dobra zabawa. Dobra zabawa do muzyki, koncertu Gwiazdy Wieczoru zespołu Loka o 20:00. Zapraszam do wspólnego podziękowania wszystkim rolnikom, sadownikom, hodowcom, pszczelarzom, ogrodnikom za ich trud i pracę związaną z tym, aby zapewnić pożywienie dla naszych rodzin, dla naszych domów. Niech to świętowanie będzie świętowaniem bezpiecznym, ale świętowaniem także i przede wszystkim radosnym. Zapraszam uprzejmie.
1: Po koncercie rozpocznie się zabawa ogrodowa z zespołem Rafa. 29 sierpnia o godzinie 16:30 na placu Ditla w Iwoniczu-Zdroju odbędzie się 10. charytatywny cross oraz Nordic Walking. Bohaterką tegorocznej jubileuszowej edycji wydarzenia jest 7-letnia Lenka Krupa, mieszkanka Iwonicza-Zdroju. Dziewczynka od urodzenia zmaga się z bardzo rzadką wrodzoną wadą genetyczną, wynikającą z mutacji genu PIGN. Od godziny 16:30 na placu Ditla rusza wielki blok koncertów charytatywnych. Organizatorzy zadbali o zróżnicowany repertuar muzyczny, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Na scenie zaprezentują się znani i lokalni, i ogólnopolscy artyści: Monika Jastrząb, Slavia, Dixieland Band, Milena Bogaczyk. Ponadto 28 sierpnia zaplanowano koncerty charytatywne. O godzinie 17:00 zagra zespół Beskid z Jaślisk, natomiast o godzinie 18:00 wystąpi Kordian.
4: Reklama. Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
5: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
6: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
5: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
6: 795 216

0: 523
1: lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
2: Reklama.
3: Granie na żądanie.
4: Wyślij SMS pod numer 7148.
3: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
4: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
3: Po 17. Po 17.
5: Wracamy z pozdrowieniami, z dedykacjami. Moi drodzy, program piątkowy, gdzie oczywiście najfajniejsze, największe hity rządzą w eterze, a u nas pozdrowienia. Pozdrawiam wszystkich diskomaniaków. Ode mnie dzisiaj Iwanda Delch i oczywiście Will I, Peter Loud Remix 2001. Gorące i serdeczne pozdrowienia DJ Andy przesyła. No i oczywiście jak to przystało na Andy'ego, to zawsze takie wyjątkowe rytmy, bardzo taneczne, bardzo pod nogę. I wspomnienie oczywiście tych wyjątkowych chwil, czasów, gdzie taka muzyka była niezmiernie popularna i do której często wracamy. I dzisiaj nie inaczej. 18:38. Największe hity właśnie teraz.

0: Radio. Gramy najlepiej na wakacjach.
1: Hulaj dusza, no to zagramy. Hulaj dusza i Kordian już teraz pojawi się na antenie ze specjalną dedykacją dla miłosza.
2: Ty coś tak hulasz od 2 dni.
1: Ja hulam od 10.
2: A co to tak się stało, że akurat teraz tak hulasz mocno?
1: A, bo jest półmetek wakacji.
2: A, to o to chodzi.
1: Tak, Marcin, bo ja kocham słońce. Zaraz znowu będzie szaro, buro i ponuro.
2: Tak, tak. No dobrze. No to co, lecimy dalej.
1: A ty coś taki uszczypliwy.
2: Co to za numer?
1: Marcin, hulaj dusza i Kordian już teraz. No i wywalił mi wszystko, no taki jesteś. Marcin, polecam Kordian, ci tę lemoniatkę, jest przepyszna. Kupiłam na próbę i jestem zachwycona.
2: 100% E. 100% E.
1: Same E i no Nutri-Score D.
2: E.
1: Same E. No, dobre. Cytrynowe.
2: Ludzie.

0: Loco Loco i Gordo Reiner Sonnenfeld już teraz pojawi się na naszej antenie. No i niestety, moi drodzy, ale ten hicior, no już wydaje mi się, że jesienią zniknie.
1: Zniknie? Marcinie. Oj, nie mów tak.
0: No bo poważnie? Tak jest, że wiesz, po wakacjach są takie bendery, a potem takie, nagle... No.
1: Przemijają po prostu. Jak wakacje przemijają, to przemijają też hity, które są bardzo na wakacjach popularne, nie?
0: No tak,
1: serdeczna
0: no
1: i ciepła dedykacja teraz pojawia się dla Zgredzia. Proszę bardzo, Zgredzia Marcina.
0: O, wow. To, słuchajcie, ja też mam tu Zgreda
1: Starnowa,
0: takiego, owaki też mam Marcin na
1: Starnowa,
0: imię.
1: Starnowa, gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła. No i tutaj Iza dedykuje też fajny przebój, który już został zapowiedziany.
0: No
1: a my oczywiście gramy
0: loko,
1: go już teraz.
0: Loko.
1: Tak, i bez większych hitów tych wakacji.

Pamiętajcie, moi drodzy, na antenie Trend Radio największe hity na żądanie, na życzenie. A jeśli chcecie dowiedzieć się, co dzieje się w regionie, co będzie działo się w regionie, bowiem dożynki oczywiście będą rządzić przez cały jutrzejszy dzień, to oczywiście zapraszam na naszego fanpage'a. A teraz pozdrowienia kolejne dla Marka, Danusi, Ewy, którzy są w trasie, tak, z Beskidu Sądeckiego. Pozdrawiamy gorąco, piękne okolice, proszę o letni hit Dawida Kwiatkowskiego, Pali się niebo. A gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Miłosz. Fajny wybór, naprawdę wyjątkowy.

0: ale teraz zagramy super.
1: Pięknie.
0: Take me away.
1: O, piękny numer. Dreams. Oczywiście, że tak. To teraz, moi drodzy, przenosimy się w które lata?
0: 90. Początek 2000, milenijny.
1: 2000. Uwielbiam.
0: Ja też bardzo, bardzo. Ale ten hit jest bardzo wyjątkowy i pozdrawiamy panią Gosię, która macha do nas ze Skołyszyna.
1: A my też pozdrawiamy Skołyszyn i wszystkie miejscowości na wschód i na zachód.
0: Widzę, że jeszcze jest dedykacja dla... O, też fajnie, dla Sławka z Lipinek.
1: Z Lipinek? O, tak. Pozdrawiamy gorąco. Lipinki też, bo bardzo moje takie strony, więc jak najbardziej. Pozdrawiam na przykład Ewkę z okolic
0: Lipinek. Ewa, tak. Dla ciebie
1: z okolicy
0: też.
1: Lipinek.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Byle do poniedziałku, mówią kierowcy, czekając na powrót pakietu CPN. Niebezpieczne pożary w Chorwacji, poszkodowani także polscy turyści. Najwyższa w Europie figura Maryjna stanęła w Polsce w ten weekend. Ważne wydarzenie dla tego pomnika. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prawie złotówkę mniej niż dziś zapłacą kierowcy na stacjach paliw już w poniedziałek. Na 2 tygodnie powróci pakiet CPN. Będzie obowiązywać niższa 8% stawka VAT na paliwa. Codziennie będą też znów ustalane ceny maksymalne, mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: Wprowadzamy pakiet na 2 tygodnie sierpnia, te, w których ten ruch jest największy. To jest pakiet, który zawiera w sobie obniżkę podatku VAT do stawki 8%, a także przez ministra energii wydawane obwieszczenie codziennie, w każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny.
1: Niższe ceny będą widoczne na stacjach od północy w poniedziałek. Decyzja o czasowym przywróceniu pakietu ma w założeniu odciążyć kierowców, którzy wracają z wakacji. Chorwacja zmaga się z pożarami. Wśród poszkodowanych są także Polacy. Ucierpiało 4 naszych obywateli, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
3: Jedna z tych osób przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
1: Chorwacja zmaga się obecnie z falą upałów, które przekraczają 40 stopni Celsjusza i zwiększają ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Od początku roku w Chorwacji odnotowano już 3900 pożarów lasów, co przyczyniło się do zniszczeń prawie 10 tysięcy hektarów powierzchni. Bezzałogowiec nieznanego pochodzenia rozbił się na terytorium Rumunii w rejonie Tulczy w pobliżu granicy z Ukrainą, informuje rumuńskie Ministerstwo Obrony. Trwają poszukiwania szczątków drona, które powinny pozwolić na jego identyfikację. Przestrzeń powietrzna Rumunii jest regularnie naruszana przez rosyjskie drony, które atakują cele na terytorium Ukrainy. Pod koniec lipca doszło do kilku przypadków zastrzelenia takich bezzałogowców przez rumuńskie samoloty F-16. Jutro największa w Europie figura Maryjna, która stoi w polskim Konotopiu w gminie Kiku w Kujawsko-Pomorskim, zostanie uroczyście poświęcona. Pomnik znajduje się tuż przy ruchliwej drodze krajowej nr 10, którą część kierowców wybiera zamiast autostrady A1, dlatego należy spodziewać się utrudnień w tym rejonie o przygotowaniu do tego wielkiego wydarzenia. Agnieszka Wynarska.
4: W zabezpieczenie wydarzenia zaangażowanych będzie ponad 200 osób, mówi burmistrz Kikoła Renata Gołębiewska.
5: Mamy wyznaczone miejsca parkingowe. Tam straż pożarna będzie kierowała ruchem. Policja jest tutaj też do dyspozycji, będzie przeprowadzała przez trasę numer 10, bo jej nie ukrywamy, ta cała uroczystość będzie odbywała się przy bardzo ruchliwej trasie, tak?
4: Pomnik Matki Boskiej wraz z postumentem ma 55 metrów wysokości i przewyższa rozmiarem m.in. figurę Chrystusa Króla w Świebodzinie.
6: Piękna, tak? Imponująca i na pewno każdy tutaj znajdzie coś dla siebie na zastanowienie.
7: Bardzo ładna. Taka prosta, a jednocześnie wymowna, nie?
8: Ktoś miał gest.
4: Pomnik został sfinansowany przez miliardera Romana Karkosika i jego małżonkę jako podziękowanie za powrót do zdrowia.
1: Na uroczystości spodziewanych jest kilka tysięcy osób.
0: Info sportowe w Trendy Radio.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Adrianna Sułek-Schubert prowadzi po 2 z 7 konkurencji siedmioboju na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham i w sesji wieczornej po godzinie 20 wróci do rywalizacji o medal. Ponadto jeszcze dziś w Birmingham w biegu na 10 tysięcy metrów wystartuje Elżbieta Glinka, o medale powalczą także dyskobolka Daria Zabawska i skoczek wzwyż Mateusz Kołodziejski. Iga Świątek po zwycięstwie w turnieju w Toronto awansowała na 5. miejsce w rankingu najlepszych tenisistek świata. Polka pokonała tej nocy w finale kanadyjskiej imprezy reprezentującą Kazachstan Jelenę Rybakinę, a mecz śledził Błażej Kulesza.
10: Polka imponowała solidnością i to od samego początku, bo już na dzień dobry przełamała rywalkę. Pierwszy set wygrany do 2, drugi był bardziej zacięty, ale tylko do 5. gema. Świątek ostatecznie wygrała 6-3 i jak przyznała, w końcu doczekała się turniejowego sukcesu.
11: Z moim zdaniem ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno
8: pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo.
10: Triumf Toronto to doskonała lekcja, którą może wykorzystać przed zbliżającym się wielkoszlemowym US Open.
8: Na pewno dużo pewności siebie mi da ten turniej i takiego poczucia, że po prostu zawsze trzeba wierzyć w to, co się robi.
10: Polka już teraz zmierza do Cincinnati, bo tam będzie bronić tytułu wywalczonego przed rokiem, ale jako wysoko rozstawiona zawodniczka zacznie grę od drugiej rundy.
9: A mówił o tym Błażej Kulesza. Tymczasem w finale turnieju rangi ATP Masters 1000 w Montrealu, rozstawiony z numerem 5, Ben Shelton pokonał Brandona Nakashimę 6-3-7-6. Co ciekawe, po raz pierwszy od 3 lat w imprezie tej rangi o tytuł zagrało 2 tenisistów ze Stanów Zjednoczonych. Zwycięzca powtórzył ponadto sukces sprzed roku, tyle że z Toronto.
11: A ja zapraszam na prognozę pogody. 10 stopni już tej nocy, no niestety zimno. Także chyba te długie letnie wieczory już za nami. No ale dobra, może to tylko taki czarny scenario. Sobota już cieplejsza, bo 30 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela jeszcze milsza. Tak, 33, pełne słońce, także korzystamy z ciepłej aury.
0: Reklama.
12: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
13: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
12: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
13: 795 216 523 lub napisz na reklama@trendyradio.pl
12: i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
14: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 2 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
11: Szukasz idealnego planu na najbliższą sobotę? Gmina Zarszyn zaprasza na najgorętsze wydarzenie tego sezonu. Już 15 sierpnia od godziny 15 na Błoniach przy ulicy Jaćmierskiej rusza wielka impreza Lato w gminie Zarszyn. Imprezę rozpocznie uroczysty koncert lokalnej orkiestry dętej Lutnia z Zarszyna. Zaraz po nich scenę przejmą mażoretki Aura z Zarszyna oraz Wiwit z Jaćmierza. O godzinie 18 scenę rozgrzeje Daria Negra ze swoim hitowym utworem Czy zatańczysz? A o 20 wystąpi wyczekiwana gwiazda wieczoru, zespół Phil. Piotr Kupicha zaśpiewa na żywo legendarne przeboje, A gdy jest już ciemno oraz Jak anioła głosy. Całość zwieńczy szalona dyskoteka pod gwiazdami, którą rozkręci DJ No Name. Zabierz rodzinę i znajomych. Wstęp na wszystkie koncerty jest całkowicie wolny. Do zobaczenia w Zarszynie.
0: Reklama. Trend Radio. Gramy najlepiej na wakacjach.
17: Gramy i oczywiście pojawiają się teraz baciary. Mamy też pozdrowienia, tym razem dla szwagra Grzenia z Dębowca. Oj, fajnie. Proszę o kawałek, Jak ja nie lubię swojej roboty. Szczególnie w piątek, prawda? Kto z nas lubi w piątek? No chyba nikt.

0: Trendy Radio.
1: Oui, oui, français, français.
2: Tak, coś francuskiego teraz zagramy na antenie.
1: Przyniósłbyś jakąś la baguette?
2: Tak, przyniosę. Ja wyskoczę tam za chwilkę od jakiejś knajpy pod wieżą i
1: no lecz,
2: przyniosę,
1: no nie? To właśnie, no co ty mi tu?
2: A, podobno miałaś się tam na wieży produkować i co?
1: No miałam się produkować.
2: I co?
1: A jeszcze żaden księciu mnie nie wziął.
2: Nie wziął ciebie. No nie. O, nawet mam na myśli jednego, który cię weźmie.
1: Tak?
2: Proszę bardzo,
1: no
2: tak, pewnie, że tak. Kilka razy ci przecież proponował.
1: To Marcin, wyjazd. Spokojnie.
2: No, wiem. No, dopinguję was.
1: Zas i żywy już teraz w takim razie.

0: No to Marcin, zmykaj.
1: Zmykam, dziękuję. Zmykaj. A ty odliczaj, 20-120.
0: Odliczam i się nie mogę doczekać, bo tak? Bardzo fajna jest.
1: I to są cały czas, moi drodzy, takie hity i trendylista na petardzie jeszcze takiej wakacyjnej.
0: No jest więc naprawdę mega spokojnie. Imprezowo, także jak też wam się nudzi, możecie odpalić u was na domówce. Spokojnie.
1: O, domówka.
0: No tak.

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21. Głosuj 7148 TRL. I tytuł nagrania. Tytuł nagrania. 20 hitów w 120 minut. Od poniedziałku do piątku o 19.20. O 19.20.
1: Piątek, piąteczek, piątulo, hello. Moi drodzy, no właśnie, rozpoczynamy naprawdę świetną serię muzyczną, ponieważ już teraz, a właściwie za kilka chwil usłyszycie najlepsze hiciory, na które wy głosujecie, które sami wybieracie, podsyłacie i to jest w tym wszystkim cudowne. Także jeżeli macie jakieś nowości, też możecie podesłać. Startujemy trendy lista już teraz. Cascade, Mirgen, Natalie Jane. Po raz ostatni, zaraz, no właśnie, nowości.

0: Propozycja pierwsza, Dub Dogs, How Does It Feel? Oj, tego virala chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Pozdrawiam Emilkę ze Skołyszyna, która ten hicior podesłała kilka dni temu. Emi, wybacz za poślizg, ale tyle tych utworów było, że no niestety nie zdołałam tego gdzieś pomieścić, ale już jest. No i wydaje mi się, że idealnie jak na Piątulonie. Co tam porabiacie, też możecie śmiało dawać znać.
1: Propozycje.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
1: Dub Dogs, How Does It Feel? Przed chwilą, no, to było coś. Elevator Boys, Love Me Better. Również już teraz. Jako propozycja druga, tu już, no, że tak powiem, szapoba należy się Kasi z Osieka Jasielskiego, która mega, mega wnioskowała o ten utwór. Kasia, doczekałaś się? Przepraszam, że tak długo, ale czasem, no, bywa i tak. Zapraszam. Startujemy. Zaraz rozpoczynamy też dwudziecha.
2: Propozycje.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ubiegły piątek dzielnicowy z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu w czasie wolnym od służby na jednej z

0: dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu.
1: Policja apeluje o zachowanie ostrożności. W Szkole Podstawowej imienia Króla Władysława Jagieły w Mrzygłodzie trwają prace remontowe, których najważniejszym celem jest likwidacja barier architektonicznych i dostosowanie szkolnych sanitariatów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakres prac obejmuje m.in. rozbiórkę płytek i ścianek działowych oraz odbicie tynków, demontaż starej armatury grzejników, ościeżnic i kratek wentylacyjnych, ułożenie nowych płytek na ścianach i posadzkach, ułożenie nowych płytek na ścianach i posadzkach, montaż pochwytów dla osób z niepełnosprawnościami oraz systemu przywołującego. Całkowita wartość zadania opiewa na ponad 110 tysięcy złotych.
2: Twoje informacje lokalne. Trendy Radio.
1: Już w niedzielę stadion w Czarterzu stanie się miejscem wspólnego dziękczynienia za tegoroczne zbiory, pielęgnowania pięknych tradycji oraz rodzinnej zabawy. Wtedy odbędą się powiatowo-gminne dożynki 2026. To wyjątkowe wydarzenie połączy uroczysty charakter obchodów z bogatym programem artystycznym, licznymi atrakcjami i koncertami gwiazd. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12 mszą świętą dziękczynną za zebrane plony. O 13.30 zaplanowano część obrzędową. Na scenie wystąpią także pakoszowianie, showman Szopinek, guzowianki, kaszubska influencerka Karolina Stankowska, baciary i Alien i Mighties, mówi Agnieszka Marszałek, zastępca wójta gminy Sanok.
3: Serdecznie zapraszam na dożynki powiatowo-gminne, które odbędą się w Czarterzu. Pogodę mamy zagwarantowaną. Moc zabawy, mnóstwo atrakcji, będzie mnóstwo stoisk z fantastycznymi produktami regionalnymi. Będą wspaniałe zespoły, będą zespoły ludowe, będą zespoły rozrywkowe. Gwarantujemy wspaniałą zabawę i zapraszamy wszystkich i mieszkańców gminy i mieszkańców powiatu oraz wszystkich gości do udziału w wspaniałej zabawie.
1: Przez cały dzień na uczestników będą czekać stoiska informacyjne, stoiska rękodzielnicze, warsztaty, prezentacje kół gospodyń wiejskich, strefy malucha z atrakcjami dla najmłodszych. 16 sierpnia o godzinie 14.30 w Woli Lubeckiej odbędzie się Festiwal Lokalnego Potencjału organizowany w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy. Podczas wydarzenia prezentować się będą m.in. pasieki, producenci wyrobów z drewna, producenci lokalnych produktów ekologicznych, twórcy ludowi, rzemieślnicy. Projekt Idea Tarnów, dofinansowany przez fundusze szwajcarskie wspierające zmniejszenie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej, oraz budżet państwa.
4: Reklama. Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Szukasz idealnego planu na najbliższą sobotę? Gmina Zarszyn zaprasza na najgorętsze wydarzenie tego sezonu. Już 15 sierpnia od godziny 15 na Błoniach przy ulicy Jaćmierskiej rusza wielka impreza Lato w gminie Zarszyn. Imprezę rozpocznie uroczysty koncert lokalnej orkiestry dętej Lutnia z Zarszyna. Zaraz po nich scenę przejmą mażoretki Aura z Zarszyna oraz Vivid z Jaćmierza. O godzinie 18 scenę rozgrzeje Daria Negra ze swoim hitowym utworem Czy zatańczysz? A o 20 wystąpi wyczekiwana gwiazda wieczoru, zespół Phil. Piotr Kupicha zaśpiewa na żywo legendarne przeboje, A gdy jest już ciemno oraz Jak anioła głos. Całość zwieńczy szalona dyskoteka pod gwiazdami, którą rozkręci DJ No Name. Zabierz rodzinę i znajomych. Wstęp na wszystkie koncerty jest całkowicie wolny. Do zobaczenia w Zarszynie.
4: Reklama. Trendlista. Głosuj teraz. 7148. TRL. I tytuł nagrania.
9: Oj, takiego hitu nie odmówię. Tate McRae, Tiesto i 1035. Nie wiem, czy pamiętacie, ale no, 3 lata temu, jak ten czas pędzi, ten hit był numerem 1 w programie Trendlista. Dzisiaj ma na swoim

koncie 90 milionów. Wyświetleń pozdrawiamy oczywiście Darię, która odwiedza swoją babcię w te wakacje z Jedlicza. Daria, specjalnie dla ciebie i do babci też machamy i serdecznie pozdrawiamy. Cieszymy się, że wieczór spędzacie z nami. Na 20 Baby Clothes i Temptations, również jako nowość za chwilę.

7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam możecie już klikać bezpłatnie. Na 19 Hania Kuzimowicz, Keira, Szkoda na to łez. Z 20 także ładnie pnie się wyżej. Na 18 Subfocus Elevate z 15, a na 17 Gorgon City Work It Out z 18. 19.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Piątkowicze, gdzie wybieracie się na weekend? Co będziecie porabiać? Ja zapraszam oczywiście do śledzenia naszego fanpage'a na fejsie Trendy Radio, ponieważ no, szykuje się dużo fajnych imprez w tym czasie i warto nas obserwować. Może też znajdziecie siebie na rolkach, czy też zdjęciach. Byłoby nice. Na 16 Marlon Hofstadt I Like, z 14 15 DJ Koya Michiko z 19, a na 14 Inna With Away z 13.
2: 16.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pożary w Europie, turyści z Polski wśród poszkodowanych w Chorwacji. Grafika Picassa odnaleziona w mieszkaniu po eksmisji lokatora. Opóźniony lot testem na wytrwałość kibiców. Fani Lecha dostaną w nagrodę prezent i rekompensatę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polscy turyści w Chorwacji są wśród poszkodowanych przez pożary. Rannych zostało 4 turystów, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Europa zmaga się z kolejnymi pożarami. Oprócz Chorwacji także Niemcy, Francja, Grecja. Przez ogień ewakuowanych są tysiące ludzi, a więcej o tym Tomasz Orchowski.
2: Przez pożar, który dotarł do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omisz na oddział intensywnej terapii, trafiło co najmniej 10 osób rannych, są dziesiątki. Ewakuowano około 2000 ludzi. Ponad 2000 osób ewakuowano przez pożary w zachodnich Niemczech, przy granicy z Belgią. W okolicznych lasach mają być niewybuchy z czasów II wojny światowej. Słychać sporadyczne eksplozje. Kolejne pożary nawiedzają też Francję. Tamtejsze władze ewakuowały ponad 500 osób z wioski Luglon w południowo-zachodniej części kraju. Mieszkańcy i turyści musieli też uciekać z wiosek na Półwyspie Chalcedon. Grecja to obok Francji i Hiszpanii kraj najbardziej dotknięty w tym roku pożarami, o które łatwo przez fale upałów.
1: Bardzo wysokie temperatury i pożary nawiedzają też Anglię, w której w tym miesiącu spadły tylko 4 mm deszczu. To zaledwie 6% wieloletniej średniej dla tego miesiąca. Odnalazła się zaginiona grafika Picassa, grafika Torero, skradziona ponad 8 lat temu z galerii sztuki w amerykańskim Milwaukee. Odnalazła się w mieszkaniu po eksmisji niepłacącego lokatora. Dzieło sztuki szacowane kilka lat temu na kilkadziesiąt tysięcy dolarów odnalazł na ścianie właściciel mieszkania na wynajem. Według ekspertów Picasso jest najczęściej kradzionym artystą na świecie. Dotąd zaginęło ponad 1000 jego prac. Natalia Bukowiecka stanie jutro przed szansą zdobycia medalu lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Nasza specjalistka od biegu na 400 metrów będzie bronić tytułu wywalczonego 2 lata temu w Rzymie, a w swoim biegu w półfinałowym wygrała.
3: Wiedziałam, jaką mam serię, że biegałam w sumie z jedną z najgroźniejszych tutaj rywalek, chociaż każda seria była bardzo mocna. Także no ja po prostu starałam się wygrać i biegłam na wygraną i przez przypadek trochę wyszedł taki czas, ale jestem bardzo zadowolona, bo też wiem, że to nie było moje 100%. Mam nadzieję, że jak w sobotę będą lepsze warunki i troszkę większa walka, to też będzie szybciej.
1: Bukowiecka o medal w Birmingham powalczy jutro po 21. A na Wyspach Owczych właśnie teraz rozpoczyna się rewanżowy mecz Lecha Poznań z KL Klaskwik. To mecz przełożony z powodu problemów z przylotem piłkarzy, z powodu gęstej mgły lot był opóźniony. To był problem zwłaszcza dla kibiców, ale na pocieszenie klub zrekompensuje im przedłużony pobyt. To ukłon w stronę kilkudziesięciu sympatyków kolejorza, którzy zdążyli przylecieć na Wyspy Owcze jeszcze w środę i czwartek. To miał być krótki wypad. Większość z nich planowało powrót do Poznania dziś, by jednak mogli obejrzeć mecz na żywo, przez co musieli przedłużyć noclegi i przebukować bilety lotnicze. Klub wypłaci kibicom rekompensatę. Kwoty jeszcze nie znamy, ale jest coś jeszcze. Zapowiedziany prezent w postaci biletów na najbliższy mecz pucharowy.

Hej, hej, hej. Zapraszam na info pogodowe na naszej antenie. 10 stopni już tej nocy, jutro zdecydowanie cieplej. 30 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela też przyjemna, bo na termometrach 33 stopnie. Poniedziałek też ciepły, bo 30, ale we wtorek już zmiana pogody, deszczowo i 22 stopnie.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz trl. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Dziubaski, pamiętajcie o tym, że możecie nas słuchać w aplikacji Janosik, ponieważ jest tam dostępna nasza stacja radiowa. Zasięgiem FM martwić się nie musicie. Wystarczy mieć jedynie włączony internet. Plus zapraszam do pobrania naszej aplikacji Trendy Radio na wasze telefony. Tam też z wami jesteśmy non-stop. No, zachęcamy. Możecie też podsyłać śmiało screeny. No i chętnie je wrzucę na naszego Facebooka. A już teraz 13 Peggy Gou Woman z 16.12 Zalia. Tylko kochaj mnie z 10, a na 11 Meduza Rani i Silence z 12. 13.

0: Oprócz tych lokalnych wydarzeń warto wybrać się też na wydarzenia w Polsce, które są obecnie organizowane, na przykład Bittersweet Festival w Poznaniu. No jest to naprawdę ogromny festiwal międzynarodowy na poznańskiej Cytadeli. W line-upie m.in. Gorillaz, Robbie Williams, Lorde, 21 Pilots, też w Olsztynie. Ja wiem, że jest to daleko, ale jeżeli mam tu osoby, które lubią podróżować za muzyką, to na pewno nie będzie im to przeszkadzało. Jest też Fire Festival w Gdyni. Jest to całonocna impreza z muzyką elektro na skwerze Kościuszki, gdzie zagrają m.in. Boris Brejcha i Elder Brook. No ja uwielbiam Borisa Brejcha. Możecie pisać, czy też jesteście fanami muzy elektro. Jak tak, no to siedzimy w tym razem. Półmetek, dziesiątka. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Dzisiaj z 9 na 9 Alok, J-Lo, Everything's Fine z 11, a na 8 Hugel, Ultranate, Moving to the Sun. Dzisiaj spadek, tak spadek, bo z 4.
1: 10
2: w dół.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło wczoraj rano w Futomie. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Yamahą najprawdopodobniej nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i uderzył w Audi. 52-letni motocyklista z obrażeniami został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala, mówi młodszy aspirant Gabriela Śląska-Płonka z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 29-letnia kierująca Audi, chcąc wykonać manewr skrętu w lewo, zatrzymała samochód na swoim pasie ruchu, aby przepuścić pojazdy nadjeżdżające z przeciwnego kierunku. Jadący za nią 52-letni kierujący motocyklem Yamaha najprawdopodobniej nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i najechał na tył Audi.

0: konkurs na najlepszy strój historyczny oraz rywalizacja o tytuł najsprawniejszego woja. Festiwal to nie tylko rekonstrukcje i widowiska, ale również spotkanie z nauką i kulturą. Będą wykłady, a muzycznym dopełnieniem wydarzenia będzie koncert zespołu Lity Thaler, mówi Magdalena Ślawska ze Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja.
1: Jak co roku zaplanowaliśmy dla Państwa moc atrakcji. Oczywiście pod grodziskiem Wały Królewskie zostanie rozbity historyczny obóz, w którym spotkają Państwo rzemieślników, wojowników. Będą Państwo mogli zobaczyć, jak mogło wyglądać życie we wczesnym średniowieczu oraz w epoce brązu. Przygotowaliśmy pokazy, przygotowaliśmy rekonstrukcję bitew na grodzisku Wały Królewskich w sobotę i w niedzielę. Na nasz festiwal to nie tylko pokazy, nie tylko rzemieślnicy i wojownicy, że spotkania z ciekawymi ludźmi, to także wykłady popularno-naukowe. I w tym roku zaplanowaliśmy w sobotę wykład o tajemniczych założycielach najstarszego grodu w Trzcinicy. Natomiast w niedzielę o godzinie 13 będą Państwo mieli możliwość spotkać się z twórcą kanału Historyczny Top, panem Szymonem Słodowym.
0: Kulminacyjnym punktem sobotnich wydarzeń będzie widowiskowa Bitwa o Gród. Pasaż Odkryć w Tarnowie zachęca najmłodszych do udziału w coniedzielnych pokazach specjalnych w planetarium. Seansy zaplanowano tradycyjnie o godzinie 10.30, 12.30 i 14.30. Jako pierwszy zostanie wyświetlony film Zwierzaki na niebie i w kosmosie. Kolejny pokaz to Dinozaury – historia przetrwania. To nowość, film w 3D, który zabiera widzów podróż do prehistorycznego świata gigantów.
2: Więcej informacji na trendradio.pl.

0: Trendylista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71 48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam już możecie głosować bezpłatnie. Siódema Duc Dumont, Miss de Manier ze szósteczki. Na szóstym Roxy, niech będzie nam ze siódemy. A na piątym Pryska, Janusz Walczuk, Myśl o mnie, tym razem z miejsca drugiego.
2: Siedem. W dół.

0: 95 i 2 FM.
1: O nie, no tak, uczniowie już myślą pewnie powoli o tym, że szkoła niebawem. No, z jednej strony, no zawsze były takie ciarki, ja pamiętam. Koniec sierpnia, zaraz zakupy do szkoły, jakieś nowe długopisy, ołówki, farby plakatowe, ale z tym zawsze było szału. No i to cieszyło, nie? No bo kto nie lubi takich drobnych zakupów? Ale no później, jak już człowiek przyszedł i znowu trzeba wstawać o tej ósmej, no to już trochę mniej fanu. Ale na pewno rodzice też będą ubolewać nad tym. Ponownie zaczną się właśnie korki z przeróżnych przedmiotów. Rodzice znowu będą tak zwaną prywatną taksówką. No niestety spokoju nie będzie. Ale moi drodzy, jeszcze warto się cieszyć, bo jeszcze mamy 2 tygodnie wakacji, także się cieszymy. No, studenci trochę dłużej, bo dopiero powrócą w październiku, także no, trzeba myśleć chyba bardziej pozytywnie, co sądzicie? No, łatwo mi jest mówić, bo to nie ja wracam do szkoły, wiem. Czekam na wiadomości od was. Na 4 Axwell Whatever Turns You On z 8 piękny 4-lokatowy awans, na 3 Lasgo Rise z 1, a na 2 Toby Romero Fly High z 5. Zostańcie, bo jeszcze podsumowanie. 4.

0: Halo, halo, zapraszam na podsumowanie piątkowe programu Trendy Lista. Wylot, Cascade, Meet Again, propozycje Dub Dogs, How Does It Feel, Elevator Boys, Love Me Better. Na 20. Baby Close Temptations, 19. Hania Kuzimowicz, Keira, Szkoda na to łez, 18. Subfocus, Elevate, 17. Gorgon City, Work It Out, 16. Marlon Hofstadt, I Like, 15. DJ Goya, Mi Chico, 14. Ina With Way, 13. Peggy Gou, Woman, 12. Zalia, Tylko Kochaj Mnie, 11. Meduza Rani, Silence, 10. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, 9. Alok, J-Lo, Everything's Fine, 8. Hugel, Move Into The Sun, 7. Duke Dumont, Miss The Manier, 6. Roxy, Niech Będzie Nam, 5. Bryska, Myśl o Mnie, na 4. Axwell, Whatever Turns You On, na 3. Last Go Rise, 2. Toby Romero, Fly High i zwycięża, miejsce pierwsze, Aleksandra Stan, Baila Morena. Na tym dzisiaj kończymy. Co tu mi tu chodzi po tym mikrofonie? No słuchajcie, mam mrówkę w studio. No tego jeszcze nie grali. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia, do poniedziałku, buziaki.
1: Jeden.
2: W górę.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Co najmniej jedna ofiara pożaru w Chorwacji, poszkodowani także Polacy. Etna wciąż aktywna, lotnisko w Katanii przedłuża zamknięcie. Takiego oblężenia w Zakopanem dawno nie było. Agnieszka Trojanowska, BIS. Co najmniej jedna osoba zginęła, 40 trafiło do szpitala w wyniku pożaru, który dziś rano dotarł do chorwackiego kurortu Omisz nad Adriatykiem. Wśród poszkodowanych jest 4 polskich obywateli. Większość poszkodowanych to obywatele Chorwacji. Sytuacja jest na tyle poważna, że ewakuowano ponad 2000 turystów, w tym Polaków, Czechów i Słowaków. Polscy turyści zostali tymczasowo zakwaterowani w hali sportowej w Splicie, od którego Omisz oddalony jest o 25 km. Niektórzy Polacy zgubili dokumenty tożsamości lub opuścili domy bez zabrania leków. Polski konsulat zapewnia, że poszkodowani Polacy mogą liczyć na wsparcie, w tym pomoc w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i organizację powrotu do kraju. Problemy mają także turyści w Katanii. Z powodu dalszej aktywności wulkanu Etna po raz kolejny przedłuża zamknięcie lotnisko na Sycylii. Firma zarządzająca tym portem lotniczym informuje, że przyloty i odloty będą zawieszone co najmniej do jutra do godziny 15. To będzie 8 dzień paraliżu tego lotniska. Setki kilometrów w nogach i wiele dni w drodze. Dziś na Jasną Górę dotarły pierwsze pielgrzymki z całej Polski. Od rana do Częstochowy wchodziły tysiące pątników, m.in. z Warszawy, Płocka i Kalisza. Wszystko po to, by jutro wziąć udział w uroczystościach wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Jak mówili naszemu reporterowi, pielgrzymi, mimo bólu i zmęczenia, satysfakcja dotarcia na Jasną Górę jest ogromna.
2: To jak długo panie szły tutaj?
3: 9 dni.
2: Zmęczenie troszkę jest.
3: No tak, jest, ale warto, zawsze warto jest iść.
4: Lublin wyrusza 3 sierpnia i 14 sierpnia dociera na Jasną Górę. Zmęczenie jest bardzo duże.
2: Dzień dobry, widzę z Warszawy pani na rowerze na Jasną Górę w tym roku, rozumiem.
3: Tak.
1: Jutrzejsze uroczystości rozpoczną się o godzinie 8 i potrwają do wieczora. O 11 odbędzie się główna msza z udziałem arcybiskupa Wacława Depo. Zakopane pęka w szwach. Dziś rozpoczął się tam długi sierpniowy weekend. To tradycyjnie już okres największego ruchu turystycznego w mieście, ale tym razem można mówić o rekordowym obłożeniu miejsc noclegowych, przyznaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Ludzi jest to 20% więcej niż na Sylwestra i Nowy Rok.
5: Faktycznie uruchomienie w okresie letnim obiektów, które nie są w stanie przyjmować gości zimą, obiektów mniej ogrzewanych, mniej docieplonych, ale także sezonowych domków typu brda, do tego także camping, no coraz mocniejsza turystyka kamperowa, to powoduje, że faktycznie w tym okresie mamy absolutnie najwięcej gości na Podhalu.
1: Z każdą godziną przybywa samochodów z Zakopanem i sypią się mandaty za nieprawidłowe parkowanie.
6: Podczas ostatnich działań policjanci wystawili blisko 200 wezwań dotyczących nieprawidłowego parkowania, około 130 w rejonie Brzezin i Morza Sichla. Dużo pracy mamy również na Palenicy Białczańskiej, na drodze prowadzącej w kierunku Morskiego Oka. Tam policjanci ujawnili około 50 nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów.
1: O prawidłowym parkowaniu przypominał kierowcom Maciej Kasprzycki z zakopiańskiej policji.

Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. 10 stopni tej nocy, ale jutro, no na szczęście, ciepło. 30 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. No, niedziela jeszcze fajniejsza, bo 33. Z tego, co widzę, poniedziałek równie, no, ciepły. 30 na termometrach. Od wtorku delikatne pogorszenie pogody. Synoptycy przewidują lokalnie opad deszczu, no i temperatury też niższe, bo 22. Do usłyszenia. Ja życzę super wypoczynku. Odpoczywajcie. No i bawcie się dobrze w ten weekend. Buziaki!

Siemaneczko, dzień dobry wieczór, witam was bardzo gorąco i serdecznie. Z tej strony kłania się Marcin Rompej, a to znak, że zaczynamy kolejne wydanie disco hitów w Trendy Radio. I pewnie zapytacie, co ja mam taki dobry humor dzisiaj. No pierwsza sprawa, że właśnie mamy disco hity w Trendy Radio, więc automatycznie mam dobry humor. A druga sprawa, 20 sierpnia zapraszam was na premierę najnowszego utworu od Rompeja, a być może uda się go zagrać wcześniej w Trendy Radio. Jak chcecie go usłyszeć, no to dajcie koniecznie znaka na naszym Trendy Radiowym Facebooku. Zobaczymy, co się da z tym zrobić. Może coś wcześniej go dla was puścimy. Zaczynamy od Kapitan Folk, Karczmareczka. Zaczynamy disco hity.

Lecimy, nie śpimy, moi mili, kolejne muzyczne propozycje przed nami. No i co, jak tam wakacje? Już chylimy się troszkę ku końcowi z tą sprawą, no nie? No nie ukrywam, bolesna jest to informacja, no ale cóż, mamy nadzieję, że kolejne przyjdą równie szybko, jak te minęły. Daria Negra i Eratox teraz w Disco Hitach. Jest dobrze, a jak?

Moi drodzy, no to co? Teraz trochę oldschoolowego disco zagrajmy. Czemu nie? Disco polo to jest coś, co często lubicie słuchać, o co lubicie prosić nas w wiadomościach prywatnych na naszym trend radiowym Facebooku, więc nie pozostaje nam nic innego jak grać. Skaner teraz w disco hitach. Moja wolność.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kilka tysięcy osób ewakuowanych w centrum Warszawy powodem niewybuchy. 20-latkowie z całego świata docenili Kraków, wolą go od Paryża. Hubert Hurkacz wygrał i awansował w Cincinnati. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wielka akcja ewakuacji w centrum Warszawy, kolejna w ostatnich tygodniach. Tym razem saperzy zabezpieczyli 50 niewybuchów. Pociski z okresu II wojny światowej odnaleźli robotnicy przy budowie linii tramwajowej podczas prac budowlanych w rejonie ulic Grzybowskiej i Żelaznej. Ewakuowanych było kilka tysięcy osób.
2: Prosili, żeby tak spokojnie wychodzić i też do windy, tak? No, zazwyczaj windy są pozamykane przy ewakuacji. Żadnej paniki nie było.
3: Dobrze, że pani chciała przejść na miejsce.
4: Chciałam się dostać do mojej izby pielęgniarek i położnych. Kierowca autobusu poinformował nas, że niestety ulica jest nieprzyjezdna i on wybiera w tym momencie inną trasę, więc kto potrzebuje się dostać tutaj na tę ulicę, no to musi niestety wyjść z pojazdu.
3: No i nie wybuchy, to wiemy.
4: No i nie wybuchy. No, starzają się, jak to w stolicy, która no, ma historię dość bogatą.
1: Mieszkańcy po południu mogli wrócić do swoich domów. Amerykański resort obrony sfinansuje żołnierzom i żołnierkom mrożenie komórek jajowych lub nasienia. Z nowego programu skorzystać będą mogli mundurowi, którzy otrzymali rozkaz pełnienia służby w kraju uznawanym za niebezpieczny. Także ci, którzy prawdopodobnie w ciągu 4 miesięcy otrzymają taki rozkaz lub mają być rozdzieleni ze swoim partnerem lub partnerką co najmniej 6 miesięcy. Program ma zachęcić żołnierzy do zakładania rodzin w obliczu coraz niższego wskaźnika urodzeń w Stanach Zjednoczonych. Kraków w światowej czołówce miast, w których dobrze żyje się pokoleniu Z. Stolica Małopolski zajęła 13 miejsce w rankingu brytyjskiego Time Out i jako jedyne polskie miasto znalazła się w pierwszej 20. Młodzi doceniają przede wszystkim łatwość poruszania się po mieście, życie towarzyskie i kulturę. Dla dzisiejszych 20-latków atrakcyjne miasto to nie tylko miejsce, w którym można znaleźć pracę czy mieszkanie, mówi dr Magdalena Klarenbach, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
5: Kraków bardzo dobrze wypada w obszarach ważnych dla młodych, czyli życie nocne, możliwość poznawania ludzi, mobilność piesza.
1: Co ciekawe, w rankingu młodego pokolenia Kraków wyprzedził m.in. Paryż, Ateny i Wiedeń. Pierwsze miejsce zajęło Tokio. Tragiczny wypadek na trasie rajdu rowerowego dookoła Portugalii. W wypadku na 8 etapie wyścigu śmierć poniósł 19-letni brytyjski kolarz Finlay Tarling, który został potrącony przez jadący w przeciwnym kierunku samochód, który nie był związany z żadnym teamem ani z samym wyścigiem. Organizatorzy zawodów złożyli kondolencje rodzinie Brytyjczyka i odwołali dzisiejszą ceremonię dekoracji. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP w Cincinnati na twardej nawierzchni. Polak wygrał z Japończykiem Shimabukuro 6-2, 6-4. Kolejnym rywalem Polaka będzie rozstawiony z numerem 18 Amerykanin Tommy Paul.

0: Weekend będzie bardzo gorący, sobota nawet upalna, do 35 stopni na zachodzie, do 32 w centrum, na południu i na północy miejscami. Na północnym wschodzie jednak tylko 26 stopni, na Helu do 25.
1: A teraz nowość od jegomościa, który swego czasu zawojował całą Polską utworem o pewnej miejscowości w górach, czyli Miłość w Zakopanem. Kojarzycie Zakopane? Jeśli tak, no to myślę, że kojarzycie również jego twórcę, tego utworu oczywiście, czyli Sławomira. No i właśnie, Sławomir wydał teraz nowy numer, który chciałbym dla was zagrać. Naprawdę fajny. No to co? Lecimy. Sławomir, uno momento.

Polskiego disco w disco hitach nigdy dość. Troszkę tych propozycji dzisiaj będzie, także dawajcie znać, czy więcej disco, czy mniej. Będę na bieżąco sprawdzał, no i przykręcał ewentualnie, albo odkręcał ten kurek muzyczny. No to lecimy teraz. Disco Prince w disco hitach.

Moi mili, no to co? Zagrajmy w takim razie. Choć jeszcze bardzo przedpremierowo, ale skoro prosicie w komentarzach, skoro prosicie w wiadomościach, no to zróbmy tak. Rompej w najnowszym utworze. Dajcie koniecznie znać, co o nim sądzicie. Najlepiej na moim rompejowym Facebooku. Napiszcie, że słuchaliście przedpremierowo w Trendy Radio i czy wam się podoba, czy nie. No to lecimy. Rompej, nie. Specjalnie dla was, drodzy trendy słuchacze.

Połowa dzisiejszego wydania już za nami. Ja tylko przypomnę, cały czas słuchacie Disco Hitów w Trend Radio. Cały czas jestem razem z wami. Tutaj Marcin Rompej za konsolą. Do samej północy będę i będziemy grać najlepsze taneczne utwory. No to co, kolejny z nich już teraz. Ekstazji w Disco Hitach. Pragnienie miłości dla wszystkich zakochanych.

0: Teraz polecimy klasykiem od zespołu, który w sumie całkiem niedawno zrobił naprawdę spore zamieszanie ponownie, ponieważ Michał Wiśniewski, bo właśnie o nim mowa, czyli kojarzony z zespołem Ich Troje. Ciekawe dlaczego. Po raz kolejny, nie wiem po co ja wam to mówię, bo chyba wszyscy o tym słyszeli, no ale dobra, jeśli obudziliście się dzisiaj nagle po 5 latach, to tak, Michał Wiśniewski znowu jest z Mandaryną i planują ślub, także wszystkiego dobrego dla młodej pary, a teraz od Ich Troje coś zatem zagrajmy, a wszystko to, bo ciebie kocham. Mam nadzieję, że Mandaryna Michała i Michał Mandaryna też. Lecimy.
1: Zostałem Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

moi mili, powoli to już ostatnie chwile w disco hitach, także jeżeli czujecie niedosyt, no to najwyższa pora, żeby zacząć tańczyć na całego. Także bądźcie razem z nami cały czas, dawajcie znać, gdzie nas słuchacie. Ja będę sprawdzał naszego trendy radiowego Facebooka, no i bawił się razem z wami. Dakota Lane teraz w disco hitach Crazy Horse Fire.

Moi mili, to już naprawdę ostatnie chwile z disco hitami. No i właśnie, pytanie do tych, którzy przyjechali teraz na urlop. Czy po raz pierwszy słuchacie Trendy Radia, czy na przykład już któryś raz przyjeżdżacie w nasze strony i właśnie wasze radioodbiorniki łapią nasz zasięg? Jeżeli chcecie nas słuchać również u siebie, no to trendyradio.pl, tam mamy odtwarzacz online. Możecie nas tam słuchać nawet, jeśli jesteście poza zasięgiem naszych nadajników. Natomiast możecie sobie również pobrać apkę Trendy Radio i tam słuchać nas dowoli. Lipka Zielona teraz w disco hitach Lunaria. Tak, co byście mieli pewność, że warto nas słuchać.

Teraz, moi drodzy, już pod sam koniec jeden z moich ulubionych numerów, jeśli chodzi o takie a la disco, bo totalnie disco polo chyba raczej tego numeru się nazwać nie da. No właśnie, dawajcie znaka, co wy o tym sądzicie i zagrajmy to. Teraz w disco hitach Roni Ferrari, Chciałbym być.

Moi mili, stało się, dotarliśmy do końca dzisiejszego wydania Disco Hitów Trendy Radio. Z całego serca chciałbym wam podziękować. Mówił do was Marcin Rąpej i przypominam, słyszymy się w każdy piątek właśnie tutaj na antenie Disco Hitów w Trendy Radio po 21, ale czasem też się pojawiają specjalne wydania, także na nie też polujcie. Moi drodzy, zostawiam was dzisiaj z TikTokowym hitem Damien Girl, okay? Girl, okay? I tak dalej, i tak dalej. Niech zostanie wam to w głowie przed spankiem. No właśnie, śpijcie dobrze, ale to dopiero oczywiście po tym utworze. Dobranoc!

Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.